0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

szwagier wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda.

Brzegir wie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to znaczy

przestrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Jacka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapale, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

Ra, ra. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć.

0: Ta-ra-ra.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to song dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek.

0: na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm.
1: Nazywam się Janusz Stokłosa i chciałem bardzo pozdrowić wszystkich słuchaczy Radio Pogoda.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Wiem, że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: tango iść.
1: Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda, Małgorzata Rożniatowska.

Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Grażyna Torbicka, pozdrawiam serdecznie, słuchacie Radia Pogoda.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości...

0: rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Radio Pogoda.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Reklama. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
8: Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj troszkę o higienie cyfrowej. No właśnie, co to takiego? Czy my w ogóle wiemy, co to jest dzisiaj, prawda? I kiedy już zaczyna się ten moment, kiedy okazuje się, że urządzenia cyfrowe, no to jest dla nas problem. O tym wszystkim ja sobie dzisiaj porozmawiam z naszą gościnią, która jest z nami, z panią Agnieszką Gutowską, specjalistką od social mediów, ale również osobą, która wykłada na naszych gdańskich uczelniach, prawda? I ma kontakt i z młodzieżą, i z wykładowcami. Witam panią serdecznie.
9: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
8: Może zacznijmy sobie i od tych studentów, i od tych wykładowców. Czy to jest bardzo uzależniona grupa? Jak sobie tak czasami na tych wykładach rozmawiacie, to co tam pada?
9: Kiedy obserwuję studentów w trakcie swoich konwersatoriów albo ćwiczeń, to widzę, że są osoby, które uciekają w media społecznościowe. Oczywiście upatruję tutaj zazwyczaj też swojej winy, bo być może mój materiał nie jest aż tak angażujący, ale żeby nie zwariować i nie brać tego tak wszystkiego do siebie, no to często poruszamy też tematy związane właśnie z mediami społecznościowymi, z używaniem technologii i okazuje się, że studenci, jeżeli chodzi o średnią, którą podają raporty w kontekście korzystania z mediów społecznościowych, ona wynosi troszeczkę mniej niż 2 godziny. Kobiety tutaj mają delikatnie więcej, a mężczyźni mniej. No, ale studenci przyznają jednogłośnie, że tę średnią zawyżają ze względu na to, że potrafią przepaść na TikToku albo na Instagramie. Obiecują sobie, że wchodzą obejrzeć coś, rozerwać się na 15 minut, wypełnić sobie ten wolny czas, na przykład właśnie na nudnym wykładzie albo w trakcie poruszania się po mieście komunikacją miejską. No i orientują się, że te 15 minut to minęło godzinę temu.
8: To scrollowanie, ono takie zgubne jest tak naprawdę, nie? Bo on sobie tak szybciutko przeskakuje. Ma to nudne, to fajne, to się może zatrzymam, ale tak naprawdę czy to w ogóle jakoś fajnie na nasz mózg wpływa? Okazuje się, że nie. I o ile my dorośli, no to jeszcze sobie jakoś z tym poradzimy, o tyle małe dzieci mają dzisiaj duży problem.
9: No, ten negatywny wpływ technologii na pewno jest i jest niekwestionowany. Natomiast też bardzo dużo zależy, powiedziałabym, od cech osobniczych. Są osoby, które będą wykorzystywać te technologie w taki sposób sprzyjający i pozytywny, no ale niestety tak jak ze wszystkim. Kiedy przekroczy się jakąś granicę, no to ta technologia z czegoś bardzo pozytywnego, bardzo fajnego może stać się czymś niepokojącym i negatywnym i mieć faktycznie bardzo negatywny wpływ na przykład na nasze samopoczucie. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie, czym jest higiena cyfrowa i co my sami możemy zrobić, żeby no nie wpaść w potencjalnie te negatywne sidła technologii, bo moim zdaniem sama technologia nie jest problemem. Tutaj należy raczej rozpatrywać to w kategorii tego, jak my jej używamy.
8: Dokładnie tak. W formie takiego poradnika, gdybyśmy miały teraz, zwłaszcza pani Agnieszko, bo pani ma większe doświadczenie, co by pani nam poradziła, co zasugerowała? No wiadomo, no, dzisiaj będziemy korzystać z tych multimediów, to jest dobro takie, z którego trudno nie korzystać i nie można mówić, że to jest tylko samo zło, natomiast właśnie, może po pierwsze, jakie symptomy świadczą o tym, że już przekroczyliśmy jakąś barierę?
7: Audycja poradnicza.
9: Jeżeli dostrzegamy u siebie takie zachowania, jak na przykład taki doom scrolling, czyli to właśnie takie nadmierne scrollowanie tuż przed pójściem spać, to już na pewno jest taki bardzo czerwona lampka, tak zwany red flag. Przechodzenie z telefonem w ręku przez ulicę, przez przejście dla pieszych, niezależnie czy tutaj mówimy o takim przejściu z oświetleniem czy bez, no raczej nie jest to bezpieczna sytuacja. Jeżeli my sięgamy po telefon w trakcie czytania książki, albo na przykład oglądania filmu. Tutaj mówimy o takim zjawisku double screenu albo multiscreenu, który no, sprawia, że tak naprawdę na żadnej z tych rzeczy, czy to oglądanej na ekranie telewizora, czy to na ekranie naszego smartfona, nie jesteśmy w stanie się skupić. Ale to też będą takie zachowania jak na przykład trzymanie telefonu zbyt blisko twarzy. Są funkcje, które w telefonie my możemy w trosce o swój wzrok, w trosce o swoją postawę, w trosce o swoje zdrowie włączyć. Taka funkcja nazywa się na przykład odległość od ekranu. Wówczas, kiedy zbyt blisko twarzy ten telefon ląduje, otrzymujemy odpowiednie powiadomienie. Ekran jest wyczerniany, pojawia się komunikat i dopóki my nie odsuniemy telefonu na odpowiednią odległość, no to nie będziemy mogli dalej z niego korzystać.
10: Oj, bardzo zacna porada, myślę sobie, bardzo ważna, nie? Bo potem nam się tworzą te techniczne szyje, nie? Tak zwane.
9: Tak, no i mówi się właśnie też o takim homo smartfonikusie, czyli osobie, która jest wiecznie pochylona przy ekranach, wiecznie spędza czas w takiej pozycji z pochyloną głową, z pochylonym karkiem, no co oczywiście też może mieć swoje negatywne konsekwencje.
10: No dokładnie tak, a dzisiaj to tak, my się kładziemy z tymi smartfonami, wstajemy z nimi, jemy z nimi, no dochodzi naprawdę do jakichś takich już sytuacji, powiedziałabym, paradoksalnych.
9: Tak, naukowcy nawet znaleźli nazwę takiego zjawiska, że osoby, które pracują w domu zdalnie, mają takie zjawisko takiego rozmytego dnia pracy. Zaczynają ten dzień pracy jeszcze tak naprawdę zanim postawią stopę na ziemi.
10: I widuje się już nawet osoby, które wyszły sobie teoretycznie zrelaksować się na piach, na plażę, prawda? A i tak siadają i co pierwsze robią, sięgają po smartfonach, chodzą po lesie ze smartfonami, jeżdżą na rowerach i też te smartfony wszechobecne, poprzyczepiane wszędzie, prawda? Więc my już nawet chyba nie potrafimy tak do końca odpoczywać bez tych urządzeń, nie?
9: Myślę, że może się to wiązać z takim syndromem, który nazywa się FOMO, z języka angielskiego Fear of Missing Out, czyli takie uczucie, że coś nas omija i że my tak naprawdę nie możemy się właśnie nawet na chwilę, nawet na ten spacer odłączyć czy zostawić telefonu, bo mamy wrażenie, że akurat przyjdzie jakieś bardzo ważne powiadomienie, które będziemy musieli w danym momencie odczytać. No ja polecam robić sobie takie świadome przerwy, taki cyfrowy detoks. Teraz ma to zjawisko też swój taki renesans, bo z kolei mówi się o JOMO, czyli Joy of Missing Out, czyli takim właśnie świadomym korzystaniu z przerw od technologii, od ekranów, kiedy decydujemy się na to, żeby wychodząc z domu na przykład zostawić ten nasz smartfon w mieszkaniu albo na przykład kiedy rozmawia się z drugą osobą, zostawić go w drugim pokoju, bo sama obecność telefonu, który uruchamia się w momencie otrzymania jakiegoś powiadomienia, może być dla nas po prostu rozpraszający.
10: Tak, ale to jest takie nawet niefajne i niegrzeczne w takich konwersacjach, jak jesteśmy w kawiarniach. O, na przykład każdy ma przed sobą swojego smartfona na stole, tak? I jest, niby jesteśmy w tej konwersacji, ale co chwilę ktoś tam zagląda, a tu ktoś jeszcze zadzwoni, a tu jakiś SMS przyjdzie. I tak właściwie niby jesteśmy w tej konwersacji, ale być może nie do końca, prawda?
9: Jedna ze studentek opowiadała mi ciekawą rzecz, bo kiedy zauważyli, że właśnie troszeczkę za dużo tych telefonów jest w trakcie ich spotkań towarzyskich, to zorganizowała taką skrzyneczkę, do której wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu, czy to zasiadające przy jakimś stole, przy posiłku, czy też siadające do grania w planszówkę, są zobowiązane do odłożenia telefonu.
10: No świetny pomysł. Myślę, że każdy z nas powinien mieć taki patent, nie? Żeby jak są goście w domu, to nie liczą się smartfony i telewizory, tak? Bo czasami jeszcze telewizja potrafi w tle grać, więc...
9: Tak, telewizja albo radio.
10: Albo radio.
9: Tak, różne media nas otaczają, ale faktycznie w domu też, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, a przede wszystkim kiedy czuje, że te ekrany, te spędzanie czasu przed ekranami negatywnie na niego wpływa, bo tak jak mówię, tutaj może uzależnienie jest zdecydowanie za mocnym słowem, bo wciąż uzależnienie od internetu, od mediów społecznościowych psychologowie nie uznają jeszcze za jednostkę chorobową. Natomiast my musimy być bardzo świadomi tego, co my sobie tam zastępujemy tym scrollowaniem. I w momencie, kiedy opadamy z sił, przychodzimy z pracy, właśnie tak jak pani redaktor wspomniała, tacy zmęczeni i jedyne, czego nam się chce, to scrollować i dalej oglądać i zapisywać rzeczy do zrobienia w życiu, których nie robimy przez to, że scrollujemy, to wtedy jest już ten moment, żeby się zastanowić, prawda, że coś jest nie tak.
10: Mm-hmm, prawda? To, na co ja jeszcze zwracam uwagę, na przykład jak gdzieś tam się przemieszczą trójmiejskimi ulicami, to jak młodzi ludzie, bo oni często nie dość, że smartfon przed nosem, przechodzą przez ulicę, to jeszcze słuchawki na uszach, prawda? Jakby zupełnie odcięci.
9: Tak, zgadza się, żeby faktycznie nie docierały do nas te dźwięki z otoczenia.
10: Przypomnę, że pani Agnieszka Gutowska, tak naprawdę specjalistka do spraw komunikacji w social mediach, była moim i państwa gościem. Pięknie dziękuję.
9: Bardzo dziękuję.
7: Audycja poradnicza. Ważne dla mieszkańców Trójmiasta.
10: Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Wyciślok, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
11: Iwona Wyciślok, zapraszam. Cała Polska weźmie przykład z Gdyni, a chodzi o dziki. Gdyńskie rekomendacje co do tego, jak edukować mieszkańców, czy jak zabezpieczyć śmietniki przed dzikami, zostaną teraz przeskalowane na cały kraj.
12: Skontaktowali się z nami przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i wspólnie opracowujemy rekomendacje dla wszystkich gmin w Polsce.
11: Jak dodaje koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni, Agata Grzegorczyk, dokument będzie zbiorem konkretnych porad i wytycznych, jak z dzika intruza zrobić sąsiada. Chciał zarobić, a stracił. 48-letni mieszkaniec Gdańska uwierzył, że inwestycja w kryptowaluty może przynieść mu szybki zysk. Wszystko wyglądało wiarygodnie i profesjonalnie. Ostatecznie mężczyzna stracił ponad 200 tysięcy złotych, bo za ofertą stali internetowi oszuści. Zakończyła się budowa ulicy Jaśminowej na osiedlu Wschód w Pruszczu Gdańskim. Dzięki inwestycji rozdzielono ruch pieszy, rowerowy oraz kołowy. Powstały też dwa wyniesione skrzyżowania, co ma uspokoić ruch w tej części miasta. Przystanek autobusowy Hucisko 04 ponownie będzie funkcjonował w swojej wcześniejszej lokalizacji przy węźle Hucisko. Decyzja zapadła po zakończeniu kilkumiesięcznego pilotażu, w ramach którego przystanek funkcjonował na podwalu grodzkim w pobliżu siedziby Rady Miasta. Przywrócenia starej lokalizacji chcieli podróżni. Rekordowy budżet obywatelski w Sopocie, ale tym razem nie chodzi o pieniądze, a o frekwencję. W głosowaniu wzięło udział prawie 22% mieszkańców. Sopocianie wybrali do realizacji 25 projektów. Z projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów otrzymały toalety publiczne w pasie przybrzeżnym. Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku wraca po blisko 2 latach przerwy. Właśnie otwarta została tam nowa wystawa stała, mówi Waldemar Osowski, dyrektor Muzeum Gdańska.
13: Eksponatów jest kilkaset na wystawie, ale przede wszystkim tutaj chcieliśmy oddziaływać na emocje zwiedzających poprzez takie dosyć wyrafinowane zabiegi scenograficzne.
11: Remont Muzeum Poczty Polskiej trwał 2 lata. Dziś placówka jest już dostępna dla zwiedzających.
7: Tydzień w Trójmieście.
11: Jest decyzja w sprawie pieniędzy dla PKM Południe. Rząd przyjął program dofinansowania budowy kolei na odcinku Gdańsk-Śródmieście-Kowale. Ruszył też przetarg na budowę nowej linii PKM. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze pociągi wyjadą na tory w 2030 roku. A na dachach przystanków PKM Gdańsk-Kiełpinek i PKM Gdańsk-Matarnia pojawiły się panele fotowoltaiczne. Jest to część większej inwestycji. Fotowoltaika pojawi się w sumie na 6 stacjach. PKM będzie też miała własny magazyn energii. A skoro o ekologii mowa, około 1000 m2 betonu i płyt zamieni się w zieleń. To gdański plan na rozpoczynającą się jesień. To nie tylko zmiana estetyczna, ale także element dostosowania się do zmian klimatu.
14: Polityka dotycząca odbrukowywania, budowania miejsc, w których kiedy pada, ta woda jest zatrzymywana, powoduje, że w ten sposób chcemy się do tych gwałtownych zmian przygotować.
11: Mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Na 3 miesiące trafił do aresztu 33-letni mieszkaniec Gdańska, który jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa i nielegalne posiadanie broni. Mężczyzna pod koniec września postrzelił 29-latka w centrum Gdańska i uciekł. Po kilku dniach sam zgłosił się na policję, grozi mu nawet dożywocie. Blisko 8 milionów złotych przeznaczono na modernizację ponad 11 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej w Sopocie. Inwestycje zrealizuje spółka Aqua Sopot. Prace będą prowadzone metodą bezwykopową, co ma ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców i turystów. A Gdynia rozpoczyna dyskusję na temat używania fajerwerków i organizuje konsultacje społeczne, które mają pokazać, jaki stosunek do pirotechniki mają sami mieszkańcy, mówi szef Laboratorium Innowacji Społecznych Maciej Kochanowski.
15: Zbieramy opinie o stosowaniu fajerwerków, no i na tej podstawie będziemy kształtować politykę taką, jeśli chodzi o miejskie wydarzenia, albo też postulować w zakresie wprowadzenia pewnych rozwiązań czy ograniczeń w stosowaniu fajerwerków do wojewody pomorskiego.
11: Wstępne efekty konsultacji poznamy za miesiąc.
8: Iwona Wyciślok zebrała te ważne informacje. Proszę zostać z nami, bo warto. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
8: Jakie skojarzenia macie Państwo, słysząc hasło dynia? Mi na myśl przychodzi znany cytat „Szlachetne zdrowie”. I między innymi o tym dyniowym zdrowiu porozmawiamy sobie dzisiaj. Razem z moimi gośćmi opowiemy o tym, dlaczego dynia jest taka zdrowa i co możemy z niej zrobić.
7: Ciekawe Trójmiasto.
16: Lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
8: Poza tym odwiedzimy trójmiejskie szkoły, by udowodnić, że 5 minut spokoju bardzo dobrze działa na nasze dzieci.
17: 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, tak jak wspomniałaś też, lękowe.
8: Przyjrzymy się programowi Yoga w Szkole, ale zadbamy również o Państwa rozwój duchowy, w co jest grane nie zabraknie ciekawych rozmów dotyczących kultury i sztuki. Edyta Stańczyk, zasłuchajmy się w Gdańsku. Zapraszam.
7: Co jest grane w Trójmieście?
8: Edyta Stańczyk.

0: Ciasto.
1: Nie, mi głównie służą po prostu do ozdabiania pomieszczeń.
0: Śliczne są te białe, prawda?
1: Te dynie tutaj robią swoje i po prostu przyciągają ludzi z całego Trójmiasta i nie tylko.
0: Po łacie ziemi tutaj są i dynie, i słoneczniki, tak? Ale jeszcze chyba lawenda w sezonie.
1: Tak, i słoneczniki, i właśnie lawenda, miód różnego rodzaju, czy właśnie wypieki z dyni.
2: Paulina Łys.
0: Dynia panią inspiruje. Lubi pani robić różne rzeczy z dyni.
2: Tak. W naszym domu to pankejki dyniowe. Bo mam dzieciaki, to dzieciaki lubią na słodko, więc tak jemy sobie. Ale też lubię zapiekaną dynię, taką normalnie ze skórką, z piekarnika, po prostu z przyprawami, jak bataty smakuje.
0: Co popularne jest oczywiście zupa dyniowa, nie?
2: Oczywiście. Też robi ją mamusia. No u nas, tak jak pani widziała, mąż jest od wszystkiego. Jeden brat piecze ciasta, drugi brat z żoną uprawiają dynię, plus robią te wszystkie przetwory dyniowe, no i logistyka.
0: Dynie wszelakie, od malutkich po naprawdę olbrzymie rozmiary, od takich typowo, powiedziałabym, nadających się tylko do wystroju wnętrz, po takie, z których można no sporo zrobić. Właśnie, jaka jest dynia? Czy my ją w całości jesteśmy w stanie obrobić, jeśli chcemy z niej coś, łącznie ze skórką, czy tylko środek się nadaje?
2: Nie, jak najbardziej, już jest teraz wiele odmian, które możemy jeść ze skórą. Jeszcze panią zaskoczę pewnie, bo powiem, że jest taka dynia, nazywa się dynia bezłupinowa, która ma w środku pestki, które nie mają tej łupiny. Nie trzeba jej skubać, to jest taka dynia styryjska. Właśnie chodzi o to, że pochodzi z tego regionu, z Austrii, ze Styrii, z której się robi ten olej dyniowy. Więc tutaj zjadamy, nie dość, że można zjeść skórkę, można zjeść pestkę, to można też zjeść miąższ.
0: Jakie walory ma ta dynia właśnie? Dlaczego ona jest taka zdrowa? Dlaczego ludzie chcą kupić, nie wiem, syrop z dyni, tak? Jakieś tam właśnie inne dodatki.
2: Syrop z dyni to myślę sobie, że bardziej już poczują, ludzie chcą poczuć ten taki vibe jesienny. Zresztą zrobiło się to modne, więc w tą stronę idą. A jeżeli chodzi o samą dynię, to... Bo dynia jest owocem. Takim, który się zbiera teraz na schyłek lata, początek jesieni i można ją przechowywać kilka miesięcy. I tak kiedyś nasi poprzednicy właśnie się żywili, że mogli sobie ją spożywać, kiedy nie było nic do jedzenia, na przykład do maja. I co mogę powiedzieć? Myślę, że też dynia inspiruje ludzi, że nie wiedzą, że mogą zrobić z niej coś więcej niż zupę. I trochę bardziej ich tak edukujemy. Ale na przykład cieszę się, że nasi goście, na przykład wczoraj mieliśmy taką trzyosobową ekipę, która przyszła, wycięła sobie u nas dynię, założyli sobie je na głowę i też robili sobie zdjęcia i to nie musiało być blisko Halloween. Po prostu jako forma zabawy, nie?
0: Jako dekoracja sprawia się rewelacyjnie.
2: Tak, ponieważ no na przykład dłużej postoi niż jakiekolwiek kwiaty. Nie lubi przymrozków, więc tu trzeba pamiętać, jeżeli na przykład stoi na zewnątrz przed domem, żeby ją po prostu schować, jeżeli będą te noce z przymrozkami. Później można ją wystawić oczywiście z powrotem, ale mrozek jest dla niej wrogiem.
0: Jakie walory, jeśli chodzi o takie kwestie zdrowotne, ma dynia? Bo wiem, że mnóstwo witamin.
2: Ma mnóstwo witamin. Poza tym, nie wiem, czy też pani wie, jeżeli będziemy spożywać surowe pestki dyni, one zawierają kukurbitacynę, czyli nas naturalnie odrobaczają. Ale tylko surowa dynia, surowa pestka. By ta prażona pestka, to tak nie działa. Jest oczywiście zdrowa dla naszych włosów, dla naszych paznokci, ale jakby nie ma tego zastosowania na odrobaczanie.
0: To jakie my jeszcze przetwory z tej dyni możemy robić?
2: Ketchup dyniowy. Możemy robić dżemy dyniowe. Możemy robić właśnie syrop dyniowy. Niektórzy robią sobie tą dynię taką w occie. Też jak najbardziej. Można zrobić sobie pire i zamknąć je sobie w słoiku i wykorzystać do zupy, do ciasta, kiedy tylko się chce.
0: Jak pani sobie tak codziennie wychodzi, jest piękna pogoda, świeci słońce, przed nami cudowne pole słoneczników oświetlone tym słońcem, z drugiej strony kukurydza. Co pani sobie myśli? Dumna jest pani z tego, co już udało się osiągnąć? Przechodzą jakieś nowe plany, inspiracje do głowy?
2: Niestety tak myślałam, że się zamkniemy, że zrobimy sobie coś i to już będzie koniec. Nie, ciągle myślimy, ciągle wymyślamy coś nowego, bo no, chcemy się rozwijać oczywiście, nie? Poza tym w tygodniu nie ma tyle ludzi co dziś, bo w tygodniu jesteśmy zamknięci. I wtedy przyjeżdżają fotografowie ze swoimi klientami, mają ten teren po prostu dla siebie i robią sobie zdjęcia w spokoju. Tudzież wycieczki szkolne, bo też obsługujemy w tygodniu grupy szkolne, które sobie przyjeżdżają na takie warsztaty dyniowe. Trochę słuchają o tych dyniach, trochę malują dynie, biegają właśnie po parku.
3: Ciekawe Trójmiasto.
0: Właściwie wjechałam w jakieś duże osiedle nowe, które się buduje dookoła, a tutaj w środku tego osiedla pola pełne dyni, pełne słoneczników. Jak pani odkryła to miejsce i co panią zainspirowało do tego, żeby takie miejsce stworzyć?
2: Tego kiedyś nie było, tych bloków nie było.
0: To były pola najpierw.
2: Były pola, zresztą mojego taty. Ja jestem urodzona w gospodarstwie, więc jakby zawsze u nas były warzywa.

0: Owoce, zawsze się tym zajmowaliśmy, więc miałam możliwość testowania. Należałam kiedyś do takiego forum ogrodniczego, gdzie była wymiana nasion. Od tego się zaczęło, że wymieniłam się z jakimś użytkownikiem, który chyba był z zagranicy i miał dostęp do w ogóle innych jakby odmian dyni, które były dostępne u nas. I wtedy był internet, wtedy były już nasiona sprowadzane głównie ze Szwajcarii, Niemiec, Anglii i można było testować. Więc testowaliśmy, które się u nas jakby przyjmą, które się nie przyjmą, które są ładne, które są dobre, które są atrakcyjne. I tak to poszło.
1: Cała gama, różne kształty, tak, różne wielkości.
0: Kiedyś nie byliśmy tutaj, bo zaczęło się też od tego, że my uprawialiśmy sobie te dynie, ale gdzieś trzeba było je sprzedawać. Więc zaczynaliśmy od takich dożynek, bazarów natury, targów śniadaniowych, targów na kolibkach, dokładnie. Później stanęliśmy przy głównym trakcie Świętego Wojciecha, przy ulicy, na takim placu i sprzedawaliśmy tam nasze dynie. Ale później przychodzili do nas goście i mówią tak: o Jezu, a ciekawe jak smakują takie mafinki z takiej dyni. Nie możecie mieć ich tutaj ze sobą? Albo: o kurczę, zimno jest, jakieś ognisko by się przydało. Dobra. Później przychodziła jakaś grupa przedszkolaków. Czy możemy tutaj u was zjeść sobie jakieś, nie wiem, jakieś drugie śniadanko? No i okej, tak później myślimy sobie, dobra, jesteśmy przy głównej drodze. Zero klimatu, zero wszystkiego. No i tata mówi: dobra, mamy taki kawałek pola, tylko ciekawe, czy ktoś tutaj przyjedzie, bo tu naprawdę były wtedy pola. No i tak z roku na rok, no a deweloperzy kupowali dookoła. Więc teraz tak ludzie przychodzą do nas i mówią: jak to jest możliwe, że tu wszędzie bloki i tak dalej. No nie mam na to wpływu niestety, więc działamy tak jak możemy.
1: Ale myślę sobie, że ci, którzy się tu wprowadzili, to mają cudowny widok za oknem, po prostu.
0: Mam nadzieję, że tak myślą właśnie.
1: Czyli tak naprawdę to też trochę sami ludzie was zainspirowali.
0: Przede wszystkim.
2: Kolejne.
0: Dokładnie. Jak tutaj najpierw byliśmy, to też nasi goście mówią, że przyjeżdżają do nas od 7 lat, bo w tym miejscu chyba jesteśmy 7 rok. I też mówią, że pamiętają, jak sprzedawaliśmy babeczki ze stolika takiego drewnianego, że tak powiem. No bo tak było, no. Tak się zaczynało.
1: Stoją w tych słonecznikach i robią sobie zdjęcia. Tak. To jest niesamowite, naprawdę.
0: Słonecznik też siejemy głównie właśnie teraz na tą porę, bo właśnie wszyscy mówią: Jezu, słonecznik to przecież lipiec, początek sierpnia. Mówię: no tak, ale nam trochę zależy na tym, żeby teraz było trochę tego koloru, nie?
1: Tak, dla ozdoby?
3: Zdecydowanie dzisiaj dla ozdoby, dla spędzenia czasu, to w ogóle jesteśmy tutaj, a przy okazji robimy zakupy, no i już zjedliśmy pyszny sernik i babeczki.
1: To jest w ogóle niesamowite, bo okazuje się, że właściwie w środku jakiegoś dużego osiedla, które się rozbudowuje, tak, jest takie miejsce, gdzie po prostu są pola dyni, pola słoneczników.
3: No bo pola były pierwsze, a potem się wybudowały osiedla. My tu byliśmy, jak nasze dzieci były bardzo małe, czyli pięć, sześć lat temu na pewno i nie było tyle ludzi i to nie było też takie duże, bardziej kameralne. No i jesteśmy po długim czasie, no ale miło. Dość głośno, dość dużo ludzi, no ale każdy chce skorzystać z tego miejsca, więc...
1: A jeśli chodzi o dynię i to, co można z niej zrobić, o przetwory, to jesteście państwo smakoszami?
3: Ja generalnie lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
1: Wyobrażam sobie, że jest tutaj co robić, żeby to o to wszystko dbać, sam teren, nie?
0: Trochę tego nie widać, ale my musimy dbać tutaj od wiosny, żeby te wszystkie rośliny, trawy i tak dalej urosło, a wszyscy myślą, że to jest takie na pstryk.
1: Bardzo pani dziękuję. Miło się było spotkać.
0: Ślicznie dziękuję.
4: To była pani Paulina z Dyniowego Królestwa nieopodal Gdańska.
5: Ważny dla mieszkańców Trójmiasta.
4: 5 minut spokoju to program skierowany do nauczycieli i uczniów w szkół, między innymi w Pomorskiem. Nauczyciele, opiekunowie chyba najlepiej wiedzą, z jakimi problemami dzisiaj mierzą się dzieci. Edyta Stańczyk z tej strony, jest ze mną pani Marta Miguła, współzałożycielka Fundacji Joga w Szkole. Kobieta, która, tak sobie myślę, znajdzie sposób na te problemy. Ja się oczywiście śmieję, ale problem jest ważki, dlatego że ostatnie badania naukowe wskazują na to, że nawet w Pomorskim, jak popatrzymy, że ten odsetek dzieci takich objętych smutkiem jest bardzo duży. Będziemy rozmawiać sobie o jodze w szkole. No i właśnie teraz takie pytanie, po co joga w szkole?
6: Dzień dobry. Po co joga w szkole? Rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, statystyki są alarmujące, dotyczące stanu zarówno psychicznego, jak i fizycznego dzieci i młodzieży. Około 20% co najmniej, a z roku na rok chyba to też wzrasta. Ostatnio czytałam z 2022 statystyki, że 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, tak jak wspomniałaś też, lękowe, złe samopoczucie. Dodatkowo spada też sprawność ruchowa dzieci. Siedzenie wielogodzinne przed komputerem, brak ruchu, brak kontaktu z naturą, zwolnienia z WF-u.
1: To WF-iści biją na alarm, prawda?
6: Tak, i tu można się też zastanowić, dlaczego te zwolnienia z WF-u. Co takiego jest w wychowaniu fizycznym, co sprawia, że dzieci, młodzież nie chcą w nim uczestniczyć.
1: I jak tak rozmawiacie z nauczycielami, z młodzieżą, to padają jakieś takie sygnały niepokojące albo sugestie dotyczące tego, że dlaczego ja nie chcę na ten WF chodzić?
6: Tak, oczywiście. Często jest to związane z tym, że jest bardzo dużo gier zespołowych opartych na rywalizacji i w ogóle same praktyki, czy skoki, czy biegi, często jest to sfokusowane pod kątem rywalizacji, kto wypadnie najlepiej, porównywania się. Nie każde dziecko lubi też brać udział w takich grach zespołowych, a podejść do ciała można naprawdę na różne sposoby. I joga pokazuje jedną z takich dróg, gdzie rozwijamy naszą sprawność ruchową, wzmacniamy odpowiednio ciało, rozciągamy to, co również jest założeniem WF-u, a jednocześnie go nie forsujemy i dajemy taką przestrzeń bardziej indywidualną, której potrzebują niektóre osoby, niektóre dzieciaki.
1: A jak wchodzicie na takie zajęcia do klasy, to jak one są pomyślane? Co robicie?
6: Trzeba zauważyć, czego dana grupa potrzebuje. Bo czasami jest tak, że dzieci z kolei mają tak mało ruchu i tak mało ekspresji i nie mają tej przestrzeni do tak zwanego wyżycia się, wyrażenia się. I wtedy zaczniemy od ćwiczeń właśnie ekspresyjnych. Od na przykład skakania, trzęsienia. I dopiero wtedy możemy przejść do technik, które pracują nad skupieniem, poprawiają zdolność koncentracji, do technik oddechowych i relaksacyjnych. I też mamy taki feedback od nauczycieli, że dzieci proszą wręcz o te techniki.
1: Pani Marta Miguła, współzałożycielka Fundacji Yoga w Szkole.
5: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Ciekawostki o Trójmieście.
1: To, czy dobrze znamy Gdańsk, zawsze możemy sprawdzić w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swojej Moniki.
5: Audycja rozrywkowa.
2: Ja zapraszam Państwa na kolejny spacer po Gdańsku i mam nadzieję, że Państwo będą odpowiadać razem z nami na pytania, a właściwie razem z naszą kolejną uczestniczką, którą jest Pani Iza. Witam Panią Izę serdecznie, słyszymy się, mam nadzieję. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, tak, słyszę, wszystko słyszę dobrze.
2: Bardzo się cieszę się, że się Pani zgłosiła do naszego quizu. I no właśnie, co Panią skłoniło do tego zgłoszenia? Czy taka chęć sprawdzenia swojej wiedzy o ukochanym mieście, czy może też chęć wygrania gadżetów radia? Jak to jest?
7: Wszystko po trochu, oczywiście. Ale ja nie jestem taką rodowitą mieszkanką Gdańska, bo ja za mężem przyjechałam do Gdańska 20 lat temu, więc Gdańska ciągle się uczę. No i trochę chciałam sprawdzić tę swoją wiedzę.
2: No ale już pani dosyć długo mieszka w Gdańsku, na 20 lat. To jest naprawdę szmat czasu. To już pani widziała też zmiany, które zaszły w tym mieście, prawda? Czy mąż trochę też po mieście prowadzał? Pewnie w czasach narzeczeńskich były jakieś spacery?
7: Trochę tak, tylko my oboje w ogóle jesteśmy nowi.
2: Aha.
7: Nowi. Tak, bo mąż za pracą, a ja za mężem.
2: Rozumiem. Ale musi się Państwo podobać, skoro jesteście już w Gdańsku od 20 lat, no to znaczy, że dobrze się czujecie w tym wspaniałym mieście.
7: Bardzo, bo ja uwielbiam morze i jako dziecko często z rodzicami wyjeżdżaliśmy właśnie w okolice Gdańska.
2: Aha.
7: Świdno, Sobieszewo, to takie moje takie rejony zakajtka, że tak powiem.
2: Tak.
7: Miło wspominam, więc...
2: Pani Izo, no to nie przedłużajmy. Ja też z przyjemnością radością sprawdzę pani wiedzę, a przy okazji też i dowiemy się różnych ciekawych rzeczy o Gdańsku. Bo ja przygotowując ten quiz, nie ukrywam, też duże rzeczy w ogóle o tym mieście się dowiedziałam, no bo człowiek wszystkiego nie wie, prawda? Także odkrywa różne ciekawostki. No dobrze, no to pytanie pierwsze dla pani. Tym razem takie trochę historyczne, ale dosyć znane wydarzenie, więc mam nadzieję, że będzie pani wiedziała. Tradycyjnie uważa się, że jako pierwszy słowa Gdańsk jest kluczem do wszystkiego wypowiedział. No właśnie, kto? Czy to był Lech Wałęsa, czy Napoleon Bonaparte, czy może Andrzej Januszajtis?
7: Trudne.
2: No.
7: Trudne. Można strzelać?
2: No, ja oczywiście, że tak, pewnie. Byle celnie, byle celnie.
7: Nie wiem, strzeliłabym, że może... waham się trochę między Lechem Wałęsą a Napoleonem.
2: No może tak w środek tarczy.
7: Tak? Napoleon?
2: Napoleon, tak. Napoleon Bonaparte był w Gdańsku w 1807 roku. No i w biografiach właśnie Gdańsk nie zajmuje wiele miejsca. Nazwa miasta nie pada. Tymczasem, kiedy trwała wojna z Prusami, cesarz mówił, że Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. Dobrze, drugie pytanie. Uwaga. Na terenie dzielnicy Siódmy Dwór mieszka około 2000 osób, 4000 osób czy 10 tysięcy osób?
7: Dzielnic trochę mamy. Nie wiem.
2: No 35, więc dużo.
7: Tak, tak, więc...
2: Bardzo piękna, tak, bo na wzniesieniu położono...
7: 500 mieszkańców mamy, a tak jakby to też takie moje gdybanie troszeczkę, no obstawiałabym, że może 10 tysięcy?
2: 4 tysiące, tu też jakby strzał w środek byłby celnym strzałem.
7: Tak, 4 tysiące. Terenów zielonych, pewnie dlatego.
2: No jedno dobrze, jedno źle, jest na razie jest równo, idziemy całkiem dobrze. Myślę, że teraz się pani zrehabilituje przy trzecim pytaniu.
7: Oby.
2: Tego życzę. Który oliwski budynek nazywamy potocznie domem zarazy? Czy Pałac Opatów, czy Szpital Świętego Łazarza, czy Dom Bramny?
7: Mi się coś kojarzy, coś z opactwem cystersów, to może ten Pałac Opatów?
2: Nie, to chodzi o Dom Bramny. Dom Bramny. Tym razem tak, to była prawidłowa odpowiedź. No i spokojnie. Jest czas, żeby poznać Gdańsk, bo to właśnie jest ten quiz, żeby jak najwięcej o tym mieście się dowiedzieć. Ale tu to już chyba pani powinna wiedzieć, mam nadzieję. Kiedy otwarto istniejące molo w Brzeźnie? Czy to był rok 1995, 1996 czy 1999?
7: To mi przykro.
2: No.
7: Nie wiem.
2: To co, znowu w środek strzelamy? Tradycyjnie,
7: tak?
2: Czy nie?
7: To ta druga odpowiedź.
2: Tak, 1996. Chciałam, żeby było porówno 2-2. No dobrze, i teraz piąte, uwaga, ostatnie pytanie. Najstarszym z niżej wymienionych gdańskim zabytkiem jest Archikatedra Oliwska, Mała Zbrojownia czy Teatr Szekspirowski? Jak to jest?
7: Wydaje mi się, że tu sobie poradzę. Trochę liceum plastyczne chyba mi pomoże. Jeśli dobrze pamiętam, Archikatedra jest w stylu romańsko-gotyckim wykonana, w związku z czym Szekspir mi tutaj totalnie nie pasuje, to dużo, dużo później było.
2: Tak.
7: To prawda, nie wiem jak ta Mała Zbrojownia.
2: Czyli Archikatedra
7: stawiamy. Tak.
2: Bardzo dobrze pani kombinuje, oczywiście, tak. Jej historia sięga roku 1186. Tu przewaga dobrych odpowiedzi nad złymi, więc oczywiście gadżety radio... jak najbardziej się należą. Ale to jest też takie, tutaj się zapaliło światełko, że trzeba trochę więcej o tym Gdańsku może poczytać.
7: No, trochę muszę jednak powiskać historię miasta, w którym mieszkam. Tak.
2: No to mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie i że będzie pani się chciała może jeszcze raz sprawdzić w naszym quizie.
7: Absolutnie, chyba
2: zachęcam.
7: Muszę się zrehabilitować.
2: Tymczasem pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego i dziękuję pięknie za udział w quizie.
7: Dziękuję pięknie.
5: Audycja rozrywkowa.
4: A komu jutro dopisze szczęście? Zobaczymy. Edyta Stańczyk, zapraszam do wspólnej zabawy. Każdy z nas ma swoje ulubione miejsca w Gdańsku, w Trójmieście czy na Pomorzu. Lubimy na przykład przechadzać się różnymi uliczkami i ten fakt dostrzegł Gdański Archipelag Kultury, który postanowił zorganizować Święto Gdańskiej Ulicy, Ulicy Uroczej.
8: To nas to chyba urzekło, że ona jest rzeczywiście urocza. To jest oczywiście powojenna nazwa i myślę, że ona też się komuś po wojnie bardzo spodobała, skoro takie właśnie nazwy jej dał.
4: Edyta Stańczyk, zapraszam na
5: Wędrówki po Trójmieście.
4: Powiem tak, dzięki paniom odkryłam, że jest ulica
1: urocza. Orunia Dolna za torami. Pięknie jakiś kolejny park, bo jechałam do Państwa przez Park Oruński. Kto jest inicjatorem?
9: Inicjatorką tego całego przedsięwzięcia w sumie jest nasza pani dyrektorka, która przechadzając się pewnego razu po dzielnicy odkryła tę ulicę. Zapytała się nas, czy nie chciałybyśmy zorganizować święta ulicy Uroczej, a ponieważ takie inicjatywy są nam bliskie, tak więc jako Stacja Orunia zdecydowałyśmy się to zrealizować.
1: Rozumiem, że przekopałyście panie wszystkie informacje dotyczące tutaj ulicy, okolic.
8: To znaczy przekopał informacje nasz przewodnik, który właśnie za chwileczkę będzie startował ze spacerem historycznym, Ryszard Kopitka, i ten spacer historyczny właśnie poświęcony ulicy Uroczej, temu zakątkowi i w ogóle szerzej mówiąc orunizatorami, która jest taka troszkę może bardziej zapomniana niż ta Orunia właśnie w pobliżu Parku Oruńskiego, Oruńskiego Rynku, a ta jest taka troszeczkę w cieniu, a wydaje nam się, że jest na tyle ładna i na tyle ciekawa też, że warto odkryć jej tajemnice właśnie, między innymi przez spacer historyczny.
10: Nazywam się Ryszard Kopitka. Dzisiaj sobie zobaczymy ten kawałek Oruni za torami. Znajdujemy się w tej chwili na ulicy Uroczej. W zasadzie jest to budownictwo mieszkaniowe, które powstawało tak na przełomie lat 20. i 30. Powstawało już za czasów idei tak zwanego miasta ogrodu, która to idea szerzyła się jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, chociaż do Gdańska tak naprawdę bardziej pojawiła się, spopularyzowała dopiero tak naprawdę w okresie międzywojennym i w zasadzie w tym duchu również wybudowano wszystkie te okoliczne domy. Czym kierowano się chociażby w tej zasadzie? Możecie sobie Państwo przypomnieć, jak wyglądały dawniejsze kamienice. Ustawione zwykle były ścianami szczytowymi do siebie, wzdłuż ulicy, praktycznie przy ulicy. Jak rozejrzycie się Państwo tutaj dookoła, zobaczycie, że oczywiście tutaj wielkich kamienic nie mamy. Są to wolno stojące budynki. Są to budynki, które otoczone są w zasadzie zielenią, czyli w zasadzie tego ducha właśnie idei ogrodu, miasta ogrodu jak najbardziej przytrzymywał. Czy to był ogródki jakieś przeddomowe, czy też właśnie zieleńce, które znajdowały się zaraz za tymi domami. Jak one w zasadzie wyglądały? Specjalnie stanęłam w tym miejscu, ponieważ patrząc z perspektywy możemy również zobaczyć jeszcze niektóre oryginalne detale, niektóre budynki zostały już nieco przebudowane. Najczęściej budynki, które budowano w latach 20-30 w Gdańsku, pokryte były dachówką karpiówką, czyli tak jak chociażby budynek, który znajduje się zaraz po drugiej stronie ulicy, jeden i drugi tutaj akurat najbliżej nas. Te bardziej skrajne zyskały już w zasadzie po remoncie kilka lat temu dachówkę, esówkę, no, która w zasadzie nie jest akurat tutaj specjalnie dla tego rejonu w tym czasie, dla tego czasu, może bardziej akurat taką dachówką historyczną. Co jeszcze pojawia się w zasadzie w tym czasie? W zasadzie na przełomie lat 20. i 30. brakuje nam tego detalu architektonicznego, zdobiących sztukaterii, gzymsów na budynkach. Spójrzcie Państwo właśnie na elewację, chociażby tego budynku, który nie został poddany jeszcze termomodernizacji, z numerem 3 po drugiej stronie ulicy. On w zasadzie ma tylko takie delikatne, niekoniecznie nawet opaski okienne, co właśnie takie delikatne gzymsy, które znajdują się pod i poniżej stolarki okiennej. Mamy taki gzyms pod dachem umieszczony i w zasadzie takim jedynym elementem zdobiący ten budynek jest portal, czyli taka opaska, która znajduje się wokół drzwi z delikatnym żłobkowaniem, czy też właśnie ryflowaniem. Przypomnijcie sobie Państwo wszystkie inne budynki, które w tym czasie powstawały głównie w Gdyni, właśnie przede wszystkim tam takie cechy charakterystyczne zobaczymy. Oczywiście w części Dolnego Miasta, później też na Starym Chełmie, kiedy budowano bloki już za czasów II wojny światowej i tak dalej. To jest taki skromny element, na który Państwu dzisiaj zwracam szczególnie uwagę z racji tego, że właśnie oglądamy już budynki, które też zostały poddane termomodernizacji i niestety ten drobny element zdobiący zniknął gdzieś właśnie pod styropianem. Nie wyrażono tutaj jakiejś woli, czy projektant, być może też jakieś wspólnoty mieszkaniowe, żeby chociażby ten drobny element też akurat odtworzyć. Co jeszcze było charakterystyczne dla tego czasu? Znowu jak popatrzycie Państwo na elewacje frontowe, to dość duże i podłużne okna. One zwykle we wcześniejszych czasach, kiedy powstawały, były albo oknami bardziej kwadratowymi, albo oknami wąskimi, a długimi. Za czasów właśnie już lat lat 20., 30. ta tendencja nieco się zmieniła i okna były po prostu szersze niż dłuższe. I to jest znowu cecha, która bardzo popularna była dla budynków mieszkalnych, które powstawały akurat w tym czasie w Gdyni. Kiedy powstawało to osiedle, ulice nosiły nazwy związane z socjalistami, czyli mamy chociażby Augusta Bebela, Engela, Marksa chociażby. Natomiast bardzo szybko również akurat te nazwiska zmieniono. To już najczęściej był rok 33, kiedy do Gdańska też oficjalnie naziści, czy w zasadzie partia NSDAP w tym czasie akurat zdobyła władzę w Gdańsku, więc wiele ulic zyskiwało albo nowych patronów, albo po prostu nazwy tych ulic się zmieniały. Bardzo wielu ulic oruńskich to przede wszystkim dotyczyło, począwszy od Oruńskiego Przedmieścia, gdzie ulica Zamińska zyskała nowego patrona. Trakt Świętego Wojciecha nie był już ulicą południową, chociażby, tylko też miał swojego patrona, Horsta Wesela, który był takim autorem późniejszego oficjalnego hymnu NSDAP chociażby. No i chociażby właśnie tutaj dla okolicznych ulic postanowiono z kolei wykorzystać patronów pruskich czy też niemieckich generałów, którzy brali udział w różnego rodzaju bitwach na froncie. 33 rok to był bardzo ważny rok dla Runi z racji tego, że została też włączona do Gdańska, więc w tym czasie sporo całkiem w prasie opisywano również właśnie, że pozostałe dzielnice, czyli na przykład Brentowo, Emaus w tym czasie również zostały przyłączone. Tak jak wspomniałem, dzisiejsza nasza ulica Urocza nosiła za patrona Ferdynanda Lazala, który w zasadzie też był bliskim akurat przyjacielem samego Marksa, chociaż odrzucał tak naprawdę akurat jego ideę. Dzięki niemu powstały pierwsze akurat partie robotnicze na terenie Niemiec w XIX wieku. No i po wojnie ulica Urocza, wydaje się, że ten klucz nazewniczy powojenny w zasadzie jest bardzo różnorodny. Mamy przyjemną Uroczą, ale mamy z kolei w pobliżu ulicę Smoleńską, która w zasadzie niespecjalnie nawiązuje do tego klucza nazewniczego. Mamy ulicę Ramuta, który w zasadzie wywodził się z południa kraju, z okolic Krakowa, ale tworzył na przykład pierwszy słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, więc zupełnie różne te nazwy ulic pojawiły się tutaj już po II wojnie światowej.
5: Ciekawostki o Trójmieście.
1: A co panie osobiście urzekło, jeśli chodzi tutaj o tę okolicę?
8: Ona zachowała ten taki charakter przedwojennej dzielnicy, tak? Mamy ten bruk, mamy te piękne stare lipy, mamy te ładne takie domki z tymi spadzistymi dachami.
4: Spotkaliśmy się z mieszkankami gdańskiej Oruni, z miejskim przewodnikiem panem Ryszardem Kopitkę i organizatorami Święta Ulicy Uroczej w Gdańsku.
5: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
4: Trójmiejski Park Krajobrazowy to dobre miejsce na rodzinne spacery i na sporty. Na przykład na bike joring, czyli kolarstwo górskie z psem.
5: Aktywnie w Trójmieście.
4: Jeśli spojrzycie Państwo w kalendarz lokalnych imprez, to w Trójmieście znajdziecie wiele interesujących propozycji, przykład dla właścicieli psów. Czworonogi są chyba naszym najlepszym trenerem personalnym, o czym codziennie przekonuje się Krzysztof Biegański, wicemistrz Europy w bikejoringu. Witam Ciebie, Krzysztofie.
11: Dzień dobry.
4: No to o której wstałeś dzisiaj, Krzysiu?
11: Dzisiaj o 6:00, 6:00 rano.
4: O 6:00. To jest taki dla Ciebie normalny czas, prawda? Wiesz, że rano te twoje czworonogi będą już dopraszały się.
11: Tak, tak. One już nawet przed 6:00 rano potrafią wstać i nas obudzić, żeby wyjść na spacer, a potem już zazwyczaj są gotowe na to, żeby jechać na trening, więc tylko się dziwią, kiedy na trening się nie jedzie. No bo z 7 dni w tygodniu, jak 4 razy w tygodniu jadą na ten trening, no to jednak jest to dla nich coś dziwnego, jak nie jadą.
4: Jak nie jadą. Tak. O co chodzi?
11: Tak, dokładnie tak.
4: Opowiedz coś więcej o tych swoich psiakach.
11: Moje psiaki generalnie należą do tak zwanej rasy Greyster. Nie jest to oficjalna rasa, ponieważ jest to mieszanka wyżła niemieckiego krótkowłosego oraz harta Greyhounda. Czasami mają również domieszkę Pointera oraz Alaskan Huskiego. Więc to są takie, można powiedzieć, rasowe kundle.
4: Miksy rasowe.
11: Dokładnie. Ale są naprawdę wspaniałe, bo nie mają żadnych problemów, jeżeli chodzi o jakieś choroby. Są naprawdę wytrzymałe. No i są bardzo, bardzo do człowieka, tak? Uwielbiają interakcje międzyludzkie, kochają się przytulać, kochają zalizać człowieka, na przysłowiową śmierć po treningu szczególnie, kiedy człowiek jest spocony, to jednak przybiegają i tą sól chcą koniecznie zlizać człowieka.
12: Świetnie i są chyba też no, szybkie, bo jak się słyszy o takich mieszankach harta z wyżłem na przykład.
11: Tak, one, ich najwyższe prędkości, jakie ja byłem w stanie z nimi osiągnąć, a trenuję kolarstwo, więc coś o tych prędkościach wiem, to było 55 km na godzinę. To już była taka chyba nasza maksymalna prędkość, jaką osiągnęliśmy na zawodach. Oczywiście to była przez krótki moment ta prędkość osiągnięta, bo mówimy tutaj o przedziale 300-400 metrów, natomiast na przestrzeni 3, 4, 5, nawet 6 km to jest około 37 km na godzinę, więc jeżeli ktoś trenuje czy to kolarstwo, czy bieganie, czy nawet jeździ być może na hulajnodze, no to wiesz, czym ta prędkość się tak zwanie je i jak to wygląda w praktyce, że nie jest takie łatwe taką prędkość osiągnąć w lesie, bo mówimy tutaj oczywiście o jeździe w lesie, w terenie, nie na szosie ulicy.
12: Bo też chodzi o psie stawy, psie łapy, tak, o kondycję, zdrowie.
11: Tak, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o psie zdrowie, no to właśnie dlatego psy nie powinny trenować na twardym podłożu, bo oczywiście po roku, po dwóch, po trzech nic się nie wydarzy, ale tak naprawdę kiedy już będą te psy miały powiedzmy 6, 7, 8 lat, to mogą mieć problemy ze stawami, więc dla nich takie łagodniejsze, miększe podłoże sprawia to, że dłużej mogą biegać i dłużej są po prostu zdrowe i nie mają problemu ze stawami.
12: Masz kluskę, pamiętam, i...
11: Tak, mam kluskę i śliwkę i tak, że zawsze sobie lubię pożartować, że to są takie knedle, no bo to idealnie pasuje. Chociaż no, dla nie każdego powiedzmy są to knedle. Niektórzy jak słyszą śliwka, to mają na myśli napoje alkoholowe. Szczególnie Czesi bądź Słowacy z tym sobie kojarzą to imię. Ale jest to fajne, zapada w pamięć i jest to coś innego. Oczywiście nie generalizuję, wszystkie imiona psów są fajne tak naprawdę, no ale dużo słyszy się takich poważnych jak Grom, Furia i tym podobne, a jednak kluski czy śliwki, czy nie wiem, jakiejś cebuli, no to nie uświadczy się tak szybko na ulicy.
12: Czyli z dystansem podchodzenie.
11: Dokładnie tak.
12: Z przymrużeniem oka.
11: Zawsze sprawia taki uśmiech na twarzy, jak ktoś słyszy imię, więc jest to fajne.
12: Bike Joring powiedziałam, to ja tylko tak w prosty sposób opiszę, że chodzi tutaj o taką fajną kompilację człowieka, roweru i psa.
11: Dokładnie tak. No, bike joring generalnie jest to jazda na czas kolarza górskiego i psa, którzy są połączeni liną z amortyzatorem i rywalizują w zawodach psich zaprzęgów. Zawody te podzielone są na 2 dni, na sobotę oraz na niedzielę i tak naprawdę suma czasów z 2 dni daje nam finalny wynik, który osiągamy na tych zawodach.
12: Właśnie, kolarstwo górskie, ale tak naprawdę chciałam o tym z sobą porozmawiać, bo okazuje się, że my tutaj w Trójmieście, w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym naprawdę mamy niezłe górskie możliwości do tego, żeby trenować.
11: Tak, teraz jest naprawdę bardzo dużo ścieżek, zresztą tutaj jakby działają niektóre organizacje prywatne, które starają się o te ścieżki dbać i tworzyć dla entuzjastów kolarstwa górskiego. Nie tylko oczywiście kolarstwa górskiego, bo trzeba pamiętać, że to się dzieli na kilka innych dyscyplin, tak? Mamy freeride, downhill, kolarstwo górskie, tak więc jest tego sporo i każdy znajdzie coś dla siebie. No i jeżeli chodzi o Trójmiejski Park Krajobrazowy, to tych ścieżek jest naprawdę masa. Mamy takie ścieżki właśnie dla, jak to się mówi, single tracki, na których można sobie pojeździć z takim tak zwanym flow, czyli tak przyjemnie z góry na dół, na różnych tam wyskoczniach i tym podobnych. Natomiast mamy też dużo ścieżek gravelowych, tak, utwardzonych, na których możemy przejechać tak naprawdę z Gdańska bodajże do Kartuz.
12: I to są te ścieżki, które co, poleciłbyś na taki dobry początek dla kogoś, kto chciałby spróbować?
11: Tak, na pewno, czy to dla zwykłych hobbystów, którzy po prostu chcą się wybrać na przejażdżkę rowerową, no bo to jest super ścieżka, można zabrać dzieci, można zabrać całą rodzinę w sumie na taką ścieżkę i nie martwić się o to, że gdzieś będą nas mijać samochody. Jest bezpiecznie, jest przyjemnie, no co najwyżej możemy spotkać jakieś zwierzaki, które mieszkają w lesie, sarny, dziki i tym podobne. podobne, no ale to jest tylko natura i tak naprawdę fajnie ją zobaczyć i z nią obcować. Jeżeli gdzieś tam nie przeszkadzamy tym zwierzętom, to one raczej też nie będą nam przeszkadzać, więc nie należy się tego obawiać. I jest to też fajne miejsce, w którym można zacząć tą przygodę, tak? Bo często na ścieżkach rowerowych jest duży ruch, niektórzy jeżdżą mniej bezpiecznie, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o hulajnogach, które teraz stanowią dość spory problem. Oczywiście nie każdy użytkownik hulajnogi jest złym użytkownikiem, no ale niemniej jednak wiele z tych użytkowników często nie potrafi dostosować prędkości do warunków, które panują właśnie na ścieżkach rowerowych, czyli do tego wzmożonego ruchu.
12: I widzimy to w Trójmieście. Ciągle jeżdżą bez kasków, prawda, z dużą prędkością, chociaż apelujemy.
11: Tak, niestety tak. Chociaż mówi się podobno, że kask wcale nie definiuje tego, czy będzie więcej wypadków, czy będzie mniej, ponieważ podobno w Holandii tych kasków nie ma i wypadków jest o wiele mniej. Aczkolwiek no ja ze swojego doświadczenia jakby widziałem gdzieś tam wypadki, nie wiem, czy to były wypadki śmiertelne, ale po prostu wypadki osób bez kasków. No i nie chciałbym tego widzieć kolejny raz. Nie był to przyjemny widok i na pewno ten widok gdzieś tam uczy, żeby ten kask zakładać, bo jest to po prostu zmniejszanie tego niebezpieczeństwa, a jednak jeżeli mówimy tutaj o jeździe na rowerze i jeździe na rowerze górskim, bądź po prostu w naszym trójmiejskim parku, no to ten kask naprawdę jest wymagany.
4: Krzysztof Biegański jest dzisiaj z nami i opowiada o swojej pasji, czyli o kolarstwie i o pracy z psami. Dzięki niemu poznajemy miejsca w Trójmieście, gdzie bezpiecznie i przyjemnie można jeździć na rowerze z dopiętym psem. Edyta Stańczyk, witam w Gdańsku.
5: Czas wolny w Trójmieście.
12: A twoje takie ulubione odcinki tutaj na terenie krajobrazowego Trójmiejskiego Parku?
11: Jeżeli chodzi o takie moje ulubione odcinki, wydaje mi się gdzieś tam tak zwana Pętla Reja w Sopocie. Naprawdę jest to ekstra miejsce, bo i można pośmigać na rowerze szosowym, i można pojeździć na rowerze górskim, ale oczywiście też ścieżki w Gdyni, tak? Na Małym Kacku, na Witominie, obok Leśniczówki, to naprawdę ekstra rejony, szczególnie w rezerwacie Kaczełęki. Jest tam naprawdę pięknie, bo i znajdziemy płaskie trasy, i znajdziemy podjazdy, jak również oczywiście zjazdy, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
12: A w Gdańsku coś testowałeś?
11: W Gdańsku, jeżeli chodzi o to, gdzie się pojawiałem, to w Oliwie. Z psami i bez psów też było naprawdę, naprawdę przyjemnie. Też dało się znaleźć bardzo fajne ścieżki. Tyle, że w Gdańsku mamy jednak znacznie wyższe podjazdy, jest ich więcej. Mniej płaskich terenów, bardziej jest ten profil pofałdowany.
12: Wspomniałam na początku o tym, że jesteś wicemistrzem Europy w bikejoringu, także fantastyczna rzecz i niejako pomyślałeś sobie, że no, chcesz się tą wiedzą, doświadczeniem podzielić z innymi. To jest chyba taka dobra informacja dla mieszkańców Trójmiasta, że jeśli ktoś byłby zainteresowany, a nie ma jeszcze w ogóle zielonego pojęcia o bikejoringu, no to co, może się z tobą skontaktować. Ty prowadzisz zajęcia dla wszystkich?
11: Tak.
12: Takich, co już coś wiedzą, nie wiedzą?
11: Tak, ja prowadzę zajęcia dla wszystkich. Tak naprawdę, czy ktoś jest kompletnie zielony, czy jest doświadczony, to nie ma znaczenia, ponieważ zawsze może tą wiedzę u mnie nabyć. No i nawet ta osoba, która już ma pewne doświadczenie, zawsze dowie się czegoś nowego, więc tak naprawdę tu nie ma znaczenia poziom zaawansowania. Natomiast oczywiście nie ogranicza się to tylko do psich zaprzęgów, bo wiadomo, że do psich zaprzęgów fajnie mieć już psa, ale fajnie jest zacząć na początku bez niego, czyli wdrożyć się właśnie czy w kolarstwo, czy w jazdę na hulajnodze, czy w bieganie, żeby zobaczyć, czy znajdziemy w sobie tą iskrę do tej pasji, bo nie zawsze po prostu będziemy na tyle zmotywowani, żeby robić to przez 10, 12, może 15 lat, w zależności ile ten pies będzie po prostu żył. Natomiast sami, jeżeli będziemy mieli pasję i chęci do trenowania, no to tak naprawdę pozostaje nam jedynie pomyśleć o tym, czy chcemy tego psa kupić, bądź oczywiście nie trzeba kupować, można też spokojnie znaleźć psa w schronisku. Są różnego typu organizacje, które mają na przykład właśnie wyżły, czy to niemieckie, czy to weimarskie, czy inne typy psów. psów, nawet haskich, i można spokojnie takiego psa zaadoptować i też może się okazać super kompanem do biegania.
12: I super przyjacielem na takie wyprawy, bo mówimy o tym, że nie każdy musi od razu bardzo poważnie i sportowo do tego podchodzić, prawda? Są osoby, które mogą też zupełnie rekreacyjnie sobie podejść do tej dyscypliny.
11: Tak, posiadanie psa nie zawsze oznacza tego, że zaraz musimy pakować się na zawody, startować i osiągać jakieś wyniki. Wyniki są tak naprawdę czymś przy okazji, na przykład dla mnie największą frajdą jest to, że właśnie codziennie rano sobie wstanę i te psy gdzieś tam się już pojawiają od tego samego rana, te psie spojrzenia, więc to jest chyba najfajniejsze, że ma się takiego swojego trenera personalnego, który raz, że będzie chciał wyjść na trening, dwa, że będzie chciał wyjść na spacer, więc czy trenujemy, czy tylko po prostu wychodzimy na spacery, no to zawsze jednak jakaś ta aktywność się pojawia, zawsze nabijamy sobie te kroki na nasz zegarek, który mamy, bądź telefon, który te kroki liczy, więc jest to coś na pewno, taki pies to jest, no dla mnie to jest po prostu magia.
12: A powiedz mi, jak często te treningi prowadzisz? Czy to w Gdyni, gdzieś w okolicy?
11: Jeżeli chodzi o treningi, to tak naprawdę kwestia skontaktowania się, bo jest to możliwość dostosowania czasu do osoby. Nie są to treningi stricte zaplanowane grupowe, tylko bardziej
12: indywidualne,
11: dokładnie tak. Mhm. Bo wiadomo, że każdy ma różny system pracy i różne możliwości, więc też nie chciałbym generalizować, żeby jakby kogoś wykluczać.
12: Możesz doświadczenie, pracowałeś z dziećmi, prawda? A myślisz o jakimś takim, nie wiem, obozie, albo w jakimś innym szkoleniu, albo może współorganizacji zawodów na terenie Trójmiasta?
11: Tak, gdzieś takie myśli się pojawiają, ale to jeszcze powiedzmy trochę czasu na to potrzebuję. Aktualnie jest gdzieś tam myślę o przeprowadzce i myślę, że jeżeli finalnie dojdzie to do skutku, to będzie to naprawdę świetne miejsce, czy to do organizacji obozów, czy to do organizacji nawet zawodów, mhm. Tak? Bo będzie bardzo blisko do lasów, jezior, więc generalnie takie fajne miejsce dla entuzjastów, czy to kolarstwa, czy to psich zaprzęgów.
12: Rozumiem, że na Pomorzu, że
11: tak,
12: dalej nie.
11: Tak, dokładnie.
12: No
11: tak.
12: To dobra informacja, bardzo fajnie.
11: Pies w tym sporcie jest najważniejszy, bez tego psa, no to byśmy nie trenowali tego sportu, więc tak, cały czas musi być stała kontrola i nie tylko na treningu, ale też po treningu, tak? Trzeba psa obejrzeć, czy nie ma żadnych kleszczy, czy nigdzie się nie zranił w łap, czy opuszki są całe. I na treningu, i po treningu cały czas musimy o tego psa dbać.
12: Taki zgrany team.
11: Tak, no tak. Mamy takie czasy, że na tym rowerze możemy jeździć cały rok, jeżeli oczywiście dbamy o niego.
12: To przyjemności, wiele radości z tego, co robisz cały czas.
11: Również.
12: Krzysztof Biegański i już jeden z czołowych polskich zawodników w bike joringu.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Została ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
2: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić, którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko, trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości, pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Została ostatnia reklama.
10: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
11: Reklama.
12: Sprawcy ataków na szkoły nie byli powiązani, twierdzi MSWiA. Sejm przegłosował nocną prohibicję, teraz ruch Senatu i Prezydenta. Paliwo w weekend nieco droższe.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
12: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i osoby planujące ataki na szkoły nie były ze sobą powiązane. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nie ma też śladów internetowego challenge'u. W atakach na szkoły łącznie dzień po dniu zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
14: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
12: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem gróźb karalnych. Zatrzymała 59 osób. Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space, prowadzącej sondaż.
15: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
12: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6 rano z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, a za diesla 8,06.
16: Radio Pogoda.
13: Pogoda.
12: sporo chmur, choć na północnym zachodzie pojawią się większe przejaśnienia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 18.

wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

latawcem, dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimą.
1: Autopromocja.
2: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
3: Nie, jeszcze pamiętam.
2: Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
4: Nie.
2: Tak.
4: Tak?
2: Tak.
4: To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dziś i jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
17: Została ostatnia reklama.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Daci i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka, stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: Gdynia. 100 lat spotkań, podróży i nowych początków. Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza na wystawę Gen 100, gdyński kod wspólnoty. Poznaj historię portu. Wysłuchaj opowieści mieszkańców 21 gdyńskich dzielnic i przekonaj się, że przyroda też jest gdynianką. Wystawę Gen 100, gdyński kod wspólnoty. Ze specjalną ścieżką dziecięcą zobaczysz w korytarzu tranzytowym zabytkowego budynku Dworca Morskiego. Od 17 października do końca lutego 2027 roku. Wstęp na wystawę jest wolny. Szczegóły na stronie www.polska1.pl.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
15: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza, jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
15: Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
16: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
15: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w Mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczy Dół Nowiny zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
17: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
15: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
18: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
15: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe'u. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
15: Dość wyrównane temperatury. W przypominającym rogala pasie od Trójmiasta przez Lubuskie i Wielkopolskie po Śląsk 16 stopni. Taka wartość także na Lubelszczyźnie. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 11 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce 19. Na ogół deszczowo, ale w północno-zachodniej Polsce może się pojawić słońce.

Bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks. Dlaczego stale zły los upale?

odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Została ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Reklama.

Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: autopromocję.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dziś i jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalny.

0: produkty ulubionych marek na Allegro. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
0: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Panie Pascalon,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Dużo dobrego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
13: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dnia.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę Pani, proszę Pana, wszystko kupisz u Szczepana.
6: Została ostatnia reklama.
7: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
8: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego olej wyborny 1 litr, różne rodzaje. Drugi tańszy

0: Dzień dobry Państwu, wybiła 10:00. Ale zanim rozpoczniemy koncert życzeń w naszym Radiu Pogoda, to oczywiście najpierw wiadomości i prognoza pogody. Bardzo proszę.
1: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125. urodziny.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
1: Marcin Krzemiński, nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
3: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
1: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informowały media, byłe współpracownicy oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15:00 na skwerze kuracyjnym.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: Na ogół pochmurno i deszczowo, najmocniej ma padać na wybrzeżu. Uważajcie też na mocne porywy wiatru. Najwięcej przejaśnień z kolei w północno-zachodniej części kraju. Najchłodniej na Suwalszczyźnie do 11 stopni, najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu do 19.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
0: Robert Janowski, zaczynamy koncert życzeń sobotni. Przed nami piękne przedpołudnie wypełnione muzyką i waszymi życzeniami, też 2 godziny popołudniowe. Teraz pomyślcie sobie, czy nie zbliża się jakaś ważna dla was rocznica albo dla waszych bliskich. Może ktoś obchodzi urodziny, imieniny, rocznica ślubu. Często są te życzenia z rocznicami ślubu, ale możemy znaleźć każdą okazję, żeby komuś zrobić przyjemność. Więc jak chcecie, to piszcie po prostu maile robert@radiopogoda.pl albo dzwońcie, nagrywajcie się u mojej sekretarki w imieniu Basia pod numerem 22 444 4004. No, pomyślcie, może się komuś zrobi miło dzięki waszej inicjatywie. A na początek pani Zdzisława Sośnicka, Taki dzień się zdarza raz.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pierwszy telefon do pani Małgosi, proszę państwa, wykonamy.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, pani Małgorzato.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Ojej,
1: mam życzenia dla ciebie.
2: Miło.
1: No, mi też. A jeszcze bardziej, jeszcze będzie milej, Małgosiu, za chwilkę. Tu nie mam okazji, bo Mariusz nie napisał, z jakiej okazji to są te życzenia. Zaraz im powiesz, może urodziny miałaś, czy co?
2: Urodziny nie, dawno miałam. Teraz będę mieć w październiku imieniny.
1: No może. Mariusz, a Mariusz to twój mąż, tak?
2: Mąż, tak.
1: Dawno już?
2: No, 36 lat.
1: Jak się? Pstryknęło, co?
2: Tak, w styczniu 36 minęło.
1: I on mówi tak, kochana, patrz jak ładnie zaczyna, kochana.
2: No ja cię nie mogę.
1: Kochana, życzę ci, abyś potrafiła zatrzymać w sercu każdą dobrą chwilę i cieszyła się nią bez końca. Niech twoje życie będzie pełne radości, spokoju, niezwykłych przygód, które będziemy mogli dzielić razem.
2: Boże, jaki poeta z tego mojego męża się robi na
1: zaskoczył
2: starość.
1: Zaskoczył cię na starość. Zawsze taki musiał być romantyczny.
2: Nie był taki romantyczny.
1: Nie był.
2: Teraz na starość się robi romantyczny.
1: Tak go wzięło, popatrz.
2: Wzięło go.
1: Tak patrzy na ciebie z miłością i od razu wiersze mu się chce pisać. No widzisz, jaka ty jesteś.
2: No.
1: To przez ciebie, Małgośka.
2: No może i ma takie natchnienie.
1: No, a to dobrze, go inspirujesz całe życie, no. No popatrz. No i sądzisz, że z jakiej okazji on to napisał? Po prostu...
2: No myślę, że z imienin teraz.
1: Teraz z imienin.
2: Z jakie? Albo bez okazji może, no nie wiem.
1: Ja
2: no.
1: Myślę, że bez okazji z miłości po prostu. Bez
2: no
1: takiej.
2: Może też tak.
1: Ale super.
2: Może też tak. Przyjdzie z pracy, to go się zapyta. Z jakiej to okazji tej dni? Czy tak bez okazji mu się coś natknęło?
1: A, pozdrawiam cię serdecznie.
2: No dziękuję.
1: Trzymajcie
2: też pozdrawiam.
1: Się
2: całe radio.
1: No, pa.
2: Pogoda.
1: Pa, pa, pa.
2: Pa, pa.
1: Bardzo dziękujemy. Mamy Małgosię, zrobiliśmy dzień, a śpiewa Elvis Presley. Love Me Tender.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Ja wierzę jednak w to.
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz. Ja wierzę jednak w to.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: O, Basieńka coś nagrała. Posłuchajmy.
4: Dzień dobry, panie Robercie. Prosiłbym o nadanie życzeń z koncertu życzeń dla mojej małżonki Danusi z Poznania. 58. rocznicę ślubu. Danusiu, kochanie, życzę tobie dużo zdrowia, szczęścia, radości.

0: się musiało pięknych rzeczy wydarzać między wami przez te 58 lat. Pięknie, pięknie napisałeś. Pięknie, dziękuję bardzo. Danusiu, słyszałaś co? No, bądź dumna, bądźcie szczęśliwi.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik, L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
14: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
17: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz zadzwonię do pani Basi, a może pan Bogdan. Mają 50. rocznicę ślubu.
2: Słucham.
1: Panie Bogdanie, dzień dobry, Robert Janowski. Radio Pogoda, kłaniam się niziutko państwu.
2: Dzień dobry.
1: Panu i pani Basi oczywiście. Piękny dzień, piękny jubileusz.
2: Mam głośno zrobię, co? Bo my jesteśmy w samochodzie.
1: Pani Basiu, słyszymy się?
2: Tak, słyszymy
1: no,
2: się.
1: No, dziękuję. A jak fajnie, że was mam razem, bo to wasza wnuczka Agatka do mnie napisała. Panie Robercie, moi dziadkowie są naprawdę wspaniałym małżeństwem. Cudownymi ludźmi, rodzicami, najcudowniejszymi dziadkami, jakich mogłam sobie kiedykolwiek wymarzyć. Jeśli miałbym opisać, z czym kojarzy mi się ich dom, to byłaby to wspaniała atmosfera, mleko z miodem w łóżku oraz stacja Radio Pogoda. Ponieważ dziadkowie słuchają tego radia, odkąd ja pamiętam, w domu, w aucie, często do waszej muzyki śpiewali mi, mojej siostrze, moim kuzynom. Naprawdę uwielbiają pana stację.
2: To prawda.
1: No i zamówiła piosenkę dla was, już za chwilkę ona wybrzmi, ale chciałem zapytać o te 50 lat wspólne.
2: Te 50 lat to minęło jak z bicia szczeli.
1: No właśnie, zresztą co to powiedzieć, 50 lat nie da się opowiedzieć w dwóch, trzech zdaniach.
2: To jest 50 lat szczęścia, radości i życia z bardzo kochanym człowiekiem obok siebie.
1: Baśka, widzisz, to o tobie trochę.
2: Do tego wspaniałe dzieci, ich rodziny. Także szczęście mnie spotkało niesamowite w życiu.
1: A widzisz, Basia, kurczę, tak? Uszczęśliwiłaś Bogdana.
2: No, tak się złożyło.
3: To moje imieniny.
1: To widzisz, a super, super, grasz najlepszego. A powiedz mi, a jak poderwałeś Basię, jak byłeś młody?
2: Bo ona mnie poderwała. A tak naprawdę pracowaliśmy razem w jednym dziale. Ja byłem jej kierownikiem, a teraz ona mną kieruje całe życie.
1: No musi, to sprawiedliwie się ułożyło, tak.
2: No tak, no.
1: No i tak ma być, dobrze. Kochani, no to przyjmijcie też od nas. Na tę 50. waszą rocznicę ślubu wszystkiego dobrego wam życzymy.
2: Dziękuję bardzo.
1: I do usłyszenia na antenie pewnie może jeszcze nie raz. Pa.
2: Do usłyszenia, pa.
1: A Hanna Banaszak dla was zaśpiewa, bo Agatka chciała. Pogoda ducha.
2: Dobra.
1: Już za chwilkę. Proszę bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz z mojego maila napisała Marysia i Krystian. Przebywamy obecnie na urlopie, panie Robercie, w górach. I prosimy o przekazanie życzeń dla naszych rodziców i dziadków. Bo martwią się, czy u nas wszystko w porządku. Pewnie zasięgu nie macie. No, do dużo zdrowia i spokoju, piszą jeszcze radości oraz jak najwięcej powodów do uśmiechu, rodzice i dziadkowie. Ściskamy was mocno, jesteśmy zdrowi i szczęśliwi. No, Marysia i Krystian. Dobrze, no to już wiadomo. Kamień serca, wszystko dobrze.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
4: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
3: No, ale taki produktywny.
0: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy, a do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.
14: Czyta lektor AI.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę Pani, proszę Pana, wszystko kupisz u Szczepana.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Yeah.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka, stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Została ostatnia reklama.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Reklama.
14: Jest sobota, mamy 11. Zaraz wiadomości, prognoza pogody i lecimy kolejną godzinkę.
15: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
15: Marcin Krzemiński. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, 2 są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszynę udało się trącić się w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszon to bagatelizuje.
16: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
15: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15.

0: Pogoda.
1: 11 stopni na Suwalszczyźnie, 14 na Mazowszu i Kujawach, 16 na Pomorzu, w Lubuskiem, na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i w Wielkopolsce, 19 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Takie maksymalne dziś temperatury, na ogół pochmurno i deszczowo.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, kolejna godzina. Przejdę od razu może, żeby się jak najwięcej zmieściło dzisiaj. Wiadomość od słuchacza Tomasza. Dzień dobry, jestem taksówkarzem Tomkiem z Warszawy. Dla wszystkich, którzy spędzają ten weekend w pracy, przesyłam ogromną porcję uśmiechu i życzę, żeby czas minął szybko, a po pracy czekał na Państwa zasłużony odpoczynek. No właśnie, no nie wiem, o której zjedziesz do bazy, Tomek, dzisiaj. Ale żebyś miał wieczór fajny, też przyjemny. Tego ci my życzymy w odpowiedzi na twoje życzenia dla wszystkich. A i panie Robercie, ulubiona moja Dancing Queen i Halina Frąckowiak, da się? A, co się nie da? Mówi, że się da. U nas wszystko się da. Proszę bardzo, Dancing Queen i Halina Frąckowiak.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz czas na kolejne Państwa życzenia.
2: Słucham.
1: Pani Elu, dzień dobry. Pani Robert Janowski, Radio Pogoda. Koncert życzeń.
2: Witam.
1: To kiedy te urodziny tego twojego kochanego męża?
2: 10.10.
1: No Jezu, co będziecie robić?
2: No nie wiem, pewnie jakąś imprezę też będziemy robić.
1: Bo my lubimy z żoną nie robić nic. A szczególnie jak są...
2: No to tak ostatnio gdzieś tam wyjeżdżamy, nie?
1: Fajnie. Z okazji zbliżających się urodzin kochanemu mężowi dużo najlepszego. Zdrówka, szczęścia, uśmiechu, miłości, radości. Boże, pan aż tyle potrzebuje? Nie tyle
2: tak
1: mu życzysz?
2: Potrzebuję.
1: Ponieważ pan Grzegorz zrzucił rozmowę, więc dzwonię do pani, żeby jednak porozmawiać, bo to coś pięknego, to co pani wymyśliła.
2: No, ja wiem.
1: Prosto z serca.
2: Wszystko co najlepsze, nie?
1: No właśnie. Zastanów się teraz, czy tak warto czasem. Niech to też w drugą stronę zadziała. Poczekaj, co Grzesiu dla ciebie zrobi.
2: Ale jak tu dotrzeć w ogóle teraz, a potem, a ja to dopiero w czerwcu, to jest czas, to coś zrobi.
1: Może. No to Elżbietko, dziękuję ci za twoje dobre serduszko.
2: Ja też, bardzo dziękuję.
1: I pozdrawiamy was cieplutko, wszystkiego dobrego
2: bardzo
1: życzymy.
2: Bardzo dziękuję, spróbuję go jakoś na przyszły rok urobić, żeby odebrał. No, dziękuję bardzo.
1: Pa, działaj.
2: Na nią się. Pa.
1: The Real Thing teraz. You to me are everything.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Robert Janowski.
1: Basieńko, co tam u ciebie? Opowiadaj.
2: Mojemu najlepszemu przyjacielowi, mojej żonie Grażynce, z okazji 74. rocznicy urodzin 3 października oraz 55. rocznicy ślubu, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz dużo, dużo zdrowia. Życzę, Marian. Dziękuję, kłaniam się.
1: No i widzicie właśnie, i tyle tych okazji, i rocznica ślubu, i urodziny, i imieniny, i to wszystko można zawrzeć. No to fajny miesiąc dla was. Serdecznie dziękuję. Poszło, pozdrowione. Dziękujemy. Już za chwilkę ciąg dalszy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
19: Została ostatnia reklama.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Janusza zadzwonimy.
2: Po sygnale zostaw wiadomość.
1: Panie Januszu, to ja się nagram. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda i przeczytam panu życzenia z okazji twoich 69. urodzin. To się Krzysztof podpisał, ale oczywiście Krzysztof z Marzenką, wasi przyjaciele i twoja żona Danusia. Dzisiaj twoje urodziny, 69. Przyjmij więc od nas najlepsze życzonka. Wielkiego w życiu słonka, patrz nawet wierszyk. Smutków małych jak Biedronka, szczęścia dużego jak smok. Pomyślności na kolejny życia rok. I miłości, bo ona dostarcza ci radość. Marzenka, Krzysztof, Danusia. Panie Robercie, gdyby można było, nie liczę godzin, lat, Andrzej Rybiński, to byłoby super. Już nie będę ci nagrywał tej piosenki, ona zabrzmi na antenie, ale przynajmniej te życzenia dotarły. Miłego życzę dnia 69, fajne urodziny. Trzymajcie się cieplutko. A ja poproszę już o piosenkę Andrzeja Rybińskiego, który nie liczy godzin, lat i słusznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio
1: Pogoda. Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mam od pani Moniki teraz na mailu robert@radiopogoda.pl następującą prośbę. Chciałabym pozdrowić moją mamę, Halinkę, mamusiu. Życzę ci przede wszystkim zdrowia, oczywiście, bo to najważniejsze, żebyś się uśmiechała, samych spokojnych dni, żeby zawsze ci było dobrze, żebyś nigdy nie narzekała na brak towarzystwa. Ściskam mocno, całuję. Pani Monia dla pani Halinki. Poszło.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
6: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić, którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko, trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości, pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 26 października, Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Gdańsku. Więcej na klubkuźnia.pl. The Simon and Garfunkel Story w Gdańsku. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 27 października, Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. The Simon and Garfunkel Story i największe przeboje zespołu. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Reklama.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pan zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: I już południe, drodzy Państwo, jeszcze dwie godzinki przed nami, więc szybciutko poproszę piękną prognozę pogody i dobre wiadomości.
13: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
13: Marcin Krzemiński. Dwóch obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim dwie osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
15: Kierujące groźby karalne, bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś nie ma w posiadaniu maczety bądź planuje zakup.
13: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się sporo utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków, czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.

0: Pogoda.
1: Najwięcej przejaśnień w północno-zachodniej połowie kraju, poza tym dużo chmur, no i może od czasu do czasu popadać deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam miejscami nawet 20.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kolejna godzina, rozpoczynamy już po południu. Ważna informacja, dzisiaj imieniny obchodzą. Uwaga, Daniel, Franciszek, jak mój dziadek, Leon zawodowiec, Maria, no Maria to codziennie ma prawie, Paulina i Przemysław, i chciałbym złożyć przy okazji najserdeczniejsze życzenia i życzyć pogodnego dnia, pełnego ciepła rodzinnego i spokoju. A jeśli wy chcielibyście przekazać życzenia w naszej audycji, to przypomnę, że wszelkie serdeczności możecie wysłać do mojego maila do mnie robert@radiopogoda.pl albo do Basi zadzwonić 22 444 4004. A wszystkim dzisiejszym solenizantom chciałbym zadedykować piosenkę Heleny Majdaniec, artystki, z którą się osobiście znałem, poznałem, polubiłem. I zresztą dzięki jej zgodzie śpiewam na swoich recitalach właśnie tę piosenkę, i którą uwielbiam. Zakochani są wśród nas.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, teraz chciałbym złożyć życzenia komuś, kogo bardzo cenię, szanuję. Może nie znam, nie przyjaźnimy się aż tak bardzo, ale się, no, widywaliśmy się podczas koncertów. Pan Andrzej Sikorowski ma dzisiaj ci urodziny. Andrzeju, jeśli słyszysz, to przyjmij ode mnie wyrazy szacunku. Jeszcze chciałem ci powiedzieć, że szukam twoich śpiewników, bo chciałem się wszystkich twoich piosenek nauczyć na pamięć i grać w swojej rodzinie przy właściwie wielu okazjach, bo one są ponadczasowe, uniwersalne. Można je grać i śpiewać i zasłuchiwać się, tak jak moja żona, w twojej twórczości. Więc serdecznie ci za to dziękuję i wiedz o tym, że Radio Pogoda cię bardzo lubi. Często słuchamy i puszczamy twoje piosenki, a dzisiaj jak dwie siekierki ci nastały, no to trzyma się, bracie, po prostu w tym Krakowie. W tym Krakowie niech tam ci się dziedzie. Ciekawe, czy rozpoznałbyś po ilu nutkach ten utwór, ale już nie będziemy się w to bawić. Po prostu pod budą. I bardzo smutna piosenka retro to dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Pozdrawiam, Andrzeju. Miłego dnia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Marysia do mnie napisała. Dziękuję, pani Marysiu. Robert@radiopogoda.pl. Pozdrawiam wszystkich, którzy właśnie słuchają koncertu życzeń. No trochę ich jest. Trochę nas jest, no. I życzę wam wszystkim, ludzie, rodzinnego ciepła, dobrej kawy, samych pozytywnych wiadomości. Niech ta jesienna sobota będzie naprawdę wyjątkowa. A szczególne pozdrowienia chciałbym przesłać moim przyjaciółkom Bożence i Halince, z którymi widzę się dzisiaj wieczorem na potańcówce sąsiedzkiej. Ale ciekawe, czyli normalnie domówkę mają. Ale już myślałem, że tak się nie robi. A tu ciągle, że po sąsiedzku. Super, bawcie się. Miłego wieczoru życzymy. Dziękuję, zaraz wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Dążyłem za to.
1: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
4: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
3: No, ale taki produktywny.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który

0: Zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Została ostatnia reklama.
6: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 za parę. Biedronka. Codziennie.

0: Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: I tu mam od Agatki, zabratowej swojej. A, czyli Agata ma brata. A brat ma żonę. Dobra, już wiem, wszystko wiem. Przepraszam. W dniu urodzin dla kochanej bratowej. No, kochana jesteś, Renatko. Dużo zdrówka, samych słonecznych dni, codziennego uśmiechu na twarzy i wszystkiego, co najlepsze. Oraz dalszego spełniania się w roli pani sołtys. Życzę szwagierka. A widzisz, ciekawe, w jakiej to miejscowości Renia jest. No ale spełniaj się. Dziękujemy bardzo. Coś zagramy sobie fajnego teraz. Prowincja i Drupi.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz mam wiadomość od pani Ani i od pana Kamila. Posłuchajcie, serdeczne pozdrowienia przesyłamy dla całej rodziny Kowalskich. Teraz wszystkie rodziny Kowalskich, baczność. A jest ich pewnie kilkanaście tysięcy w Polsce. Dla rodziców i sióstr życzymy wszystkim zdrowia, zgody, dużo radości, żebyśmy jak najczęściej mogli spotykać się przy jednym stole. Pozdrawiamy również wszystkich, którzy właśnie słuchają waszego radia. Dla rodziny Kowalskich, od Ani i od Kamila. To może, nie wiem, skojarzycie, kto to jest, drodzy państwo Kowalscy. Teraz wielu Kowalskich w domu tej, może my mamy jakiegoś Kamila i Anię w rodzinie. Na pewno, przecież nasza rodzina taka liczna. Słuchajcie, po prostu dla wszystkich Kowalskich to było, którzy zamieszkują nasz ukochany kraj Polskę. No, to miłego dnia. Za chwilkę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda.
2: To jest lek!
3: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
15: Oh.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Gdynia. 100 lat spotkań, podróży i nowych początków. Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza na wystawę Gen 100. Gdyński kod wspólnoty. Poznaj historię portu. Wysłuchaj opowieści mieszkańców 21 gdyńskich dzielnic i przekonaj się, że przyroda też jest gdynianką. Wystawę Gen 100. Gdyński kod wspólnoty. Ze specjalną ścieżką dziecięcą zobaczysz w korytarzu tranzytowym zabytkowego budynku Dworca Morskiego. Od 17 października do końca lutego 2027 roku. Wstęp na wystawę jest wolny. Szczegóły na stronie www.polska1.pl.
19: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
20: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
21: Została ostatnia reklama.
22: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
23: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl

0: proszę Państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank.
1: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
10: Została ostatnia reklama.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama. Jest 13, trwa koncert życzeń, trwa godzinka jeszcze przed nami, a do tych życzeń powrócimy po wiadomościach i po prognozie pogody.
13: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
13: Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem dwie stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. No, to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
15: Tylko jedna osoba z tym złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
13: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły dwie osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
15: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
13: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza spore utrudnienia w ruchu. W Orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To trzy rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, między innymi antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli je obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie duże. W północno-zachodniej Polsce możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 20.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zacznę tę ostatnią godzinę od razu od życzeń. Dzień dobry, panie Robercie. Czy mogłabym poprosić o piosenkę dla mojego... Jaką piosenkę? A, Strangers in the Night, Sinatra. Super. Dla mojego przyjaciela Mateusza, któremu dziękuję za każdy wspólny dzień, za wsparcie i za to, że zawsze jest obok i życzę nam jeszcze wielu pięknych wspólnych lat. Poczekaj, no to przyjaciel czy chłopak? No zdecyduj się. Chyba chłopak bardziej, albo partner taki przed ślubem jesteście, co? Jak dziękujesz za wsparcie i że piękne jeszcze lata przed wami. Ta piosenka jest tak czy inaczej, Mateuszu, dla ciebie. Twoja narzeczona się nie podpisała. Trudno. Strangers in the Night. Frank Sinatra śpiewa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Sabiny. Zadzwonimy teraz. Od wnuczki to będzie.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Sabino. Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda, albowiem mam dla pani życzenia urodzinowe od wnuczki Natalii.
2: Ojej.
1: Ładnie. Wnuczka Natalia, zresztą wnuczka, no tak, już nie taka mała, bo z mężem się podpisała tutaj.
2: Tak, no.
1: Kochana babuniu nasza, najukochańsza, z okazji urodzin dużo ci życzymy zdrówka, żebyś była szczęśliwa, żebyś się często uśmiechała i kochamy cię najmocniej na świecie, Natalka z mężem. Takie słodkie, pomyślałem.
2: Dziękuję bardzo. A myśmy słuchali wczoraj tego koncertu.
1: No wiem, ale wszystkiego się nie da zmieścić, bo tyle próśb jest, to rozumie pani sama.
2: No, wnuczka mi tak tłumaczyła, ja sobie myślałam, że ona żartuje, ale to naprawdę, to ja tak się cieszę, bo ja... Radio Pogoda. Od samego początku, jak tylko myśmy się dowiedzieli, że jest takie radio. No.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękuję. To fajne niespodzianki. Cieszę się, że Natalia miała taki pomysł i że sprawiliśmy pani przyjemność. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego, pani Sabinko.
2: No, dziękuję bardzo i też panu życzę miłego dnia.
1: Już mam fajny dzień, jak z tobą porozmawiałem. Pa!
2: Do widzenia.
1: Do widzenia. Właśnie, może do widzenia. Kto wie? A śpiewa Maria Kotarska. Chico, chico.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: chica bum.
1: Chica chica bum.
0: Chica chica bum.
1: Oh chica chica bum.
0: Ole ole.
1: Chica chica bum.
0: Ole ole.
1: Chica chica bum.
0: Chica chica bum.
1: Wiem, że kiedyś śpiewam tak. Ze złości słów ci brak. Nie możesz pojąć jak.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: O, Basia coś do mnie mrugnęła, czyli coś się nagrało. Posłucham sobie.
2: Kłaniam się panu, Robercie. Dla solenizantki Tereni ze Słonecznej moc życzeń. Niech szeleszą one jak liście jesienne, wabią kolorami oraz szeptem przypominają, że jest ktoś, kto lubi cię, szanuje i nie zapomina o tobie. Wszelkiej pomyślności życzymy i nadziei wielkiej. Kochaj życie, każdy dzień to promień życia. Bezcenny skarb jest podarunkiem Stwórcy. Niech prowadzi cię siła wyższa. Pozdrawiamy, Mirka i Tadziu. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Boże, Pani Miro, jakie to piękne, co Pani pisze i Pani nam czyta. Poezja, takie perły, prawda? Dzisiaj słuchałem Pani w radiu, ostatnio jakoś jak chyba u Piotrusia Swurakowskiego, jak pięknie opisywała Pani jesień. A pomyślałem sobie, nasza Pani Mira, bez Pani to radio jakieś byłoby niepełne. Bardzo serdecznie dziękuję. Sam chciałbym być Terenią i dostać takie życzenia kiedykolwiek w życiu. Może się doczekam. Pozdrawiamy obie Panie. I proszę Państwa, no dobrze, kilka przerwy, jak i coś najpiękniejszego puścimy dla Państwa wszystkich i będziemy kontynuować życzenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.

0: jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
1: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
1: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
9: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
10: Została ostatnia reklama.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne. Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Marzenki, do kochanej Marzenki teraz dzwonimy.
2: Halo?
1: Dzień dobry. Chciałem z panią Marzeną rozmawiać. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Czy to pan Miłosz może?
2: Tak.
1: Pan wysłał życzenia, prawda, dla pani Marzenki?
2: Tak, tak.
1: A jest gdzieś pani Marzenka blisko?
2: Jest blisko, no.
1: To dawaj.
3: Halo?
1: Pani Marzenko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Radio Pogoda, niespodzianka, Robert Janowski. Życzenia od Miłosza, który siedzi obok. A który jest dla ciebie kimś ważnym, prawda?
3: Tak, to mój mąż.
1: Kochana Marzenko, tak czy inaczej, pisze Miłosz, dziękuję ci za wszystkie chwile spędzone razem. Dziękuję ci za wszystkie chwile wsparcia. Za chwile słabości, które pokonujemy razem. I dziękuję ci za każdy uśmiech, jaki od ciebie otrzymałem. Jesteś cudowną osobą. Życzę ci wspaniałego, cudownego dnia. I kocham cię bardzo, Miłosz.
3: Dziękuję.
1: Jezu, co tam się dzieje z wami? Hej, Miłosz, zarywałeś tej miłości, co? To jest prosto z serca, bo to nie jest żadne urodziny, imieniny, tylko po prostu z czystego...
2: Nie, chciałem po prostu moje żonie tak zrobić dobry taki, nie wiem, czystej chwilę taką, sprawić jej przyjemność.
1: Po prostu nadleciał motyl i zawirował w brzuchu i poleciał do głowy i tak powstało. Marzenka, co ty
2: tak,
1: na to?
2: No i Marzenka też mi mówiła, że bardzo chciałaby takie życzenia
1: usłyszeć. A, widzisz, właśnie usłyszała wreszcie. Marzenka, a ty Miłosza za co kochasz? Zróbmy mu przyjemność.
3: Chyba za te niespodzianki też.
1: Też za niespodzianki. To dobrze.
3: Nie no, przede wszystkim za to, że ma dobre serce bardzo. Jest bardzo dobrym człowiekiem.
1: No widzisz, musieliście się spotkać.
3: No chyba nie było wyjścia.
1: Wspaniale. Trwajcie w miłości. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy was.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Pa,
3: miłego dnia.
1: Pa. Bardzo miłego. Skaldowie zaśpiewają Wierniejsza od marzenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, koniec. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze jutro, prawda? Jeszcze niedziela nas czeka. Teraz będą Świnki 3 za chwilkę. Więc zostańcie z nimi. Ja Państwu serdecznie życzę miłego popołudnia i wieczoru. Do zobaczenia, do jutra w koncercie życzeń niedzielnym.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Wyobraź sobie apartament z widokiem na zieleń klifu Redłowskiego. Znajdziesz taki w Kopernika 71 od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza i stylowa architektura, a do tego tylko kilometr do morza. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 26 października, Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Gdańsku. Więcej na klubkuźnia.pl. The Simon and Garfunkel Story w Gdańsku. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 27 października, Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. The Simon and Garfunkel Story i największe przeboje zespołu. Więcej na klubkuźnia.pl.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
19: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu zabij serca mego lud. Daj, daj, daj.
1: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.
2: Kawy łyk, wina smak, czegoś żal i kogoś brak. Chodzi kto?

0: autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka, stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
3: Proszę Państwa, za chwilę wiadomości, potem prognoza pogody, a potem moi koledzy i ja, czyli Świnki 3.
12: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był dziś już pięciokrotnie. Minionej nocy wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. W Zaporożu zginęło 12 osób, w tym troje dzieci, 14 osób zostało rannych, los 12 pozostaje nieznany. Komentując to, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja podziękowała Amerykanom za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
13: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
12: Wtedy na wykluczeniu z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
14: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
12: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji. W chińskim Wuhan w pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Sherif.

0: Pogoda.
1: Na ogół od 12 do 16 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 10, cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 20. Sporo chmur, choć na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia, ale w wielu regionach może też padać deszcz.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Dzień dobry Państwu, witam w tej chwili Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk
2: i Włodzimierz Jętarski.
1: I piosenka kontrowersyjna, dlatego że uważam, że dzisiaj ten tekst w ogóle by przez cenzurę nie przeszedł. Nagranie z roku 57. Tauszten Harris zaśpiewa o tym, że uśmiecha do takiej małej dziewczynki. Mała, maleńka śliczotko, obserwuję, jak dorastasz. Podejdź i porozmawiaj ze mną. Chodź.

0: trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Włodek, obudź się.
2: Jestem.
1: Wiesz, co dzisiaj w programie będzie?
2: Nie wiem.
1: Nie pamiętasz?
3: Jak zwykle.
2: Nie, ja staram się w ogóle nie wiedzieć, bo lubię niespodzianki.
3: A słuchaj tego programu, to się dowiesz.
2: No właśnie.
1: Bo my tak cyklicznie powtarzamy, znaczy nie powtarzamy, ale powtarzamy, rozumiesz?
2: A ja zawsze się cieszę.
1: Czyli będzie Inspektor Oko, będą limeryki, będą kawały, będą piosenki, będą poradniki, Włodka, jeżeli coś tam wygrzebie z czeluści swoich.
3: Zadzwonimy do kogoś znanego, lubianego, żeby się dowiedzieć, kim chciałby być, znaczy chciałaby być, gdyby nie była tym, kim jest.
2: A ja protestuję.
1: Protestuj dalej. Piosenka jakaś będzie?
3: Będzie.
2: A jaka?
3: Andrzej Załucha zaśpiewa z zespołem Jumble.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Przyszedł moment. Kawały.
2: To jest taka historyjka, w zasadzie rozmowa małżeńska. Troszkę ona tak jest jakby ma podłoże zazdrosne. Mąż pyta żony: kochana, czy z nikim nie chodziłaś przede mną? Tak, kochany, z nikim. Wszyscy mieli auta.
1: Ja mam króciutki, ale taki życiowy też.
2: No to słucham.
1: Mamo!
2: Tak?
1: Komu kroisz taki duży kawałek tortu? Tobie, Jasiu. Taki mały?
3: Jasiu wraca ze szkoły i mówi do mamy: mamo, dostałem dzisiaj szóstkę. Mama: naprawdę? A z czego? Z geografii, mamo. A z czego była kartkówka? Z mapy. I wszystko wiedziałeś? Nie, ale pani też nie wiedziała.
2: To było śmieszne, tak?
3: No.
4: Radio Pogoda.

0: to promocje.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

6 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filipsie, co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oblada. Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: Eldorado. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psów aż ulewa zimny pot. Ada, tu nie wypada, cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!
0: Eskapady z dzikiej dywizji, co ty robisz z Wilkiem?
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty ze się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, nie wypada.
1: Gdzie by kopanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
3: Krzysztof, pora na telefon, który jest tajemniczym telefonem. Nie wiemy, do kogo dzwonisz. Znaczy, ja wiem, ale nie powiem. Zadzwoń.
4: Halo?
3: Halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
5: Przypominam, że ja i Wojtek wiemy, z kim rozmawiamy. Włodek nie, no oczywiście nasi słuchacze też nie wiedzą, ale myślę, że dzisiaj Włodek szybko rozpozna ten charakter.

0: fantastyczny głos. Tym bardziej, że Włodek ma bardzo dobry słuch. On na ogół często słyszy to, co my do niego mówimy.
1: Ale nie rozumiem.
2: Ja mam takie pytanie do ciebie. Jak ty definiujesz swój zawód?
3: Ja jestem dziennikarką, tak bym to powiedziała najogólniej. I specjalizuję się w rozmowach z ludźmi znanymi, mniej znanymi. Także będąc dziennikarką, która się wgłębia w biografię, a później rozmawia z tymi obiektami, które...
2: Z obiektami rozmawia?
3: Tak, no wiesz, każdy człowiek jest niemal zjawiskiem kosmicznym, to wiadomo.
0: Włodek jest bardzo skupiony. Muszę powiedzieć, że Włodek bardzo skupiony.
1: Ja już wiem, ale boję się powiedzieć.
2: Czy ty kiedyś w życiu śpiewałaś?
3: Wiesz co, śpiewałam w szkole podstawowej i potem licealnej, bo też grałam na fortepianie. Śpiewałam w trzecim głosie. Trzeci głos.
2: Trzeci głos?
1: No tak, najważniejszy, bo on podsumowuje sprawę.
3: Ale to były takie szkolne śpiewania, to nic poważnego. Wtedy raczej poważnie grałam w tenisa.
0: Dobrze, to w takim razie nie będziemy cię zmuszać do śpiewania, ale już widzę, że nasi słuchacze odgadli.
2: A jak się nazywa?
0: Powiemy o tym na zakończenie naszego programu. Także dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
3: Bardzo dziękuję.
0: Teraz zagram piosenkę, którą grałem kiedyś, jak zaczynałem pracę w dyskotekach. 71 rok. Taki holenderski duet, Maus i McNeil. I oni śpiewali i cały parkiet śpiewał razem z nimi. A nazywało się ta piosenka... How

0: Gierka oraz gry to my.
1: Czy jesteście gotowi,
2: nie,
1: by wziąć udział w konkursie gramatyki?
2: Pewnie.
3: Na pewno nie.
2: A ja tak. No to dawaj ten konkurs.
1: No to ja dla przykładu powiem wam o takim konkursie, który się odbył w Oxfordzie. I w tym konkursie uczestniczyło wtedy prawie 200 osób. I trzeba było przekazać jednym zdaniem ideę pokój, spokój, szczęście. No i zwyciężył człowiek, który napisał: żona śpi. Sala biła brawo na stojąco. Standing ovation. A żonaty przewodniczący jury powiedział z łzami w oczach: geniusz.
2: No rzeczywiście.
1: Ale
2: o,
1: my lubimy kobiety. I żony również. W związku z tym to nie należy nas...
2: Nie, to przecież nie było w Oxfordzie, a Oxford nie u nas. W ogóle to jest z innego państwa, z innej planety prawie, także to taka bajka była. O,
1: wybraliśmy.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Została ostatnia reklama.
16: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 26 października, Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Gdańsku. Więcej na klubkuźnia.pl. The Simon and Garfunkel Story w Gdańsku. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 27 października, Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. The Simon and Garfunkel Story i największe przeboje zespołu. Więcej na klubkuźnia.pl.
17: Reklama.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoje

lecz serce moje się nima da, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calą.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik

0: dwie świnki, trzy świnki, trzy świnki, trzy
1: świnki, trzy
0: w Radiu Pogoda.
2: Szanowni Państwo,
3: cóż to była za piosenka?
2: A konkretnie limeryk. Będzie jeden, drugi, trzeci. Zacznie Włodek, a Państwo te limeryki do nas wysyłają pocztą świnki3@radiopogoda.pl i my to czytamy, wybieramy sobie po jednym i potem prezentujemy. Krzysztof prezentuje swój wybrany.
4: Pewien przedsiębiorca z Birmy zakładał różne firmy. Gdy zliczono mu spółki, pogubił rachunki i półki. Więc zatrudnił do tego algorytmy. To pani Maria z Gdańska. Dziękujemy pani Mario.
3: Pewien przedsiębiorca z Birmy zakładał różne firmy. Jedna sprzedawała lody, druga ubezpieczała schody, a trzecia pisała mu hymny. Uwaga, napisał to pan Zdzisław z Grudziądza.
2: Bardzo ładnie.
3: Nareszcie mężczyzna.
2: No i ja mam teraz od pani Marii z Krakowa, też pani Maria, tylko z dwóch różnych miejsc w Polsce, bo pani Maria była z Gdańska u Krzyścia. No, pewien przedsiębiorca z Birmy zakładał różne firmy. Założył więc firmę Krzak, co miała produkować mak, a produkowała filmy. No i tyle. I teraz, Krzysiu, przyznajesz nagrodę, bo ja już adres podałem. Zanim ta nagroda będzie, to jeszcze podam nowe dwie linijki do limeryka następnego. Pewna pani miała szkockiego setera, który bywał z nią w wyższych sferach. Świnki3@radiopogoda.pl. I teraz nagroda.
4: Dla tych wszystkich z Państwa, którzy nazwali nam w tym tygodniu limeryki, muzyczka bardzo ładna, chociaż rzadko prezentowana, bossa nova.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media
4: Expert dalej masz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mam, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka, stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
13: Godzina 15. Wiadomości będą za chwilę, prognoza pogody i druga część Świnek Trzech.
14: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
14: Marcin Krzemiński, 21-latka, zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne 2 kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym 3 dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Liczba ofiar może więc wzrosnąć. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czasy pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
16: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
14: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Po długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, na jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. trener Marek Paprzon to bagatelizuje.
17: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
14: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.

0: Pogoda.
1: Nocą pochmurno z przejaśnieniami, przelotny opad deszczu, głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. Na termometrach od 6 do 10 stopni.

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Witamy w drugiej godzinie programu Świnki 3.
2: A witają Państwa
1: Wojciech Pionowski,
2: Krzysztof Szewczyk
1: i śpiący Włodzimierz Zientarski.
3: Śpiący, tylko zakatarzony.
1: Zestaw będzie w tej drugiej godzinie taki, że będzie oko. Podam adresy wszystkie, które należy podać, żeby Państwo się nie zagubili w wysyłaniu informacji do nas. No i co jeszcze będzie? Będzie jakiś telefon może?
2: Będzie. Na pewno. Muzyka, lata 70, konkretnie 74, George McRae i Rock Your Baby.

0: bajka oraz gry to my.
1: Inspektor Oko był zapowiadany, że odwiedzi nas i oto Oko jest.
2: Inspektor Oko na tropie.
3: Tym razem inspektor Oko został wezwany do teatru. Gdy przybył na miejsce zbrodni, zastał ciało dyrektora w jego gabinecie na zapleczu sceny. Broń, z której padł strzał, leżała na podłodze. Inspektor przesłuchał trzy osoby przebywające na zapleczu.
1: Pan gra główną rolę?
4: Tak, oczywiście.
1: A może pan coś zauważył istotnego?
4: Nie, raczej nic. Akurat miałem 10 minut przerwy, siedziałem w charakteryzatorni obok garderoby dyrektora i powtarzałem tekst. Słyszałem huk sztucznego strzału ze sceny, ale w kulisach był spokój.
1: A pan czym się zajmuje?
5: A ja jestem inspicjentem, to taki pomocnik reżysera. Stałem przy konsolecie tuż obok sceny i dawałem sygnały do zmiany świateł. W momencie, gdy na scenie zabrzmiał efekt dźwiękowy strzału, z korytarza prowadzącego do garderób dobiegł mnie głośny, realny huk. Przez zestaw słuchawkowy od razu zawołałem suflera, ale nikt nie odpowiadał.
1: Szanowny pan, co robił, gdy strzelano?
6: Chyba prasowałem kostiumy w pralni na końcu korytarza. Jestem garderobianym przy włączonym żelazku i parze niczego nie słyszałem, więc nie wiem, kiedy strzelano.
3: Inspektor Oko po przesłuchaniu wszystkich podejrzanych podjął decyzję o aresztowaniu. Kogo aresztował?
2: Inspektor Oko na tropie.
1: Kogo aresztował Oko, dowiemy się pod koniec naszego dzisiejszego spotkania.
6: Wodek, jakie znasz przeboje Mareli Rodowicz?
4: Jakie znam? Tak. Wszystkie.
6: To znaczy?
4: Kolorowe jarmarki.
1: Bom, bom, bom, bom, bom.
4: No, Wojtek też zna.

0: Świnki trzy
1: w Radiu Pogoda.
2: Panowie, jaką wy lubicie najbardziej kawę? Bo jest bardzo wiele gatunków.
3: Jest tyle gatunków, że nie zliczysz.
2: I rodzajów.
3: No.
2: I na przykład jest taka popularna kawa, nigdy jej nie piłem w zasadzie, bo ona taka dziwna, Americano.
3: Americano. To jest woda z brązowym czymś.
2: No właśnie. I jak teraz ostatnio było takie wydarzenia, że prezydentowi się nie spodobało jezioro Ontario, to postanowił zmienić mu nazwę.
3: Tak.
2: I zmienił na...
3: Ameryka.
2: Na Ameryka, dokładnie. I co się stało w Kanadzie?
3: Tak.
2: W Kanadzie skreślono z listy kaw w kawiarniach Americano i wpisano
3: Ontario.
2: Kanadiano.
3: Kanadiano, bardzo dobrze. To jest
2: wszystko, co zaczęli pić Kanadiano.
3: Fajny pomysł.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Obiecaliśmy, Krzysiu, że powiemy, a właściwie nie my powiemy, osoba sama powie, więc osoba się za chwilę wypowie. Kim jesteś? Jak się nazywasz?
3: Alicja Rysich.
4: Alicjo, w takim razie powiedz nam, kim byś była, gdybyś nie była tym, kim jesteś?
3: Zawsze myślałam, oczywiście w czasach młodości wczesnej i potem średniej młodości, oczywiście chciałam być gwiazdą filmową. Także
2: to, o, to no jesteś przecież, no.
3: Ja patrzyłam w lustro, widziałam Klaudię Kardinale.
2: To jeszcze lepiej. No. A kiedy ci to przeszło?
3: No jak zaczęłam pracować w telewizji, to bardzo byłam szczęśliwa, że mogę po prostu robić rozmowy ze znanymi osobami i w ten sposób jakby spełniać drugą pasję mojego życia, czyli chęć pisania. Bo przygotowywanie się do wywiadu, potem przeprowadzanie takiego wywiadu, to jest sztuka, którą porównuję do pisania. Szczególnie jeśli chodzi o wywiady takie biograficzne, życiowe, nie tylko nastawione na szybkie odpowiedzi, tak zwane ping-pongi polityczne. Tutaj chodzi o wgłębianie się w naturę i istotę danej osoby.
4: Czyli Alu, gdybyś nie była tym, kim jesteś, czyli znaną cenioną dziennikarką, to chciałabyś być, rozumiem, gwiazdą filmową.
3: Nie, tak naprawdę najbardziej bym chciała być pisarką. To od najmłodszych lat właściwie wymyśliłam sobie, że najpierw będę tłumaczką. Dlatego poszłam na anglistykę i studiowałam literaturę, szczególnie amerykańską, szykując się do roli tłumaczki. I wymyśliłam sobie tak, że jak będę tłumaczyła dobrą literaturę, to też zostanę lepszą pisarką. Także szykowałam się do takiej roli.
4: Dziękujemy, Alicjo. Gwiazdo, Alicjo.
3: Dziękuję bardzo.
4: Proszę Państwa, teraz przenosimy się w lata 60. Zaśpiewa dziewczyna, z której głosem dorastała cała Francja. François Hardy.

0: Świnki trzy, sport, muzyka oraz gry to my.
1: Włodek, no? Ja mam dzisiaj dobre serce.
2: A ja nie.
1: No nie szkodzi, zaś i humor poprawię. Masz prawo powiedzieć coś o samochodach. Masz coś do powiedzenia?
2: O Jezus Maria.
1: Nie chcesz już?
2: No nie, no marzę o tym,
1: no to
2: proszę ciebie.
1: A ja ci w odpowiednim momencie przerwę.
2: Proszę państwa, całe życie najpiękniejsze, jakie można było mieć, to tylko i wyłącznie z samochodami. Bez względu na to, czy są to czterocylindrowe, dwucylindrowe, no jedno może nie, ośmiocylindrowe, i zawsze marzyłem o dwunastocylindrowym.
3: Ja wiem, kto był ulubionym, ukochanym samochodem Włodka.
2: A?
1: No?
3: Diesel.
2: Nie, nie kochałem diesla.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
5: Reklama.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pan zalecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.
10: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
13: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
16: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent?
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
16: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Reklama.

0: Świnki trzy.
1: Świnki trzy
2: w Radiu Pogoda.
3: Czas na rozwiązanie zagadki kryminalnej. Pytanie było, kogo aresztował inspektor Oko w teatrze? I inspektor Oko aresztował inspicjenta. A to dlaczego? Bo pan inspicjent przyznał się, że słyszał efekt i potem strzał, a potem efekt realny strzał, a miał na głowie po pierwsze słuchawki, po drugie był w budce, a po trzecie bardzo daleko do tego dyrektora, gdzie był zastrzelony. Więc skłamał. Natomiast jeżeli chodzi o gimeryki, to państwu przypomnę, że pewna pani miała szkockiego setera, który bywał z nią w wyższych sferach. Tak się zaczyna nowe zadanie dla państwa. Świnki3@radiopogoda.pl. Prosimy o przesyłanie tutaj limeryków.
4: Rozgadałeś się bardzo i już musimy się żegnać.
3: No niestety, czas płynie.
4: Zabrałeś bardzo dużo czasu, zwłaszcza w
5: Ale jakim głosem pięknym operował.
4: To teraz na zakończenie, proszę państwa, piosenka, bo jest tak, że lubimy te piosenki, które już znamy.
3: Tak.
4: To taki przebój sprzed wielu lat, wielu wykonawców go śpiewało. A my w wykonaniu Bobby Darina, który kiedyś rozpoczynał, no tak już gwiazdy rozpoczynały często, on śpiewał w kawiarniach Nowego Jorku, a potem wyszedł na dużą scenę. Dziękujemy państwu za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.
5: Proszę państwa, do usłyszenia za tydzień.
3: Do usłyszenia.
2: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu

0: autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
3: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
8: Została ostatnia reklama.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Reklama. Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
11: Marcin Krzamiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią trzy kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczkę obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła dwie 17-latki i 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala, ale nie ma obrażeń zagrażających życiu. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy, Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do USA 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego to urodzinowy prezydent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
12: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest troje dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów dwie osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Co najmniej dwa budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych.
11: O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Sopot świętuje urodziny. 125 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek.
13: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
11: W nocy od 6 do 10 stopni, cieplej na krańcach wschodnich i w rejonie Helu, tam 11. Dużo chmur, może przelotnie padać deszcz. W drugiej połowie nocy na wschodzie lokalnie możliwe gęste mgły.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
12: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
13: Pokaż.
12: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
13: A ile tych linii?
12: Giga.
13: No to będzie Giga Challenge.
14: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz

0: sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloetazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Została ostatnia reklama.
3: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Reklama.

0: influencer, ten od sen.
1: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Daci i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Została ostatnia reklama.
17: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
18: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
17: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
19: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: Reklama.
10: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
10: Marcin Krzemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
11: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
12: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
11: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
10: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. To 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru. Start opóźnił się o 30 minut z powodu ulewnego deszczu.
13: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
10: Jutro pochmurno z przejaśnieniami. Znów będzie padać deszcz. Na wybrzeżu możliwe też burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Na termometrach na ogół od 11 do 15 stopni.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
11: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
12: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
16: Została ostatnia reklama.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
5: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Gdynia. 100 lat spotkań, podróży i nowych początków. Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza na wystawę Gen 100 – Gdyński kod wspólnoty. Poznaj historię portu, wysłuchaj opowieści mieszkańców 21 gdyńskich dzielnic i przekonaj się, że przyroda też jest gdynianką. Wystawę Gen 100 – Gdyński kod wspólnoty ze specjalną ścieżką dziecięcą zobaczysz w korytarzu tranzytowym zabytkowego budynku Dworca Morskiego od 17 października do końca lutego 2027 roku. Wstęp na wystawę jest wolny. Szczegóły na stronie www.polska1.pl.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pan zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Została ostatnia reklama.
16: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
17: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka, stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
1: Została ostatnia reklama.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Reklama.
8: Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wrócimy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
8: Marcin Krzemiński. Siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
9: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana, obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
8: To 3. atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Idzu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w 2. rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
10: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą, także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
8: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
8: O poranku na wschodzie możliwe dość gęste mgły, potem w większości regionów pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. Przelotny opad deszczu, na wybrzeżu także burze, lokalnie opady krupy śnieżnej, na termometrach od 11 do 15 stopni.

0: wcale nie.
1: O bez miłości wart jest świat, to tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez...
2: Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
7: masz. Została ostatnia reklama.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinnych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Od listopada rygorystyczne zasady raportowania czasu pracy lekarzy. Laureatka pokojowego Nobla kontra prezydent USA w tle sankcje. Wielkopolska ma nowy rezerwat przyrody, Dolina Lutni.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
9: Marcin Krzemiński. Od 1 listopada wchodzą w życie nowe, rygorystyczne zasady raportowania czasu pracy lekarzy. Placówki medyczne będą miały obowiązek co miesiąc przekazywać do NFZ-u szczegółowe grafiki z dokładnymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia dyżurów każdego medyka, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
10: Musimy oczywiście przygotować nasz system pod kątem połączenia z NFZ-em i przekazywania we właściwym formacie tych danych, tak że jest to dla nas bardzo duży wysiłek organizacyjny, zwłaszcza dla tego personelu administracyjnego i wspierającego szpital.
9: Celem zmian jest ukrócenie jednoczesnej pracy w kilku miejscach oraz kontrola limitów, docelowo maksymalnie 320 godzin miesięcznie. Za brak sprawozdań placówkom grożą wysokie kary finansowe. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla potępiła sankcje USA wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego. Navi Pillay jest byłą sędzią MTK. Powiedziała, że setki pracowników czują się zagrożone. Sankcje amerykańskiego Departamentu Stanu zostały nałożone kilka godzin po werdykcie norweskiego Komitetu Noblowskiego. Decyzji tego gremium sprzeciwia się Donald Trump, który twierdzi, że to on powinien otrzymać Nagrodę Pokojowego Nobla. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Holender Max Verstappen wygrał kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Singapuru, 17. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Jutro za Verstappenem na starcie ustawią się kierowcy Ferrari, Monakijczyk Charles Leclerc i Brytyjczyk Lewis Hamilton. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną.
11: Radio Pogoda.
6: Pogoda.
9: W nocy nadal pochmurno, na wschodzie także deszczowo, tam możliwe również gęste mgły. Na termometrach od 5 do 11 stopni. Jutro więcej słońca niż dziś, co jednak nie oznacza, że nie będzie padać. Na termometrach od 12 do 15 stopni.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż.
3: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga.
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka. Stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 26 października, Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Gdańsku. Więcej na klubkuźnia.pl. The Simon and Garfunkel Story w Gdańsku. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 27 października, Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. The Simon and Garfunkel Story i największe przeboje zespołu. Więcej na klubkuźnia.pl.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.
12: Została ostatnia reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
0: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Reklama.

0: już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: To dla kochanka.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie brakuje.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk.
1: A?
2: I wygrano.
1: A?
2: Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Została ostatnia reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj troszkę o higienie cyfrowej. No właśnie, co to takiego? Czy my w ogóle wiemy, co to jest dzisiaj, prawda? I kiedy już zaczyna się ten moment, kiedy okazuje się, że urządzenia cyfrowe, no to jest dla nas problem. O tym wszystkim ja sobie dzisiaj porozmawiam z naszą gościnią, która jest z nami, z panią Agnieszką Gutowską, specjalistką od social mediów, ale również osobą, która wykłada na naszych gdańskich uczelniach, prawda? I ma kontakt i z młodzieżą, i z wykładowcami. Witam panią serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Może zacznijmy sobie i od tych studentów, i od tych wykładowców. Czy to jest bardzo uzależniona grupa? Jak sobie tak czasami na tych wykładach rozmawiacie, to co tam pada?
2: Kiedy obserwuję studentów w trakcie swoich konwersatoriów albo ćwiczeń, to widzę, że są osoby, które uciekają w media społecznościowe. Oczywiście upatruję tutaj zazwyczaj też swojej winy, bo być może mój materiał nie jest aż tak angażujący, ale żeby nie zwariować i nie brać tego tak wszystkiego do siebie, no to często poruszamy też tematy związane właśnie z mediami społecznościowymi, z używaniem technologii i okazuje się, że studenci, jeżeli chodzi o średnią, którą podają raporty w kontekście korzystania z mediów społecznościowych, ona wynosi troszeczkę mniej niż 2 godziny. Kobiety tutaj mają delikatnie więcej, a mężczyźni mniej. No ale studenci przyznają jednogłośnie, że tę średnią zawyżają ze względu na to, że potrafią przepaść na TikToku albo na Instagramie. Obiecują sobie, że wchodzą obejrzeć coś, rozerwać się na 15 minut, wypełnić sobie ten wolny czas, na przykład właśnie na nudnym wykładzie albo w trakcie poruszania się po mieście komunikacją miejską. No i orientują się, że te 15 minut to minęło godzinę temu.
1: To scrollowanie, ono takie zgubne jest tak naprawdę, nie? Bo sobie tak szybciutko przeskakuje. Ma to nudne, to fajne, to się może zatrzymam, ale tak naprawdę czy to w ogóle jakoś fajnie na nasz mózg wpływa? Okazuje się, że nie. I o ile my dorośli, no to jeszcze sobie jakoś z tym poradzimy, o tyle małe dzieci mają dzisiaj duży problem.
2: No ten negatywny wpływ technologii na pewno jest i jest niekwestionowany. Natomiast też bardzo dużo zależy, powiedziałabym, od cech osobniczych. Są osoby, które będą wykorzystywać te technologie w taki sposób sprzyjający i pozytywny, no ale niestety tak jak ze wszystkim. Kiedy przekroczy się jakąś granicę, no to ta technologia z czegoś bardzo pozytywnego, bardzo fajnego może stać się czymś niepokojącym i negatywnym i mieć faktycznie bardzo negatywny wpływ na przykład na nasze samopoczucie. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie, czym jest higiena cyfrowa i co my sami możemy zrobić, żeby no nie wpaść w potencjalnie te negatywne sidła technologii, bo moim zdaniem sama technologia nie jest problemem. Tutaj należy raczej rozpatrywać to w kategorii tego, jak my jej używamy.
1: Dokładnie tak. W formie takiego poradnika, gdybyśmy miały teraz, zwłaszcza pani Agnieszko, bo pani ma większe doświadczenie, co by pani nam poradziła, co zasugerowała? No wiadomo, no, dzisiaj będziemy korzystać z tych multimediów, to jest dobro takie, z którego trudno nie korzystać i nie można mówić, że to jest tylko samo zło, natomiast właśnie, może po pierwsze, jakie symptomy świadczą o tym, że już przekroczyliśmy jakąś barierę?
0: Audycja poradnicza.
2: Jeżeli dostrzegamy u siebie takie zachowania jak na przykład taki doom scrolling, czyli to właśnie takie nadmierne scrollowanie tuż przed pójściem spać, to już na pewno jest taki bardzo czerwona lampka, tak zwany red flag. Przechodzenie z telefonem w ręku przez ulicę, przez przejście dla pieszych, niezależnie czy tutaj mówimy o takim przejściu z oświetleniem czy bez, no raczej nie jest to bezpieczna sytuacja. Jeżeli my sięgamy po telefon w trakcie czytania książki albo na przykład oglądania filmu. Tutaj mówimy o takim zjawisku double screenu albo multiscreenu, który no sprawia, że tak naprawdę na żadnej z tych rzeczy, czy to oglądanej na ekranie telewizora, czy to na ekranie naszego smartfona, nie jesteśmy w stanie się skupić. Ale to też będą takie zachowania jak na przykład trzymanie telefonu zbyt blisko twarzy. Są funkcje, które w telefonie my możemy w trosce o swój wzrok, trosce o swoją postawę, w trosce o swoje zdrowie włączyć. Taka funkcja nazywa się na przykład odległość od ekranu. Wówczas, kiedy zbyt blisko twarzy ten telefon ląduje, otrzymujemy odpowiednie powiadomienie. Ekran jest wyczerniany, pojawia się komunikat i dopóki my nie odsuniemy telefonu na odpowiednią odległość, no to nie będziemy mogli dalej z niego korzystać.
1: Oj, bardzo zacna porada, myślę sobie, bardzo ważna, nie? Bo potem nam się tworzą te techniczne szyje, nie? Tak zwane.
2: Tak, no i mówi się właśnie też o takim homo smartfonikusie, czyli osobie, która jest wiecznie pochylona przy ekranach, wiecznie spędza czas w takiej pozycji z pochyloną głową, z pochylonym karkiem, no co oczywiście też może mieć swoje negatywne konsekwencje.
1: No dokładnie tak, a dzisiaj to tak, my się kładziemy z tymi smartfonami, wstajemy z nimi, jemy z nimi, no dochodzi naprawdę do jakichś takich już sytuacji, powiedziałabym, paradoksalnych.
2: Tak, naukowcy nawet znaleźli nazwę takiego zjawiska, że osoby, które pracują w domu zdalnie, mają takie zjawisko takiego rozmytego dnia pracy. Zaczynają ten dzień pracy jeszcze tak naprawdę zanim postawią stopę na ziemi.
1: I widuje się już nawet osoby, które wyszły sobie teoretycznie zrelaksować się na piach, na plażę, prawda? A i tak siadają i co pierwsze robią? Sięgają po smartfonach, chodzą po lesie ze smartfonami, jeżdżą na rowerach i też te smartfony wszechobecne, poprzyczepiane wszędzie, prawda? Więc my już nawet chyba nie potrafimy tak do końca odpoczywać bez tych urządzeń. Nie?
2: Myślę, że może się to wiązać z takim syndromem, który nazywa się FOMO, z języka angielskiego Fear of Missing Out, czyli takie uczucie, że coś nas omija i że my tak naprawdę nie możemy się właśnie nawet na chwilę, nawet na ten spacer odłączyć czy zostawić telefonu, bo mamy wrażenie, że akurat przyjdzie jakieś bardzo ważne powiadomienie, które będziemy musieli w danym momencie odczytać. No ja polecam robić sobie takie świadome przerwy, taki cyfrowy detoks. Teraz ma to zjawisko też swój taki renesans, bo z kolei mówi się o JOMO, czyli Joy of Missing Out, czyli takim właśnie świadomym korzystaniu z przerw od technologii, od ekranów, kiedy decydujemy się na to, żeby wychodząc z domu na przykład zostawić ten nasz smartfon w mieszkaniu albo na przykład kiedy rozmawia się z drugą osobą, zostawić go w drugim pokoju, bo sama obecność telefonu, który uruchamia się w momencie otrzymania jakiegoś powiadomienia, może być dla nas po prostu rozpraszający.
1: Tak, ale to jest takie nawet niefajne i niegrzeczne w takich konwersacjach, jak jesteśmy w kawiarniach. O, na przykład każdy ma przed sobą swojego smartfona na stole, tak? I jest, niby jesteśmy w tej konwersacji, ale co chwilę ktoś tam zagląda, a tu ktoś jeszcze zadzwoni, a tu jakiś SMS przyjdzie. I tak właściwie niby jesteśmy w tej konwersacji, ale być może nie do końca, prawda?
2: Jedna ze studentek opowiadała mi ciekawą rzecz, bo kiedy zauważyli, że właśnie troszeczkę za dużo tych telefonów jest w trakcie ich spotkań towarzyskich, to zorganizowała taką skrzyneczkę, do której wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu, czy to zasiadające przy jakimś stole, przy posiłku, czy też siadające do grania w planszówkę, są zobowiązane do odłożenia telefonu.
1: No świetny pomysł. Myślę, że każdy z nas powinien mieć taki patent, nie? Żeby jak są goście w domu, to nie liczą się smartfony i telewizory, tak? Bo czasami jeszcze telewizja potrafi w tle grać, więc...
2: Tak, telewizja albo radio.
1: Albo radio.
2: Tak, różne media nas otaczają, ale faktycznie w domu też, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, a przede wszystkim kiedy czuje, że te ekrany, te spędzanie czasu przed ekranami negatywnie na niego wpływa, bo tak jak mówię, tutaj może uzależnienie jest zdecydowanie za mocnym słowem, bo wciąż uzależnienie od internetu, od mediów społecznościowych psychologowie nie uznają jeszcze za jednostkę chorobową. Natomiast my musimy być bardzo świadomi tego, co my sobie tam zastępujemy tym scrollowaniem. I w momencie, kiedy opadamy z sił, przychodzimy z pracy, właśnie tak jak pani redaktor wspomniała, tacy zmęczeni i jedyne, czego nam się chce, to scrollować i dalej oglądać i zapisywać rzeczy do zrobienia w życiu, których nie robimy przez to, że scrollujemy, no to wtedy jest już ten moment, żeby się zastanowić, że coś jest nie tak.
1: Prawda? to, na co ja jeszcze zwracam uwagę, na przykład jak gdzieś tam się przemieszczą trójmiejskimi ulicami, to jak młodzi ludzie, bo oni często nie dość, że smartfon przed nosem, przechodzą przez ulicę, to jeszcze słuchawki na uszach, prawda? Jakby zupełnie odcięci.
2: Tak, zgadza się, żeby faktycznie nie docierały do nas te dźwięki z otoczenia.
1: Przypomnę, że pani Agnieszka Gutowska, tak naprawdę specjalistka do spraw komunikacji w social mediach, była moim i państwa gościem. Pięknie dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Audycja poradnicza. Ważne dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Wyciślok, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. Cała Polska weźmie przykład z Gdyni, a chodzi o dziki. Gdyńskie rekomendacje co do tego, jak edukować mieszkańców, czy jak zabezpieczyć śmietniki przed dzikami, zostaną teraz przeskalowane na cały kraj.
4: Skontaktowali się z nami przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i wspólnie opracowujemy rekomendacje dla wszystkich gmin w Polsce.
3: Jak dodaje koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni, Agata Grzegorczyk, dokument będzie zbiorem konkretnych porad i wytycznych, jak z dzika intruza zrobić sąsiada. Chciał zarobić, a stracił. 48-letni mieszkaniec Gdańska uwierzył, że inwestycja w kryptowaluty może przynieść mu szybki zysk. Wszystko wyglądało wiarygodnie i profesjonalnie. Ostatecznie mężczyzna stracił ponad 200 tysięcy złotych, bo za ofertą stali internetowi oszuści. Zakończyła się budowa ulicy Jaśminowej na osiedlu Wschód w Pruszczu Gdańskim. Dzięki inwestycji rozdzielono ruch pieszy, rowerowy oraz kołowy. Powstały też dwa wyniesione skrzyżowania, co ma uspokoić ruch w tej części miasta. Przystanek autobusowy Hucisko 04 ponownie będzie funkcjonował w swojej wcześniejszej lokalizacji przy węźle Hucisko. Decyzja zapadła po zakończeniu kilkumiesięcznego pilotażu, w ramach którego przystanek funkcjonował na podwalu grodzkim w pobliżu siedziby Rady Miasta. Przywrócenia starej lokalizacji chcieli podróżni. Rekordowy budżet obywatelski w Sopocie, ale tym razem nie chodzi o pieniądze, a o frekwencję. W głosowaniu wzięło udział prawie 22% mieszkańców. Sopocianie wybrali do realizacji 25 projektów. Z projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów otrzymały toalety publiczne w pasie przybrzeżnym. Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku wraca po blisko 2 latach przerwy. Właśnie otwarta została tam nowa wystawa stała, mówi Waldemar Osowski, dyrektor Muzeum Gdańska.
5: Eksponatów jest kilkaset na wystawie, ale przede wszystkim tutaj chcieliśmy oddziaływać na emocje zwiedzających poprzez takie dosyć wyrafinowane zabiegi scenograficzne.
3: Remont Muzeum Poczty Polskiej trwał 2 lata. Dziś placówka jest już dostępna dla zwiedzających.
0: Tydzień w Trójmieście.
3: Jest decyzja w sprawie pieniędzy dla PKM Południe. Rząd przyjął program dofinansowania budowy kolei na odcinku Gdańsk-Śródmieście-Kowale. Ruszył też przetarg na budowę nowej linii PKM. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze pociągi wyjadą na tory w 2030 roku. A na dachach przystanków PKM Gdańsk-Kiełpinek i PKM Gdańsk-Matarnia pojawiły się panele fotowoltaiczne. Jest to część większej inwestycji. Fotowoltaika pojawi się w sumie na 6 stacjach. PKM będzie też miała własny magazyn energii. A skoro o ekologii mowa, około 1000 m2 betonu i płyt zamieni się w zieleń. To gdański plan na rozpoczynającą się jesień. To nie tylko zmiana estetyczna, ale także element dostosowania się do zmian klimatu.
6: Polityka dotycząca odbrukowywania, budowania miejsc, w których kiedy pada, ta woda jest zatrzymywana, powoduje, że w ten sposób chcemy się do tych gwałtownych zmian przygotować.
3: Mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Na 3 miesiące trafił do aresztu 33-letni mieszkaniec Gdańska, który jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa i nielegalne posiadanie broni. Mężczyzna pod koniec września postrzelił 29-latka w centrum Gdańska i uciekł. Po kilku dniach sam zgłosił się na policję, grozi mu nawet dożywocie. Blisko 8 milionów złotych przeznaczono na modernizację ponad 11 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej w Sopocie. Inwestycje zrealizuje spółka Aqua Sopot. Prace będą prowadzone metodą bezwykopową, co ma ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców i turystów. A Gdynia rozpoczyna dyskusję na temat używania fajerwerków i organizuje konsultacje społeczne, które mają pokazać, jaki stosunek do pirotechniki mają sami mieszkańcy, mówi szef Laboratorium Innowacji Społecznych Maciej Kochanowski.
7: Zbieramy opinie o stosowaniu fajerwerków, no i na tej podstawie będziemy kształtować politykę taką, jeśli chodzi o miejskie wydarzenia, albo też postulować w zakresie wprowadzenia pewnych rozwiązań czy ograniczeń w stosowaniu fajerwerków do wojewody pomorskiego.
3: Wstępne efekty konsultacji poznamy za miesiąc.
1: Iwona Wyciślok zebrała te ważne informacje. Proszę zostać z nami, bo warto. Edyta Stańczyk, zapraszam.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Jakie skojarzenia macie Państwo, słysząc hasło dynia? Mi na myśl przychodzi znany cytat „Szlachetne zdrowie”. I między innymi o tym dyniowym zdrowiu porozmawiamy sobie dzisiaj. Razem z moimi gośćmi opowiemy o tym, dlaczego dynia jest taka zdrowa i co możemy z niej zrobić.
0: Ciekawe Trójmiasto.
8: Lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
1: Poza tym odwiedzimy trójmiejskie szkoły, by udowodnić, że 5 minut spokoju bardzo dobrze działa na nasze dzieci.
9: 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, tak jak wspomniałaś też, lękowe.
1: Przyjrzymy się programowi Yoga w Szkole, ale zadbamy również o Państwa rozwój duchowy, w co jest grane nie zabraknie ciekawych rozmów dotyczących kultury i sztuki. Edyta Stańczyk, Zasłuchajmy się w Gdańsku. Zapraszam.
0: Co jest grane w Trójmieście?
1: Edyta Stańczyk z tej strony. Zapraszam Was, drodzy słuchacze, w miejsce, które leży zaledwie kilka kilometrów od Gdańska, a które czaruje słonecznikami, dyniami, a w sezonie lawendą i kukurydzą. Widzę, że Pani wybiera te dynki. Gatunek, który Pani specjalnie odpowiada?
10: Po prostu pasują mi do mieszkania białe. Ja co roku tutaj przyjeżdżam i kupuję po prostu te małe, białe, ozdobne dynie, albo jeszcze pomarańczowe. Tylko mi zależy głównie na tych mniejszych dynkach.
1: Kwestie estetyczne, czyli służą jako dekoracja.
10: Tak.
1: A czy coś Pani z dyni robi? Myślę, nie wiem, ciasto?
10: Nie, mi głównie służą po prostu do ozdabiania pomieszczeń.
1: Śliczne są te białe, prawda?
10: Te dynie tutaj robią swoje i po prostu przyciągają ludzi z całego Trójmiasta i nie tylko.
1: Po łacie ziemi tutaj są i dynie, i słoneczniki, tak? Ale jeszcze chyba lawenda w sezonie.
10: Tak, i słoneczniki, i właśnie lawenda, miód, różnego rodzaju, czy właśnie wypieki z dyni.
1: Paulina Łys. Dynia Panią inspiruje. Lubi Pani robić różne rzeczy z dyni?
11: Tak. W naszym domu to pankejki dyniowe. Bo mam dzieciaki, to dzieciaki lubią na słodko, więc tak jemy sobie. Ale też lubię zapiekaną dynię, taką normalnie ze skórką, z piekarnika, po prostu z przyprawami, jak bataty smakuje.
1: Co popularne jest oczywiście zupa dyniowa, nie?
11: Oczywiście. Też robi ją mamusia. No u nas, tak jak Pani widziała, mąż jest od wszystkiego. Jeden brat piecze ciasta, drugi brat z żoną uprawiają dynię, plus robią te wszystkie przetwory dyniowe, no i logistyka.
1: Dynie wszelakie, od malutkich po naprawdę olbrzymie rozmiary, od takich typowo, powiedziałabym, nadających się tylko do wystroju wnętrz, po takie, z których można sporo zrobić. Właśnie, jaka jest dynia? Czy my ją w całości jesteśmy w stanie obrobić, jeśli chcemy z niej coś, łącznie ze skórką? Czy tylko środek się nadaje?
11: Nie, jak najbardziej, już jest teraz wiele odmian, które możemy jeść ze skórą. Jeszcze Panią zaskoczę pewnie, bo powiem, że jest taka dynia, nazywa się dynia bezłupinowa, która ma w środku pestki, które nie mają tej łupiny. Nie trzeba jej skubać, to jest taka dynia styryjska. Właśnie chodzi o to, że pochodzi z tego regionu, z Austrii, ze Styrii, z której się robi ten olej dyniowy. Więc tutaj zjadamy, nie dość, że można zjeść skórkę, można zjeść pestkę, to można też zjeść miąższ.
1: Jakie walory ma ta dynia właśnie? Dlaczego ona jest taka zdrowa? Dlaczego ludzie chcą kupić, nie wiem, syrop z dyni, tak? Jakieś tam właśnie inne dodatki.
11: Syrop z dyni to myślę sobie, że bardziej już poczują, ludzie chcą poczuć ten taki vibe jesienny. Zresztą zrobiło się to modne, więc w tą stronę idą. A jeżeli chodzi o samą dynię, to... Bo dynia jest owocem. Takim, który się zbiera teraz na schyłek lata, początek jesieni i można ją przechowywać kilka miesięcy. I tak kiedyś nasi poprzednicy właśnie się żywili, że mogli sobie ją spożywać, kiedy nie było nic do jedzenia, na przykład do maja. I co mogę powiedzieć? Myślę, że też dynia inspiruje ludzi, że nie wiedzą, że mogą zrobić z niej coś więcej niż zupę. I trochę bardziej ich tak edukujemy. Ale na przykład cieszę się, że nasi goście, na przykład wczoraj mieliśmy taką trzyosobową ekipę, która przyszła, wycięła sobie u nas dynię, założyli sobie je na głowę i też robili sobie zdjęcia i to nie musiało być blisko Halloween. Po prostu jako forma zabawy, nie?
1: Jako dekoracja sprawia się rewelacyjnie.
11: Tak, ponieważ no, na przykład dłużej postoi niż jakiekolwiek kwiaty. Nie lubi przymrozków, więc tu trzeba pamiętać, jeżeli na przykład stoi na zewnątrz przed domem, żeby ją po prostu schować, jeżeli będą te noce z przymrozkami. Później można ją wystawić oczywiście z powrotem, ale mrozek jest dla niej wrogiem.
1: Jakie walory, jeśli chodzi o takie kwestie zdrowotne ma dynia? Bo wiem, że mnóstwo witamin.
11: Ma mnóstwo witamin. Poza tym, nie wiem, czy też Pani wie, jeżeli będziemy spożywać surowe pestki dyni, one zawierają kukurbitacynę, czyli nas naturalnie odrobaczają. Ale tylko surowa dnia, surowa pestka. By ta prażona pestka, to tak nie działa. Jest oczywiście zdrowa dla naszych włosów, dla naszych paznokci, ale jakby nie ma tego zastosowania na odrobaczanie.
12: To jakie my jeszcze przetwory z tej dyni możemy robić?
11: Ketchup dyniowy. Możemy robić dżemy dyniowe. Możemy robić właśnie syrop dyniowy. Niektórzy robią sobie tą dynię taką w occie. Też jak najbardziej. Można zrobić sobie pire i zamknąć je sobie w słoiku i wykorzystać do zupy, do ciasta, kiedy tylko się chce.
1: Jak pani sobie tak codziennie wychodzić, jest piękna pogoda, świeci słońce, przed nami cudowne pole słoneczników oświetlone tym słońcem, z drugiej strony kukurydza. Co pani sobie myśli? Dumna jest pani z tego, co już udało się osiągnąć? Przychodzą jakieś nowe plany, inspiracje do głowy?
11: Niestety tak myślałam, że się zamkniemy, że zrobimy sobie coś i to już będzie koniec. Nie, ciągle myślimy, ciągle wymyślamy coś nowego, bo no, chcemy się rozwijać oczywiście, nie? Poza tym w tygodniu nie ma tyle ludzi, co dziś, bo w tygodniu jesteśmy zamknięci. I wtedy przyjeżdżają fotografowie ze swoimi klientami, mają ten teren po prostu dla siebie i robią sobie zdjęcia w spokoju. Tudzież wycieczki szkolne, bo też obsługujemy w tygodniu grupy szkolne, które sobie przyjeżdżają na takie warsztaty dyniowe. Trochę słuchają o tych dyniach, trochę malują dynie, biegają właśnie po parku.
0: Ciekawe Trójmiasto.
1: Właściwie wjechałam w jakieś duże osiedle nowe, które się buduje dookoła, a tutaj w środku tego osiedla pola, pełne dyni, pełne słoneczników. Jak pani odkryła to miejsce i co panią zainspirowało do tego, żeby takie miejsce stworzyć?
11: Tego kiedyś nie było, tych bloków nie było.
1: To były pola najpierw.
11: Były pola, zresztą mojego taty. Ja jestem urodzona w gospodarstwie, więc jakby zawsze u nas były warzywa, owoce, zawsze się tym zajmowaliśmy, więc miałam możliwość testowania. Należałam kiedyś do takiego forum ogrodniczego, gdzie była wymiana nasion. Od tego się zaczęło, że wymieniłam się z jakimś użytkownikiem, który chyba był z zagranicy i miał dostęp do w ogóle innych jakby odmian dyni, które były dostępne u nas. I wtedy był internet, wtedy były już nasiona sprowadzane głównie ze Szwajcarii, Niemiec, Anglii i można było testować. Więc testowaliśmy, które się u nas jakby przyjmą, które się nie przyjmą, które są ładne, które są dobre, które są atrakcyjne. I tak to poszło.
1: Cała gama, różne kształty, tak, różne
11: kiedyś
1: wielkości.
11: Kiedyś nie byliśmy tutaj, bo zaczęło się też od tego, że my uprawialiśmy sobie te dynie, ale gdzieś trzeba było je sprzedawać. Więc zaczynaliśmy od takich dożynek, bazarów natury, targów śniadaniowych, targów na kolibkach, dokładnie. Później stanęliśmy przy głównym trakcie Świętego Wojciecha, przy ulicy, na takim placu i sprzedawaliśmy tam nasze dynie. Ale później przychodzili do nas goście i mówią tak: o Jezu, a ciekawe jak smakują takie mafinki z takiej dyni. Nie możecie mieć ich tutaj ze sobą? Albo: o kurczę, zimno jest, jakieś ognisko by się przydało. Dobra. Później przychodziła jakaś grupa przedszkolaków. Czy możemy tutaj u was zjeść sobie jakieś, nie wiem, jakieś drugie śniadanko? Aha. No i okej, tak później my myślimy sobie, dobra, jesteśmy przy głównej drodze. Zero klimatu, zero wszystkiego. No i tata mówi: dobra, mamy taki kawałek pola, tylko ciekawe, czy ktoś tutaj przyjedzie, bo tu naprawdę były wtedy pola. No i tak z roku na rok, z roku na rok. No a deweloperzy kupowali dookoła. Więc teraz tak ludzie przychodzą do nas i mówią: jak to jest możliwe, że tu wszędzie bloki i tak dalej. No nie mam na to wpływu niestety, więc działamy tak jak możemy.
1: Ale myślę sobie, że ci, którzy się tu wprowadzili, to mają cudowny widok za oknem, po prostu.
11: Mam nadzieję, że tak myślą właśnie.
1: Czyli tak naprawdę to też trochę sami ludzie was zainspirowali.
11: Przede wszystkim.
13: Kolejne.
11: Dokładnie. Jak tutaj najpierw byliśmy, to też nasi goście mówią, że przyjeżdżają do nas od 7 lat, bo w tym miejscu chyba jesteśmy 7 rok. I też mówią, że pamiętają, jak sprzedawaliśmy babeczki ze stolika takiego drewnianego, że tak powiem. No bo tak było, no. Tak się zaczynało.
1: Stoją w tych słonecznikach i robią sobie zdjęcia. Tak. To jest niesamowite, naprawdę.
11: Słonecznik też siejemy głównie właśnie teraz na tą porę, bo właśnie wszyscy mówią: Jezu, słonecznik to przecież lipiec, początek sierpnia. Mówię: no tak, ale nam trochę zależy na tym, żeby teraz było trochę tego koloru, nie?
1: Tak, dla ozdoby?
13: Zdecydowanie dzisiaj dla ozdoby, dla spędzenia czasu, to w ogóle jesteśmy tutaj, a przy okazji robimy zakupy, no i już zjedliśmy pyszny sernik i babeczki.
1: To jest w ogóle niesamowite, bo okazuje się, że właściwie w środku jakiegoś dużego osiedla, które się rozbudowuje, jest takie miejsce, gdzie po prostu są pola dyni, pola słoneczników.
13: No bo pola były pierwsze, a potem się wybudowały osiedla. My tu byliśmy, jak nasze dzieci były bardzo małe, czyli nie wiem, ale 5 lat temu. 5-6

0: tutaj od wiosny, żeby te wszystkie rośliny, trawy i tak dalej urosło, a wszyscy myślą, że to jest takie na pstryk.
1: Bardzo pani dziękuję. Miło się było spotkać.
0: Ślicznie dziękuję.
1: To była pani Paulina z Dyniowego Królestwa nieopodal Gdańska.
2: Ważne dla mieszkańców Trójmiasta.
1: 5 minut spokoju to program skierowany do nauczycieli i uczniów w szkół, między innymi w Pomorskiem. Nauczyciele, opiekunowie chyba najlepiej wiedzą, z jakimi problemami dzisiaj mierzą się dzieci. Edyta Stańczyk z tej strony, jest ze mną pani Marta Miguła, współzałożycielka Fundacji Joga w Szkole. Kobieta, która, tak sobie myślę, znajdzie sposób na te problemy. Ja się oczywiście śmieję, ale problem jest ważki, dlatego że ostatnie badania naukowe wskazują na to, że nawet w Pomorskim, jak popatrzymy, że ten odsetek dzieci takich objętych smutkiem jest bardzo duży. Będziemy rozmawiać sobie o jodze w szkole. No i właśnie teraz takie pytanie, po co joga w szkole?
3: Dzień dobry. Po co joga w szkole? Rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, statystyki są alarmujące, dotyczące stanu zarówno psychicznego, jak i fizycznego dzieci i młodzieży. Około 20% co najmniej, a z roku na rok chyba to też wzrasta. Ostatnio czytałam z 2022 statystyki, że 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, tak jak wspomniałaś też, lękowe, złe samopoczucie. Dodatkowo spada też sprawność ruchowa dzieci. Siedzenie wielogodzinne przed komputerem, brak ruchu, brak kontaktu z naturą, zwolnienia z WF-u.
1: To WF-iści biją na alarm, prawda?
3: Tak, i tu można się też zastanowić, dlaczego te zwolnienia z WF-u. Co takiego jest w wychowaniu fizycznym, co sprawia, że dzieci, młodzież nie chcą w nim uczestniczyć.
1: I jak tak rozmawiacie z nauczycielami, z młodzieżą, to padają jakieś takie sygnały niepokojące albo sugestie dotyczące tego, że dlaczego ja nie chcę na ten WF chodzić?
3: Tak, oczywiście. Często jest to związane z tym, że jest bardzo dużo gier zespołowych opartych na rywalizacji i w ogóle same praktyki, czy skoki, czy biegi, często jest to sfokusowane pod kątem rywalizacji, kto wypadnie najlepiej, porównywania się. Nie każde dziecko lubi też brać udział w takich grach zespołowych, a podejść do ciała można naprawdę na różne sposoby. I joga pokazuje jedną z takich dróg, gdzie rozwijamy naszą sprawność ruchową, wzmacniamy odpowiednio ciało, rozciągamy to, co również jest założeniem WF-u, a jednocześnie go nie forsujemy i dajemy taką przestrzeń bardziej indywidualną, której potrzebują niektóre osoby, niektóre dzieciaki.
1: A jak wchodzicie na takie zajęcia do klasy, to jak one są pomyślane? Co robicie?
3: Trzeba zauważyć, czego dana grupa potrzebuje. Bo czasami jest tak, że dzieci z kolei mają tak mało ruchu i tak mało ekspresji i nie mają tej przestrzeni do tak zwanego wyżycia się, wyrażenia się. I wtedy zaczniemy od ćwiczeń właśnie ekspresyjnych. Od na przykład skakania, trzęsienia. I dopiero wtedy możemy przejść do technik, które pracują nad skupieniem, poprawiają zdolność koncentracji, do technik oddechowych i relaksacyjnych. I też mamy taki feedback od nauczycieli, że dzieci proszą wręcz o te techniki.
1: Pani Marta Miguła, współzałożycielka Fundacji Joga w Szkole.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Ciekawostki o Trójmieście.
1: To, czy dobrze znamy Gdańsk, zawsze możemy sprawdzić w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swojej Moniki.
2: Audycja rozrywkowa.
4: Ja zapraszam Państwa na kolejny spacer po Gdańsku i mam nadzieję, że Państwo będą odpowiadać razem z nami na pytania, a właściwie razem z naszą kolejną uczestniczką, którą jest pani Iza. Witam panią Izę serdecznie. Słyszymy się, mam nadzieję. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, tak, słyszę. Wszystko słyszę dobrze.
4: Bardzo się cieszę. Cieszę się, że się pani zgłosiła do naszego quizu. I no właśnie, co panią skłoniło do tego zgłoszenia? Czy taka chęć sprawdzenia swojej wiedzy o ukochanym mieście, czy może też chęć wygrania gadżetów radia? Jak to jest?
5: Wszystko po trochu, oczywiście, ale ja nie jestem taką rodowitą mieszkanką Gdańska.

0: bo ja za mężem przyjechałam do Gdańska 20 lat temu, więc Gdańska ciągle się uczę. No i trochę chciałam sprawdzić tę swoją wiedzę.
1: No ale już pani dosyć długo mieszka w Gdańsku na 20 lat, to jest naprawdę szmat czasu. To już pani widziała też zmiany, które zaszły w tym mieście, prawda? Czy mąż trochę też po mieście oprowadzał? Pewnie w czasach narzeczeńskich były jakieś spacery.
0: Trochę tak, tylko my oboje w ogóle jesteśmy nowi.
1: Aha.
0: Nowi, tak, bo mąż za pracą, a ja za mężem.
1: Rozumiem. Ale musi się państwo podobać, skoro jesteście już w Gdańsku od 20 lat, no to znaczy, że dobrze się czujecie w tym wspaniałym mieście.
0: Bardzo, bo ja uwielbiam morze i jako dziecko często z rodzicami wyjeżdżaliśmy właśnie w okolice Gdańska.
1: Aha.
0: Świdno, Sobieszewo, to takie moje takie rejony zakajtka, że tak powiem.
1: Tak.
0: Miło wspominam, więc...
1: Pani Izo, no to nie przedłużajmy. Ja też z przyjemnością sprawdzę pani wiedzę, a przy okazji też i dowiemy się różnych ciekawych rzeczy o Gdańsku, bo ja przygotowując ten quiz, nie ukrywam, też duże rzeczy w ogóle o tym mieście się dowiedziałam, no bo człowiek wszystkiego nie wie, prawda? Także odkrywa różne ciekawostki. No dobrze, no to pytanie pierwsze dla pani. Tym razem takie trochę historyczne, ale dosyć znane wydarzenie, więc mam nadzieję, że będzie pani wiedziała. Tradycyjnie uważa się, że jako pierwszy słowa Gdańsk jest kluczem do wszystkiego wypowiedział. No właśnie, kto? Czy to był Lech Wałęsa, czy Napoleon Bonaparte, czy może Andrzej Januszajtis?
0: Trudne.
1: No.
0: Trudne. Można strzelać?
1: No, ja oczywiście, że tak, pewnie. Byle celnie, byle celnie.
0: Nie wiem, strzeliłabym, że może... Waham się trochę między Lechem Wałęsą a Napoleonem.
1: No to może tak w środek tarczy.
0: Tak? Napoleon?
1: Napoleon, tak. Napoleon Bonaparte był w Gdańsku w 1807 roku, no i w biografiach właśnie Gdańsk nie zajmuje wiele miejsca, nazwa miasta nie pada. Tymczasem, kiedy trwała wojna z Prusami, cesarz mówił, że Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. Dobrze, drugie pytanie, uwaga. Na terenie dzielnicy Siódmy Dwór mieszka około 2000 osób, 4000 osób, czy 10 tysięcy osób?
0: Dzielnic trochę mamy. Mm-hmm. Nie wiem.
1: No 35, więc dużo.
0: Tak, więc...
1: No ale to piękna, bo na wzniesieniu położono...
0: 5 tysięcy mieszkańców mamy, a tak jakby to też takie moje gdybanie troszeczkę, no obstawiałabym, że może 10 tysięcy?
1: 4 tysiące, tu też jakby strzał w środek byłby celnym strzałem.
0: 4 tysiące. Terenów zielonych pewnie dlatego.
1: No jedno dobrze, jedno źle, jest na razie jest równo, idziemy całkiem dobrze. Myślę, że teraz się pani zrehabilituje przy trzecim pytaniu.
0: Oby.
1: Tego życzę. Który oliwski budynek nazywamy potocznie domem zarazy? Czy Pałac Opatów, czy Szpital Świętego Łazarza, czy Dom Bramny?
0: Mi się coś kojarzy, coś z opactwem cystersów, to może ten Pałac Opatów?
1: Nie, to chodzi o Dom Bramny. Dom Bramny. Tym razem tak, to była prawidłowa odpowiedź. No i spokojnie. Jest czas, żeby poznać Gdańsk, bo to właśnie jest ten quiz, żeby jak najwięcej o tym mieście się dowiedzieć. Ale tu to już chyba pani powinna wiedzieć, mam nadzieję. Kiedy otwarto istniejące molo w Brzeźnie? Czy to był rok 1995, 1996 czy 1999?
0: To mi przykro.
1: No.
0: Nie wiem.
1: To co, znowu w środek strzelamy? Tradycyjnie,
0: tak?
1: Czy nie?
0: To ta druga odpowiedź.
1: Tak, 1996. Chciałam, żeby było porówno 2-2. No dobrze, i teraz piąte, uwaga, ostatnie pytanie. Najstarszym z niżej wymienionych gdańskim zabytkiem jest Archikatedra Oliwska, Mała Zbrojownia czy Teatr Szekspirowski? Jak to jest?
0: Wydaje mi się, że tu sobie poradzę. Trochę liceum plastyczne chyba mi pomoże. Jeśli dobrze pamiętam, Archikatedra jest w stylu romańsko-gotyckim wykonana, w związku z czym Szekspir mi tutaj totalnie nie pasuje, to dużo, dużo później było.
1: Tak.
0: To prawda, nie wiem jak ta Mała Zbrojownia.
1: Czyli Archikatedra stawiamy.
0: Tak.
1: Bardzo dobrze pani kombinuje, oczywiście, tak. Historia sięga roku 1186. Tu przewaga dobrych odpowiedzi nad złymi, więc oczywiście gadżety radia... jak najbardziej się należą. Ale to jest też takie, tutaj się zapaliło światełko, że trzeba trochę więcej o tym Gdańsku może poczytać.
0: No, trochę muszę jednak powiskać historię miasta, w którym mieszkam. Tak.
1: No to mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie i że będzie pani się chciała może jeszcze raz sprawdzić w naszym quizie.
0: Absolutnie, chyba
1: zachęcam.
0: Muszę się zrehabilitować.
1: Tymczasem pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego i dziękuję pięknie za udział w quizie.
0: Dziękuję pięknie.
2: Audycja rozrywkowa.
3: A komu jutro dopisze szczęście? Zobaczymy. Edyta Stańczyk, zapraszam do wspólnej zabawy. Każdy z nas ma swoje ulubione miejsca w Gdańsku, w Trójmieście czy na Pomorzu. Lubimy na przykład przechadzać się różnymi uliczkami i ten fakt dostrzegł Gdański Archipelag Kultury, który postanowił zorganizować święto Gdańskiej ulicy, ulicy Uroczej.
4: To nas to chyba urzekło, że ona jest rzeczywiście urocza. To jest oczywiście powojenna nazwa i myślę, że ona też się komuś po wojnie bardzo spodobała, skoro takie właśnie nazwy jej dał.
3: Edyta Stańczyk, zapraszam na
2: wędrówki po Trójmieście.
3: Powiem tak, dzięki paniom odkryłam, że jest ulica urocza. Orunia Dolna za torami. Pięknie, jakiś kolejny park, bo jechałam do państwa przez Park Oruński. Kto jest inicjatorem?
5: Inicjatorką tego całego przedsięwzięcia w sumie jest nasza pani dyrektorka, która przechadzając się pewnego razu po dzielnicy, odkryła tę ulicę. Zapytała się nas, czy nie chciałybyśmy zorganizować święta ulicy Uroczej, a ponieważ takie inicjatywy są nam bliskie, tak więc jako stacja Orunia zdecydowałyśmy się to zrealizować.
3: Rozumiem, że przekopałyście panie wszystkie informacje dotyczące tutaj ulicy, okolic.
4: To znaczy przekopał informacje nasz przewodnik, który właśnie za chwileczkę będzie startował ze spacerem historycznym, Ryszard Kopitkę. I ten spacer historyczny właśnie poświęcony ulicy Uroczej, temu zakątkowi i w ogóle szerzej mówiąc z orunizatorami, która jest taka troszkę może bardziej zapomniana niż ta Orunia właśnie w pobliżu Parku Oruńskiego, Oruńskiego Rynku, a ta jest taka troszeczkę w cieniu, a wydaje nam się, że jest na tyle ładna i na tyle ciekawa też, że warto odkryć jej tajemnicę właśnie, między innymi przez spacer historyczny.
6: Nazywam się Ryszard Kopitkę. Dzisiaj sobie zobaczymy ten kawałek Oruni za torami. Znajdujemy się w tej chwili na ulicy Uroczej. W zasadzie jest to budownictwo mieszkaniowe, które powstawało tak na przełomie lat 20. i 30. Powstawało już za czasów idei tak zwanego miasta ogrodu, która to idea szerzyła się jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, chociaż do Gdańska tak naprawdę bardziej pojawiła się, spopularyzowała dopiero tak naprawdę w okresie międzywojennym i w zasadzie w tym duchu również wybudowano wszystkie te okoliczne domy. Czym kierowano się chociażby w tej zasadzie? Możecie sobie państwo przypomnieć, jak wyglądały dawniejsze kamienice. Ustawione zwykle były ścianami szczytowymi do siebie, wzdłuż ulicy, praktycznie przy ulicy. Jak rozejrzycie się państwo tutaj dookoła, zobaczycie, że oczywiście tutaj wielkich kamienic nie mamy. Są to wolno stojące budynki. Są to budynki, które otoczone są w zasadzie zielenią, czyli w zasadzie tego ducha właśnie idei ogrodu, miasta ogrodu jak najbardziej przytrzymywał. Czy to był ogródki jakieś przeddomowe, czy też właśnie zieleńce, które znajdowały się zaraz za tymi domami. Jak one w zasadzie wyglądały? Specjalnie stanąłem w tym miejscu, ponieważ patrząc z perspektywy możemy również zobaczyć jeszcze niektóre oryginalne detale, niektóre budynki zostały już nieco przebudowane. Najczęściej budynki, które budowano w latach 20-30 w Gdańsku, pokryte były dachówką karpiówką, czyli tak jak chociażby budynek, który znajduje się zaraz po drugiej stronie ulicy, jeden i drugi tutaj akurat najbliżej nas. Te bardziej skrajne zyskały już w zasadzie po remoncie kilka lat temu dachówkę, esówkę, no, która w zasadzie nie jest akurat tutaj specjalnie dla tego rejonu w tym czasie, dla tego czasu, może bardziej akurat taką dachówką historyczną. Co jeszcze pojawia się w zasadzie w tym czasie? W zasadzie na przełomie lat 20. i 30. Brakuje nam tego detalu architektonicznego, zdobiących sztukaterii, gzymsów na budynkach. Spójrzcie państwo właśnie na elewację, chociażby tego budynku, który nie został poddany jeszcze termomodernizacji z numerem 3 po drugiej stronie ulicy. On w zasadzie ma tylko takie delikatne, niekoniecznie nawet opaski okienne, co właśnie takie delikatne gzymsy, które znajdują się pod i poniżej stolarki okiennej. Mamy taki gzyms pod dachem umieszczony i w zasadzie takim jedynym elementem zdobiący ten budynek jest portal, czyli taka opaska, która znajduje się wokół drzwi z delikatnym żłobkowaniem, czy też właśnie ryflowaniem. Przypomnijcie sobie Państwo wszystkie inne budynki, które w tym czasie powstawały, głównie w Gdyni właśnie przede wszystkim. Tam takie cechy charakterystyczne zobaczymy. Oczywiście w części Dolnego Miasta, później też na Starym Chełmie, kiedy budowano blok już za czasów II wojny światowej i tak dalej. To jest taki skromny element, na który Państwu dzisiaj zwracam szczególnie uwagę z racji tego, że właśnie oglądamy już budynki, które też zostały poddane termomodernizacji i niestety ten drobny element zdobiący zniknął gdzieś właśnie pod styropianem. Nie wyrażono tutaj jakiejś woli, czy projektant, być może też jakieś wspólnoty mieszkaniowe, żeby chociażby ten drobny element też akurat odtworzyć. Co jeszcze było charakterystyczne dla tego czasu? Znowu jak popatrzycie Państwo na elewacje frontowe, to dość duże i podłużne okna. One zwykle we wcześniejszych czasach, kiedy powstawały, były albo oknami bardziej kwadratowymi, albo oknami wąskimi, a długimi. Za czasów właśnie już lat 20., 30. ta tendencja nieco się zmieniła i okna były po prostu szersze niż dłuższe. I to jest znowu cecha, która bardzo popularna była dla budynków mieszkalnych, które powstawały akurat w tym czasie w Gdyni. Kiedy powstawało to osiedle, ulice nosiły nazwy związane z socjalistami, czyli mamy chociażby Augusta Bebela, Engela, Marksa chociażby. Natomiast bardzo szybko również akurat te nazwiska zmieniono. To już najczęściej był rok 33, kiedy do Gdańska też oficjalnie naziści, czy w zasadzie partia NSDAP w tym czasie akurat zdobyła władzę w Gdańsku, więc wiele ulic zyskiwało albo nowych patronów, albo po prostu nazwy tych ulic się zmieniały. Bardzo wielu ulic oruńskich to przede wszystkim dotyczyło, począwszy od Oruńskiego Przedmieścia, gdzie ulica Zamińska zyskała nowego patrona. Trakt Świętego Wojciecha nie był już ulicą południową, chociażby, tylko też miał swojego patrona, Horsta Wesela, który był takim autorem późniejszego oficjalnego hymnu NSDAP chociażby. No i chociażby właśnie tutaj dla okolicznych ulic postanowiono z kolei wykorzystać patronów pruskich czy też niemieckich generałów, którzy brali udział w różnego rodzaju bitwach na froncie. 33 rok to był bardzo ważny rok dla Runi z racji tego, że została też włączona do Gdańska, więc w tym czasie sporo całkiem w prasie opisywano również właśnie, że pozostałe dzielnice, czyli na przykład Brentowo, Emaus w tym czasie również zostały przyłączone. Tak jak wspomniałem, dzisiejsza nasza ulica Urocza nosiła za patrona Ferdynanda Lazala, który w zasadzie też był bliskim akurat przyjacielem samego Marksa, chociaż odrzucał tak naprawdę akurat jego ideę. Dzięki niemu powstały pierwsze akurat partie robotnicze na terenie Niemiec w XIX wieku. No i po wojnie ulica Urocza, wydaje się, że ten klucz nazewniczy powojenny w zasadzie jest bardzo różnorodny. Mamy przyjemną Uroczą, ale mamy z kolei w pobliżu ulicę Smoleńską, która w zasadzie niespecjalnie nawiązuje do tego klucza nazewniczego. Mamy ulicę Ramuta, który w zasadzie wywodził się z południa kraju, z okolic Krakowa, ale tworzył na przykład pierwszy słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, więc zupełnie różne te nazwy ulic pojawiły się tutaj już po II wojnie światowej.
2: Ciekawostki o Trójmieście.
3: A co panie osobiście urzekło, jeśli chodzi tutaj o tę okolicę?
4: Ona zachowała ten taki charakter przedwojennej dzielnicy, tak? Mamy ten bruk, mamy te piękne stare lipy, mamy te ładne takie domki z tymi spadzistymi dachami.
3: Spotkaliśmy się z mieszkankami gdańskiej Oruni, z miejskim przewodnikiem panem Ryszardem Kopitkę i organizatorami Święta Ulicy Uroczej w Gdańsku.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Trójmiejski Park Krajobrazowy to dobre miejsce na rodzinne spacery i na sporty. Na przykład na bikejoring, czyli kolarstwo górskie z psem.
2: Aktywnie w Trójmieście.
3: Jeśli spojrzycie Państwo w kalendarz lokalnych imprez, to w Trójmieście znajdziecie wiele interesujących propozycji, przykład dla właścicieli psów. Czworonogi są chyba naszym najlepszym trenerem personalnym, o czym codziennie przekonuje się Krzysztof Biegański, wicemistrz Europy w bikejoringu. Witam Ciebie, Krzysztofie.
7: Dzień dobry.
3: No to o której wstałeś dzisiaj, Krzysiu?
7: Dzisiaj o 6:00, 6:00 rano.
3: O 6:00. To jest taki dla Ciebie normalny czas, prawda? wiesz, że rano te twoje czworonogi będą już dopraszały się.
7: Tak, tak. One już nawet przed 6 rano potrafią wstać i nas obudzić, żeby wyjść na spacer, a potem już zazwyczaj są gotowe na to, żeby jechać na trening, więc tylko się dziwią, kiedy na trening się nie jedzie. No bo z 7 dni w tygodniu, jak 4 razy w tygodniu jadą na ten trening, no to jednak jest to dla nich coś dziwnego, jak nie jadą.
3: Jak nie jadą. Tak. O co chodzi?
7: Tak, dokładnie tak.
3: Opowiedz coś więcej o tych swoich psiakach.
7: Moje psiaki generalnie należą do tak zwanej rasy Greyster. Nie jest to oficjalna rasa, ponieważ jest to mieszanka wyżła niemieckiego krótkowłosego oraz harta Greyhounda. Czasami mają również domieszkę Pointera oraz Alaskan Huskiego. Więc to są takie, można powiedzieć, rasowe kundle.
3: Miksy rasowe.
7: Dokładnie. Ale są naprawdę wspaniałe, bo nie mają żadnych problemów, jeżeli chodzi o jakieś choroby. Są naprawdę wytrzymałe. No i są bardzo, bardzo do człowieka, tak? Uwielbiają interakcje międzyludzkie, kochają się przytulać, kochają zalizać człowieka na przysłowiową śmierć, po treningu szczególnie, kiedy człowiek jest spocony, to jednak przybiegają i tą sól chcą koniecznie zlizać człowieka.
3: Świetnie, i są chyba też no, szybkie, bo jak się słyszy o takich mieszankach harta z wyżłem na przykład.
7: Tak, one, ich najwyższe prędkości, jakie ja byłem w stanie z nimi osiągnąć, a trenuję kolarstwo, więc coś o tych prędkościach wiem, to było 55 km na godzinę. To już była taka chyba nasza maksymalna prędkość, jaką osiągnęliśmy na zawodach. Oczywiście to była przez krótki moment ta prędkość osiągnięta, bo mówimy tutaj o przedziale 300-400 metrów, natomiast na przestrzeni 3, 4, 5, nawet 6 km to jest około 37 km na godzinę, więc jeżeli ktoś trenuje czy to kolarstwo, czy bieganie, czy nawet jeździ być może na hulajnodze, no to wiesz, czym ta prędkość się tak zwanie je i jak to wygląda w praktyce, że nie jest takie łatwe taką prędkość osiągnąć w lesie, bo mówimy tutaj oczywiście o jeździe w lesie, w terenie, nie na szosie ulicy.
3: Bo też chodzi o psie stawy, psie łapy, tak, o kondycję, zdrowie.
7: Tak, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o psie zdrowie, no to właśnie dlatego psy nie powinny trenować na twardym podłożu, bo oczywiście po roku, po dwóch, po trzech nic się nie wydarzy, ale tak naprawdę kiedy już będą te psy miały powiedzmy 6, 7, 8 lat, to mogą mieć problemy ze stawami, więc dla nich takie łagodniejsze, miększe podłoże sprawia to, że dłużej mogą biegać i dłużej są po prostu zdrowe i nie mają problemu ze stawami.
3: Masz kluskę, pamiętam, i...
7: Tak, mam kluskę i śliwkę i tak, że zawsze sobie lubię pożartować, że to są takie knedle, no bo to idealnie pasuje. Chociaż no, dla nie każdego powiedzmy są to knedle. Niektórzy jak słyszą śliwka, to mają na myśli napoje alkoholowe. Szczególnie Czesi bądź Słowacy z tym sobie kojarzą to imię. Ale jest to fajne, zapada w pamięć i jest to coś innego. Oczywiście nie generalizuję, wszystkie imiona psów są fajne tak naprawdę, no ale dużo słyszy się takich poważnych jak Grom, Furia i tym podobne, a jednak kluski czy śliwki, czy nie wiem, jakiejś cebuli, no to nie uświadczy się tak szybko na ulicy.
3: Czyli z dystansem podchodzenie.
7: Dokładnie tak.
3: Z przymrużeniem oka.
7: Zawsze sprawia jakiś uśmiech na twarzy, jak ktoś słyszy imię, więc jest to fajne.
3: Bike Joring powiedziałam, to ja tylko tak w prosty sposób opiszę, że chodzi tutaj o taką fajną kompilację człowieka, roweru i psa.
7: Dokładnie tak. No, bike joring generalnie jest to jazda na czas kolarza górskiego i psa, którzy są połączeni liną z amortyzatorem i rywalizują w zawodach psich zaprzęgów. Zawody te podzielone są na 2 dni, na sobotę oraz na niedzielę i tak naprawdę suma czasów z 2 dni daje nam finalny wynik, który osiągamy na tych zawodach.
3: Właśnie, kolarstwo górskie, ale tak naprawdę chciałam o tym z sobą porozmawiać, bo okazuje się, że my tutaj w Trójmieście, w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym naprawdę mamy niezłe górskie możliwości do tego, żeby trenować.
7: Tak, teraz jest naprawdę bardzo dużo ścieżek, zresztą tutaj jakby działają niektóre organizacje prywatne, które starają się o te ścieżki dbać i tworzyć dla entuzjastów kolarstwa górskiego. Nie tylko oczywiście kolarstwa górskiego, bo trzeba pamiętać, że to się dzieli na kilka innych dyscyplin, tak? Mamy freeride, downhill, kolarstwo górskie, tak więc jest tego sporo i każdy znajdzie coś dla siebie. No i jeżeli chodzi chodzi o Trójmiejski Park Krajobrazowy, to tych ścieżek jest naprawdę masa. Mamy takie ścieżki właśnie dla, jak to się mówi, single tracki, na których można sobie pojeździć z takim tak zwanym flow, czyli tak przyjemnie z góry na dół, na różnych tam wyskoczniach i tak i tym podobnych. Natomiast mamy też dużo ścieżek gravelowych, tak, utwardzonych, na których możemy przejechać tak naprawdę z Gdańska bodajże do Kartuz.
1: I to są te ścieżki, które co, poleciłbyś na taki dobry początek dla kogoś, kto chciałby spróbować?
7: Tak, na pewno, czy to dla zwykłych hobbystów, którzy po prostu chcą się wybrać na przejażdżkę rowerową, no bo to jest super ścieżka, można zabrać dzieci, można zabrać całą rodzinę w sumie na taką ścieżkę i nie martwić się o to, że gdzieś będą nas mijać samochody. Jest bezpiecznie, jest przyjemnie, no co najwyżej możemy spotkać jakieś zwierzaki, które mieszkają w lesie, sarny, dziki i tym podobne, no ale to jest tylko natura i tak naprawdę fajnie ją zobaczyć i z nią obcować. Jeżeli gdzieś tam nie przeszkadzamy tym zwierzętom, to one raczej też nie będą nam przeszkadzać, więc nie należy się tego obawiać. I jest to też fajne miejsce, w którym można zacząć tą przygodę, tak? Bo często na ścieżkach rowerowych jest duży ruch, niektórzy jeżdżą mniej bezpiecznie, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o hulajnogach, które teraz stanowią dość spory problem. Oczywiście nie każdy użytkownik hulajnogi jest złym użytkownikiem, no ale niemniej jednak wiele z tych użytkowników często nie potrafi dostosować prędkości do warunków, które panują właśnie na ścieżkach rowerowych, czyli do tego wzmożonego ruchu.
1: I widzimy to w Trójmieście. Ciągle jeżdżą bez kasków, prawda, z dużą prędkością, chociaż apelujemy.
7: Tak, niestety tak. Chociaż mówi się podobno, że kask wcale nie definiuje tego, czy będzie więcej wypadków, czy będzie mniej, ponieważ podobno w Holandii tych kasków nie ma i wypadków jest o wiele mniej. Aczkolwiek no ja ze swojego doświadczenia jakby widziałem gdzieś tam wypadki, nie wiem, czy to były wypadki śmiertelne, ale po prostu wypadki osób bez kasków. No i nie chciałbym tego widzieć kolejny raz. Nie był to przyjemny widok i na pewno ten widok gdzieś tam uczy, żeby ten kask zakładać, bo jest to po prostu zmniejszanie tego niebezpieczeństwa. A jednak, jeżeli mówimy tutaj o jeździe na rowerze i jeździe na rowerze górskim, bądź po prostu w naszym Trójmiejskim Parku, no to ten kask naprawdę jest wymagany.
1: Krzysztof Biegański jest dzisiaj z nami i opowiada o swojej pasji, czyli o kolarstwie i o pracy z psami. Dzięki niemu poznajemy miejsca w Trójmieście, gdzie bezpiecznie i przyjemnie można jeździć na rowerze z dopiętym psem. Edyta Stańczyk, witam w Gdańsku.
2: Czas wolny w Trójmieście.
1: A twoje takie ulubione odcinki tutaj na terenie krajobrazowego Trójmiejskiego Parku?
7: Jeżeli chodzi o takie moje ulubione odcinki, wydaje mi się gdzieś tam tak zwana Pętla Reja w Sopocie. Naprawdę jest to ekstra miejsce, bo i można pośmigać na rowerze szosowym, i można pojeździć na rowerze górskim, ale oczywiście też ścieżki w Gdyni, tak? Na Małym Kacku, na Witominie, obok Leśniczówki, to naprawdę ekstra rejony, szczególnie w rezerwacie Kaczełęki. Jest tam naprawdę pięknie, bo i znajdziemy płaskie trasy, i znajdziemy podjazdy, jak również oczywiście zjazdy, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
1: A w Gdańsku coś testowałeś?
7: W Gdańsku, jeżeli chodzi o to, gdzie się pojawiałem, to w Oliwie. Z psami i bez psów też było naprawdę, naprawdę przyjemnie. Też dało się znaleźć bardzo fajne ścieżki. Tyle, że w Gdańsku mamy jednak znacznie wyższe podjazdy, jest ich więcej. Mniej płaskich terenów, bardziej jest ten profil pofałdowany.
1: Wspomniałam na początku o tym, że jesteś wicemistrzem Europy w bikejoringu, także fantastyczna rzecz i niejako pomyślałeś sobie, że no, chcesz się tą wiedzą, doświadczeniem podzielić z innymi. To jest chyba taka dobra informacja dla mieszkańców Trójmiasta, że jeśli ktoś byłby zainteresowany, a nie ma jeszcze w ogóle zielonego pojęcia o bikejoringu, no to co, może się z tobą skontaktować. Ty prowadzisz zajęcia dla wszystkich?
7: Tak.
1: Takich, co już coś wiedzą, nie wiedzą?
7: Tak, ja prowadzę zajęcia dla wszystkich, tak naprawdę, czy ktoś jest kompletnie zielony, czy jest doświadczony, to nie ma znaczenia, ponieważ zawsze może tą wiedzę u mnie nabyć. No i nawet ta osoba, która już ma pewne doświadczenie, zawsze dowie się czegoś nowego, więc tak naprawdę tu nie ma znaczenia poziom zaawansowania. Natomiast oczywiście nie ogranicza się to tylko do psich zaprzęgów, bo wiadomo, że do psich zaprzęgów fajnie mieć już psa, ale fajnie jest zacząć na początku bez niego, czy czyli wdrożyć się właśnie czy w kolarstwo, czy w jazdę na hulajnodze, czy w bieganie, żeby zobaczyć, czy znajdziemy w sobie tą iskrę do tej pasji, bo nie zawsze po prostu będziemy na tyle zmotywowani, żeby robić to przez 10, 12, może 15 lat, w zależności ile ten pies będzie po prostu żył. Natomiast sami, jeżeli będziemy mieli pasję i chęci do trenowania, no to tak naprawdę pozostaje nam jedynie pomyśleć o tym, czy chcemy tego psa kupić, bądź oczywiście nie trzeba kupować, można też spokojnie znaleźć psa w schronisku, są różnego typu organizacje, które mają na przykład właśnie wyżły, czy to niemieckie, czy to weimarskie, czy inne typy psów, nawet haskich, i można spokojnie takiego psa zaadoptować i też może się okazać super kompanem do biegania.
3: I super przyjacielem na takie wyprawy, bo mówimy o tym, że nie każdy musi od razu bardzo poważnie i sportowo do tego podchodzić, prawda? Są osoby, które mogą też zupełnie rekreacyjnie sobie podejść do tej dyscypliny.
7: Tak, posiadanie psa nie zawsze oznacza tego, że zaraz musimy pakować się na zawody, startować i osiągać jakieś wyniki. Wyniki są tak naprawdę czymś przy okazji, na przykład dla mnie. Dla mnie największą frajdą jest to, że właśnie codziennie rano sobie wstanę i te psy gdzieś tam się już pojawiają od tego samego rana, te psie spojrzenia, więc to jest chyba najfajniejsze, że ma się takiego swojego trenera personalnego, który raz, że będzie chciał wyjść na trening, dwa, że będzie chciał wyjść na spacer, więc czy trenujemy, czy tylko po prostu wychodzimy na spacery, no to zawsze jednak jakaś ta aktywność się pojawia, zawsze nabijamy sobie te kroki na nasz zegarek, który mamy, bądź telefon, który te kroki liczy, więc jest to coś na pewno, taki pies to jest, no dla mnie to jest po prostu magia.
3: A powiedz mi, jak często te treningi prowadzisz? Czy to w Gdyni, gdzieś w okolicy?
7: Jeżeli chodzi o treningi, to tak naprawdę kwestia skontaktowania się, bo jest to możliwość dostosowania czasu do osoby. Nie są to treningi stricte zaplanowane, grupowe, tylko bardziej
3: indywidualne,
7: dokładnie tak. Mhm. Bo wiadomo, że każdy ma różny system pracy i różne możliwości, więc też nie chciałbym generalizować, żeby jakby kogoś wykluczać.
3: Możesz doświadczenie, pracowałeś z dziećmi, prawda? A myślisz o jakimś takim, nie wiem, obozie, albo w jakimś innym szkoleniu, albo może współorganizacji zawodów na terenie Trójmiasta?
7: Tak, gdzieś takie myśli się pojawiają, ale to jeszcze powiedzmy trochę czasu na to potrzebuję. Aktualnie jest gdzieś tam myślę o przeprowadzce i myślę, że jeżeli finalnie dojdzie to do skutku, to będzie to naprawdę świetne miejsce, czy to do organizacji obozów, czy to do organizacji nawet zawodów, mhm. Tak? Bo będzie bardzo blisko do lasów, jezior, więc generalnie takie fajne miejsce dla entuzjastów, czy to kolarstwa, czy to psich zaprzęgów.
3: Rozumiem, że na Pomorzu, że
7: tak,
3: dalej nie.
7: Tak, dokładnie.
3: No
7: tak.
3: To dobra informacja, bardzo fajnie.
7: Pies w tym sporcie jest najważniejszy, bez tego psa, no to byśmy nie trenowali tego sportu, więc tak, cały czas musi być stała kontrola i nie tylko na treningu, ale też po treningu, tak? Trzeba psa obejrzeć, czy nie ma żadnych kleszczy, czy nigdzie się nie zranił w łap, czy opuszki są całe. I na treningu, i po treningu cały czas musimy o tego psa dbać.
3: Taki zgrany team.
7: Tak, no tak. Mamy takie czasy, że na tym rowerze możemy jeździć cały rok, jeżeli oczywiście dbamy o niego.
3: To przyjemności, wiele radości z tego, co robisz cały czas.
7: Również.
3: Krzysztof Biegański i już jeden z czołowych polskich zawodników w bike joringu.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
1: Pokaż!
0: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
0: Giga!
1: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Reklama.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
4: Edyta Stańczyk, wielu mieszkańców Trójmiasta ma w domu, a to kota, a to psa. Tylko czy wszyscy są świadomymi właścicielami? No właśnie, o tym wszystkim sobie dzisiaj porozmawiam z moją gościnią, bo jest dzisiaj ze mną pani Barbara Masojc-Siewert, certyfikowany zoopsycholog, behawiorysta i instruktorka szkolenia psów z gangu Urwisów. Witam bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: Tak, tak, no właśnie, czy my tutaj w Gdańsku jesteśmy świadomymi właścicielami? Myślę zwłaszcza o tych, którzy już postanowili i sobie tego szczeniaka do domu przyprowadzą. Właśnie, jakie najczęściej błędy popełniają osoby, które decydują się na szczeniaka i biorą go do domu? Czy to jest tak, że często to są takie decyzje, ach, byłam na jednej z wystaw, to spodobały mi się szczeniaczki, takie ładne, piękne oczka mają, no to może takiego szczeniaczka weźmiemy.
5: Ogólnie w mojej opinii, to jeśli ktoś wybiera się na wystawę psów rasowych, to zazwyczaj są to osoby, które chcą pooglądać pieski, obejrzeć sobie na żywo różne rasy lub przyjrzeć się dokładnie jakiejś wybranej już rasie. Na wystawie, z tego co pamiętam, nie można tak po prostu kupić sobie szczeniaka, więc potencjalny opiekun, nawet jeśli zauroczy go jakiś maluch, to ma chwilę na przemyślenie. Trochę pomaga lub utrudnia fakt, że szczeniaki po wystawowych rodzicach są rezerwowane i to często z bardzo dużym wyprzedzeniem, więc jakby nie było, trzeba poczekać na konkretnego malucha, jeśli chcemy, żeby on był podobny do tego pieska, którego zobaczyliśmy na wystawie. Ale z mojego doświadczenia częściej impulsem do przygarnięcia szczeniaka są ogłoszenia internetowe typu oddam lub sprzedam.
4: Aha,
5: tu się dzieje. Tych ogłoszeń jest cała masa. Dużo jest szczeniąt do adopcji, sprzedawane są też rasowe maluchy po mniej rozchwytywanych rodzicach, ale dostępne na już. Mm-hmm. I jak taki opiekun zobaczy sobie na wystawie takie piękne pieski, spodobała mu się jakaś rasa, no to później wraca do domu szybko w internecie i mamy. Więc te ogłoszenia to tak chyba bardziej podkręca całą pokusę. Mm-hmm. No a jak pooglądamy te zdjęcia słodziaczków, takich maluszków, różne kolory, różne słodkie pyszki, maślane oczka, no to tu już trudno oprzeć się pokusie. I pytasz o te najczęstsze błędy. Więc tak naprawdę to, co ja bym postawiła w takiej pierwszej trójce, czy w pierwszej piątce, to przede wszystkim brak czasu i zabiegane życie. Ja mam na myśli rodziny z dziećmi, gdzie rodzice mają swoje prace, do tego szkoły, tych dzieci, dodatkowe zajęcia dzieciaków, co oczywiście wiąże się z dodatkowymi zadaniami dla rodziców. Logistyka, wożenie, odrabianie lekcji, pomoc w nauce, jakieś obowiązki domowe. No i kto jest rodzicem, ten po prostu wie, jak to wygląda i okazuje się, że doba jest za krótka. W tym wszystkim jeszcze szczeniak.
3: Audycja poradnicza.
4: Czyli tak poradnikowo, gdyby do tego podejść, to pierwsza rzecz, pierwsza, która nam się nasuwa, jak jesteś zabiegany, nie masz czasu dla siebie.
5: Życie zawodowe bardzo rozbudowane. Gdzie ten szczeniak na tą chwilę?
4: Dokładnie. Tak? To nie jest
5: odchowajmy
4: czas.
5: Troszkę dzieciaczki, będą bardziej samodzielne, starsze, pomogą w obowiązkach wtedy. Mhm. Nie przy maluchach, przedszkole, szkoła. No fajnie, ale to trzeba podzielić te obowiązki, zrobić logistykę, usiąść, zastanowić się i wtedy. I wtedy podejmować decyzję. Tak?
4: Na pewno nie kierujmy się tym, że szczeniaczek jest ładny, tak? Bo bardzo często jest tak, że kierujemy się urodą, tylko że no właśnie, czy ten pies, czy ta rasa, to jest rasa dla nas, nie? To też ważne.
5: Każda rasa jest wymagająca. Moim zdaniem to jest maluch, którego bierzemy, spada na was, na nas, wszystkich, obowiązek wychowania, ułożenia tego psa. On ma być bezpiecznym psiakiem żyjącym w mieście. Tak? I teraz ile poświęcimy na to czasu? Tak go sobie wychowamy. Jeżeli nic z nim nie zrobimy, taki będzie. Będzie działał sam na swoich zasadach. On nauczy się, jak sobie żyć w świecie ludzi, ale to będzie według jego zasad, jego psich zasad. Mhm. I jak to później wygląda? No właśnie tak, że nie możemy przejść ulicą, bo jesteśmy oszczekiwani. biegająca osoba nie może swobodnie ominąć psa, bo może być ugryziona w nogę. Szczekanie w domach, kiedy wychodzą ludzie do pracy. Te psy mają naprawdę bardzo duży problem, jak nie są wcześniej nauczone zostawania w domu. I tu się dzieje, szkoda takiego zwierzaka później.
4: To przede wszystkim, czyli tak, najpierw podjęcie takiej odpowiedzialnej decyzji, nie? Czy ja na pewno jestem gotowa na tego szczeniaka w tym domu? Akurat w tym momencie, nie? Jeśli się okaże, że nie, odpuśćmy.
5: Tak, no spokojnie. Zastanówmy się, czy mamy czas. Bo kolejną ważną rzeczą jest budżet. Posiadanie psa to nie jest mały koszt. Sama karma tak naprawdę dobrej jakości. No, ja zazwyczaj mam duże psy, więc tak powiem po siebie, ale miesiąc to jest średnio między 180-230 zł. Dodatkowo smakołyki, gryzaki, jakieś zabawki, artykuły pielęgnacyjne. No, załóżmy, że to jakaś dodatkowo stówka. Do tego opieka weterynaryjna, szczepienia. Są rasy, które systematycznie muszą odwiedzać groomera. Jakieś 150 zł. No, załóżmy tam w odstępach miesięcznych, czy kilkumiesięcznych, ale zawsze. I jak to wszystko zsumujemy, to okazuje się, że tak 300-400 zł miesięcznie musimy mieć.
4: I dopóki pies jest zdrowy, bo o tym powiedzmy, a co się dzieje wtedy, kiedy się okazuje, że nagle ten szczeniaczek nawet, bo też chorują, prawda, zaczyna chorować.
5: No tak, i tu jest też problem, bo jak nam piesek zachoruje i będzie konieczna jakaś operacja, to koszta tutaj zamykają się już w tysiącach, a pieski NFZ-u swojego nie mają.
4: Dokładnie.
5: Więc tu nikt nam nie pomoże. Pomagają ubezpieczenia różnego rodzaju, więc tutaj, ale też nie możemy przewidzieć, czy nasz piesek zachoruje, czy nie, więc musimy mieć jakieś oszczędności, chociażby tak, w razie czego.
4: Ważne kwestie tutaj są poruszane, tak? No bo często o tym nie myślimy, bo bardzo często wybór szczeniaka łączy się z tym, że poniosą nas emocje, nie? Albo to się dziecku podoba, albo to na prezent, to jest coś najgorszego, co można zrobić, prawda?
5: Impulsem właśnie też, co powiedziałaś, jest kupowanie pieska dla dziecka i moim zdaniem jest to bardzo częsty błąd, ponieważ rodzic, rozumiem, chce nauczyć dziecko odpowiedzialności, ale to jest bardzo trudne, kiedy mamy rozbrykanego szczeniaka i dziecko, które totalnie nie wie, jak sobie z tym poradzić. A o 6 rano, sama to wiem z doświadczenia, ciężko jest wyciągnąć dziecko z łóżka do szkoły, a co dopiero po to, żeby wyszło z psem.
4: No dokładnie.
5: Więc jeśli chcecie kupić szczeniaczka dla dziecka, w porządku, ale od razu nastawcie się na to, że to będzie wasz obowiązek, w którym dziecko może pomagać, a nie zrzucajmy na dzieci odpowiedzialności za wychowanie psiaka, bo to dopiero dzieci.
4: Czy od razu trzeba kupić? Niektórzy sugerują, żeby właśnie, jeśli dziecko się upiera przy psie, to zaprowadzić dziecko do schroniska, nawet w formie wolontariatu. Niech pochodzi z pieskami ze schroniska na spacery, pobierze je, nawet z nimi pobiega. Są dzisiaj takie możliwości. Jeśli się okaże, że jest w tym konsekwentny i naprawdę chce, naprawdę zależy i potrafi się tym zwierzęciem opiekować, no to może to jest taki sygnał, że no może faktycznie warto wziąć kolejnego członka rodziny.
5: I tak by było bardzo fajnie, tylko myślę, że tu znowu tych rodziców gubi trochę brak czasu. I podjechać z tym dzieckiem do schroniska raz, drugi, trzeci, wyjść z tym pieskiem na spacer, wszystko super, tylko często rodzice chcą tak, żeby to dziecko poszło już z tym pieskiem samo. No i tutaj tak troszkę trzeba się nad tym zastanowić, bo może to dziecko spotkać sytuacja dosyć niebezpieczna. Sama miałam, słyszałam od swoich uczestników szkoleń różne sytuacje, w których uciekł komuś pies i zaatakował psiaka, z którym dziecko było na spacerze. To są sytuacje takie dosyć trudne, bo później te dzieci bardzo to przeżywają. One mają takie poczucie winy, że to się stało przez nich, że ktoś ugryzł tego pieska, bo one nie dopilnowały, więc...
4: Trauma.
5: Tak.
4: Tak, niepotrzebna.
5: Niepotrzebna. Myślę, że dzieci na spacerach, nie chciałabym tu ograniczać ich jakimś wiekiem, ale szczególnie te małe dzieci powinny być na spacerze z psem, okej, ale pod opieką dorosłego. Żeby w razie czego ktoś mógł je wesprzeć, pomóc. Miałam ostatnio takiego pana. Pan stwierdził, że dziecko chce pieska, okej, ale przez rok wychodź z psem sąsiadów na spacery. I ta dziewczynka, tak jak opowiadał tata, rzeczywiście rok chodziła z psem sąsiadki, oczywiście razem z tą sąsiadką, 7 rano, codziennie spacerki. No i dostała wymarzonego pieska. Teraz z nim trenuje, jest mega zadowolona, pies jest super, a dobciak ze schroniska, więc oczywiście też go odwiedzała. No i takich rodziców potrzebujemy.
4: Świetnie.
5: Jest to wsparcie.
4: Genialna podpowiedź w naszym poradniku, naprawdę. No myślę, super, że udało się podpowiedzieć niektórym niektórym rodzicom właśnie, jak sobie poradzić w takiej sytuacji, kiedy dziecko bardzo chce.
5: Tak, pozdrawiamy rodzinę Arniego.
4: Dokładnie tak. To już wiemy, że po pierwsze decyzja, określenie sobie budżetu, właśnie te patenty różne na to, czy faktycznie jesteśmy gotowi i czy dzieci są gotowe.
5: No i tu powiem ci, że jestem bardzo zaskoczona, że jeszcze znajdują się ludzie, którzy mówią mi, że nie wiedzieliśmy, że jest przedszkole dla szczeniąt.
4: Basia z Gangu Orwisów Gdańskiego naszego była moim i Państwa gościem. Dziękuję, a po resztę pytań odsyłam do źródła.
5: Dziękuję bardzo za zaproszenie i zapraszam wszystkich, chętnie Wam pomogę.
3: Audycja poradnicza.
0: W Trójmieście i na Pomorzu nie brakowało interesujących i ważnych informacji. Zebrała je dla Państwa Iwona Wyciślok, która już jest ze mną w studiu. Tak więc czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Tydzień w Trójmieście.
2: Iwona Wyciślok, zapraszam. Skończył się tegoroczny sezon dyżurowania motokaretek. W tym sezonie w całym kraju działało w sumie 18 takich jednostek finansowanych przez NFZ, najwięcej na Pomorzu. Są bardzo potrzebne, mówi ratownik medyczny Adam Stępka.
6: Znacznie skracają czas dotarcia ratownika medycznego do poszkodowanych.
2: Ratownicy na motocyklach zabezpieczali mieszkańców i turystów, pełniąc 12-godzinne dyżury. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące budowy Drogi Czerwonej, czyli drogowego dostępu do portu w Gdyni. Uwagi można zgłaszać do końca miesiąca. Można to zrobić pisemnie lub ustnie w miejscu wyłożenia dokumentów albo przez formularz internetowy. Szczegóły są na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Rekord w szlifowaniu bursztynu pobity. Zawody odbyły się w Amber Expo. Bursztyn szlifowało aż 350 osób. To dwukrotnie więcej niż rok temu. Kolejne zawody za rok. Gdańsk. Tramwaje linii 8 i 9 znów kursują po podwalu przedmiejskim, tak jak przed remontem do ulicy Głębokiej. Uruchomiona została również nowa linia autobusowa T9, która od przystanku Głęboka zawiezie pasażerów na przeróbkę. Z kolei autobusy linii T8 kursują z przystanku Głęboka w kierunku Stogów. Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych dużych decyzji w życiu nastolatka i jedna z trudniejszych dla rodziców. Gdyńscy doradcy kariery z Powiatowego Urzędu Pracy zaprosili rodziców 7 i 8-klasistów na bezpłatny wykład w tej sprawie.
7: Przede wszystkim uświadomić rodziców, jak wygląda rekrutacja, jak wyglądają zmiany na rynku pracy, czego mogą się spodziewać.
2: Mówiła Monika Grzelak, doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Rekordowy sezon na molo w Sopocie. W ciągu ostatnich 6 płatnych miesięcy na molo weszło ponad 1 100 000 osób. To o 15 tysięcy więcej niż rok temu. Od października wstęp na sopockie molo jest bezpłatny i tak pozostanie do kwietnia przyszłego roku, kiedy wróci biletowanie.
1: Tydzień w Trójmieście.
2: Zakończyły się badania preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Sopotu. Najważniejsze wnioski to ograniczenie ruchu samochodowego w okolicach centrum, więcej kursów bezpośredniego autobusu do szpitala na Zaspie oraz wprowadzenie wygodnego dojazdu na lotnisko. Znów można powiedzieć sobie tak w Pałacu Ślubów przy Alei Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. Od 2001 roku było to niemożliwe, ale teraz dom Upchagena, nazywany przez gdańszczan Pałacem Ślubów, został wyremontowany i tradycja ślubna powróciła w to miejsce. Od kilku tygodni nie możesz znaleźć swojej parasolki albo ulubionej czapki z daszkiem, może jest w pociągu. W trakcie tegorocznych wakacji podróżni zostawili w pociągach Polregio ponad 600 przedmiotów. Część z nich nadal czeka na swoich właścicieli, mówi Tomasz Pawłowski.
8: Najczęściej, które się pojawiają, no to są urządzenia multimedialne, telefony, słuchawki. Też się zdarzają takie jakieś drobne torebki, parasolki.
2: A pełną listę można znaleźć na stronie internetowej Pomorskiego Zakładu Polregio. Gdyńscy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Rumunii, którzy napadli na sklep jubilerski w Oslo. Najpierw uciekali samochodem, potem wsiedli na prom płynący do Polski. Zostali zatrzymani zaraz po zejściu na ląd w Gdyni. Zatrzymani są teraz w areszcie. A prokuratura chce warunkowego umorzenia sprawy jednej z komisji wyborczych w Gdańsku. Jej członkowie w drugiej turze wyborów prezydenckich przypisali głosy Rafała Trzaskowskiego, Karolowi Nawrockiemu i odwrotnie. Członkowie komisji w czerwcu usłyszeli zarzuty i wyrazili skruchę. Teraz prokurator złożył wniosek do sądu o warunkowe umorzenie sprawy. Po 2-letnim remoncie ponownie otwarto Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Jest też nowa wystawa stała, mówi dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Rusowski.
9: Przede wszystkim zagospodarowaliśmy piwnicę, no i tam opowiadamy właśnie o 1 września i o historii pocztowców.
2: Na kolejnych piętrach można poznać życie społeczności w przedwojennym i powojennym Gdańsku.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Iwona Wyciślok.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
0: Teatr Zielony Wiatrak. Trójmiejski teatr założony w 1994 roku przez Marka Branta, reżysera, dramaturga, aktora, animatora kultury, ale również założyciela fundacji i festiwalu o tym samym tytule, czyli Zbliżenia. Edyta Stańczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z panem Markiem Brantem.
1: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
10: Tak naprawdę naszym celem nie był Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia. Pierwszym wydarzeniem, na które w ogóle staraliśmy się, żeby dostać dofinansowanie jeszcze jako Dancing Association, był Festiwal Zbliżenia, ale on nie miał nic wspólnego z kulturą żydowską. To miał być festiwal teatralny, trochę inspirowany festiwalem Wertep, który odbywa się na terenie Hajnówki i w ogóle całego Podlasia. Jest to taki festiwal, gdzie teatry jeżdżą po małych miejscowościach, zajeżdżają do wsi, różnego rodzaju ludzie tam przychodzą, oglądają.
4: Tak, to było Dariusz Skibiński to zainicjował,
10: tak,
4: prawda?
10: Darek Skibiński to wymyślił. Chcieliśmy przeszczepić to, więc pierwszym takim pomysłem był festiwal teatralny. On się miał nazywać Zbliżenia, miał się odbywać w województwie pomorskim. I złożyliśmy w zasadzie dwa projekty. Właśnie Festiwal Zbliżenia Teatralny i Festiwal Zbliżenia, Festiwal Kultury Żydowskiej. Na ten pierwszy nie dostaliśmy dofinansowania, a na ten drugi tak. No i tak się zaczęło. Powołaliśmy do życia Fundację Kultury Zbliżenia, no i zaczęliśmy realizować, jakby naszym takim flagowym projektem jest Festiwal Kultury Zbliżenia, ale oczywiście nie jest to nasza jedyna działalność. Fundacja Kultury Zbliżenia opiekuje się niejako Teatrem Zielony Wiatrak, którego ja jestem kierownikiem artystycznym. Robimy różnego rodzaju wydarzenia, spotkania, warsztaty antydyskryminacyjne. Robiliśmy takie dni kultury hiszpańskiej, Los Encuertos, to się nazywało. Robimy warsztaty antydyskryminacyjne skierowane na przykład do młodzieży szkół licealnych. Bardzo mocno współpracujemy z gdańskimi domami dla dzieci, umożliwiając właśnie tym dzieciom trochę wykluczonym z różnego rodzaju wydarzeń łatwiejszy dostęp, myślę, do różnego rodzaju spotkań, warsztatów, działań edukacyjnych, działań artystycznych przede wszystkim.
4: Czyli bardzo mocno działacie tak edukacyjnie, artystycznie, powiedziałabym.
10: Tak, mamy bardzo szeroki...
4: I w przeciągu roku można śledzić te wasze działania. Jesteście otwarci na...
10: Tak, jesteśmy oczywiście otwarci na różnego rodzaju współpracę. Współpracowaliśmy na przykład z Rotyckim Centrum Kultury przy kilku projektach, z Instytutem Kultury Miejskiej. Wspólnie robiliśmy taki projekt Herstorie, opowiadające o kobietach żydówkach, ale takich bardzo zasłużonych dla Gdańska i nie tylko dla Gdańska. Czy z Uniwersytetem Gdańskim przy różnego rodzaju sympozjach, spotkaniach, z Muzeum Miasta Gdańska, przy organizacji na przykład Dni Holokaustu, czy też obchodach uroczystości związanych z Nocą Kryształową w Gdańsku. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na działalności związanej z kulturą żydowską. Oczywiście robimy różnego rodzaju inne rzeczy. Wspomagamy artystów młodych, którym ułatwiamy na przykład, pomagamy im zorganizować na przykład miejsce do gry, do koncertu. Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Most, które w synagodze robiło festiwal Przegląd swoich dokonań artystycznych, więc jest, tego trochę jest.
4: Fantastycznie. Powróćmy na chwilę do tego teatru, który pan pielęgnuje. Jest wiele osób, które gdzieś tam szukają swojego miejsca, zwłaszcza młodych osób. Czy to jest taki teatr, który ma stały zespół, czy,
10: nie, to
4: czy
10: nie
4: raczej
10: jest teatr.
4: Zbieracie osoby, które chciałyby spróbować stanąć na scenie?
10: Zaczynałem z tym teatrem jako takim teatrem typowo, znaczy on dalej jest amatorski, bo to zależy, jak spojrzymy na kwestię słowa amator, znaczy może amatorski, może niezależny bardziej. Zaczynałem jako taki teatr bardziej terapeutyczny, bo prowadziłem pierwsze spotkania w takim Stowarzyszeniu Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia. I to była młodzież rzeczywiście z takich, nie powiem trudnych bardzo domów, ale mająca jakieś swoje problemy. Z nimi się to zaczęło. Później teatr był otwarty. Przychodziły dzieci, znaczy dzieci, licealiści generalnie i studenci. Natomiast Zielony Wiatrak był takim teatrem bardzo moim autorskim i jest. I no, mimo wszystko ja proponuję młodym ludziom, czy ludziom dorosłym udział w konkretnych spektaklach. Nie mam w tej chwili stałego zespołu. Jest wiele osób, z którymi bardzo często współpracuję. W tej chwili pracuję z ludźmi dorosłymi. Średnia wiekowa w naszym teatrze to 50 lat. Ale też pracuję ze studentami z Akademii muzycznej, z różnych innych uczelni, ale nie jest to stały zespół. Natomiast w Trójmieście no, pewnie można znaleźć miejsce dla siebie, jeżeli ktoś szuka. Wystarczy wpisać teatr amatorski czy teatr niezależny i naprawdę znajdzie kilka sporo miejsc, gdzie można się realizować. Mhm. Poza tym my też troszeczkę działamy w rytmie tak, jak pracuje synagoga, a okres jesienny to jest nałożenie się wielu świąt, które blokują nam realizację artystycznych wydarzeń, więc no, nie możemy na przykład w Rosh Hashana czy w Yom Kippur działać w synagodze, robić różnych wydarzeń, no bo tak się umówiliśmy, że synagoga jest przede wszystkim miejscem, w którym jest kładziony jest nacisk na tą stronę duchową, religijną, a działalność kulturalna, artystyczna jest niejako przy okazji.
11: Ciekawe Trójmiasto.
4: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza, potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa,
10: kłaniam się
4: serdecznie, pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
10: Witam jeszcze raz.
4: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku, w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
10: Tak. Tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane. Nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca. Ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co, gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festiwal, z Fundacją Zapomniany. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
4: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
10: Tak,
4: i
10: oczywiście.
4: Można sobie też obejrzeć całe filmy
10: tak,
4: dokumentalne.
10: Można również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu. To jest film, który nazywa się W cieniu Wielkiej Synagogi, do którego scenariusz napisał Andrzej Dudziński i Mieczysław Abramowicz. I to jest pierwszy film dokumentalny, który opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady. Film trwa około 50 minut. Wystarczy wpisać i W cieniu Wielkiej Synagogi i po prostu można to obejrzeć.
4: Zachęcamy Państwa. Jakie są Pana doświadczenia? Ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
10: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale Jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak?

0: do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi to te pierwsze dwie, trzy, cztery edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę. Dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści, studenci, którzy chcą z nami współpracować.
1: Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło mi było pana gościć.
0: Dziękuję bardzo.
2: Czas wolny w Trójmieście.
1: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewicka, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
3: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
1: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
3: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
1: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
3: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry. Samodzielnie.
1: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
4: Dziękujemy bardzo.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Biegniemy i pomagamy oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją. Zdrowe Trójmiasto.
1: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
5: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też trzy ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. My same krwi do tej pory łącznie, też dzięki właśnie ludziom, którzy chcą być z nami, zebraliśmy ponad 11,5 tysiąca litrów. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt ultrakrwi.
1: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
5: To był zakład to życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jeden z tym właśnie powód do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 km

0: plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było robić wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami, to jest 10 km i w tym roku mieliśmy naprawdę warunki ekstremalnie zimowe w Gdańsku, czy w ogóle w Trójmieście była taka ekstremalna śnieżyca. I ja mam takie wrażenie, że jakby cofnąłem się do pierwszej edycji, bo dokładnie w pierwszej edycji było tak samo.
1: Ale już nawet odbiegając od tego, opowiedzmy sobie, jak pomyślana jest edycja, bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
0: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej też, tej niedawno zakończonej części sportowej, my pokonujemy jako nasz zespół całe Wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie zanim pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Ja nie pamiętam takiej edycji, gdzie na 7 kilometrze, to jest takie mniej więcej nasze dotarcie do przeprawy promowej w Świnoujściu, byliśmy cali mokrzy. Dopiero na 42 kilometrze, tak, ten dystans maratoński, mamy tą możliwość też przebrania się, bo tam też dociera na zespół supportu. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi maherzy części sportowej.
1: A co to są za ludzie? W sensie, że...
0: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu i tutaj w tym roku byli z nami właśnie Andrea, Marzena, Jola, Łukasz, Marcin, Maciek.
1: Silna grupa wsparcia.
0: My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultrakrwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultrakrwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że jakby używając troszkę może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
1: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
0: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
1: Jak to jest właśnie pomyślane?
0: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tych krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą oddawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, tak samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przyjąć dwie jednostki krwi. I ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo w tym roku na trasie, okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która ma która miała w trakcie Ultra Kwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek Ultra Kwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii, ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które ze względu na swój wiek, nawet nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie Ultra Kwi, bo naprawdę pogoda jest bardzo różna. W tym roku, tak jak mówiłem, naprawdę było grubo, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z Ultra Kwi można być na różne sposoby.
2: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu stowarzyszenia Ultra Krew.
0: W międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy Ultra Krwi.
1: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować, Go Krew?
0: Aplikacja Go Krew, to jest bardzo ważne, Go Krew nie ma żadnych reklam.
1: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej i zdążę, co robić?
0: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu, to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać, żeby właśnie zawsze teraz w tej porze roku, żeby się nie pomrozić.
1: Ale jak to jest, nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie, czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
0: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada. Jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć w własnej strefie komfortu. Zadbać o naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają o rozgrzewce. Sam tutaj mam sporo do poprawy, ale jest już dużo lepiej. Troszeczkę poczytać też w internecie, jest mnóstwo materiałów na temat właśnie czy rolowania, chociażby po treningu, tak, czy trenowania. Ale natomiast jeżeli ktoś myśli o takich dystansach ultra, to jest jego celem, gdzieś to co nie wiem, 100 km, czy też więcej kilometrów, to zadbać o zdrowie i przede wszystkim zrobić sobie echo serca. To jest podstawowe badanie, które naprawdę bardzo mało osób robi, niestety.
1: To kardio, które się robi czasami na różnych siłowniach i tak dalej, to nie jest to badanie.
0: Nie, to jest badanie echokardiogramem przez lekarza specjalistę od USG. I wychodzimy z informacją tak samo, tak, czy z sercem jest wszystko okej, czy nie ma gdzieś wady ukryte, gdzie być może jakiś przedsionku się nie domyka. Natomiast bardzo proszę, wręcz apeluję, żeby to robić. Najlepiej robić to co ileś lat. Zwłaszcza jeżeli ktoś bardzo intensywnie, czy w ogóle biega, no nawet to nie chodzi o dystansę ultra, ale w ogóle
1: uprawia sporty.
0: Uprawia sport, celem trasy jest bardzo popularne robienie maratonów, triathlonów, tego typu w historii. Naprawdę zacznijmy właśnie od echa serca.
1: Ale też popularne jest morsowanie, nie? Zimą. Tutaj chyba też warto pamiętać o tym.
0: Ja nie morsuję, natomiast rzeczywiście morsowanie bardzo wzmaga taką też odporność. My w tym roku na Ultrakwi mieliśmy morsowanie gratis, ponieważ nas fale przykrywały w pewnym momencie do kolan. I to było tyle ciekawe, że nie było w ogóle żadnego sztormu, bo my oczywiście na trasie dbamy o bezpieczeństwo. I nagle w pewnym momencie nam się po prostu zamknęła plaża. To było pod klifami w Ustce. Mieliśmy dwie opcje. Albo się cofnąć jakieś 2 kilometry do jakiegoś pierwszego możliwego wyjścia, ale to oznaczało 4 kilometry więcej tak naprawdę i około godziny czasu mniej więcej. Zapadła decyzja, że czekamy na możliwe przebiegnięcie pomiędzy takim cofką, a przybojem fali. No tak się pięknie to złożyło, tak żeśmy to zrobili profesjonalnie, że wszyscy się zamoczyliśmy, bo nagle przyszedł taki przybój, którego nie widzieliśmy i rzeczywiście po kolana w wodzie.
1: Czyli nieświadomie wchodziliście do wody, tylko woda przyszła do was.
0: Tak, ale przy tym naprawdę dobrze się bawiliśmy.
1: Dokładnie, czyli bardzo ważna wiadomość. Jeśli myślimy poważnie o sporcie, to echo serca tutaj sugeruje nasz gość. Warto zawsze zrobić.
0: Wszelkie badania, które się mają, mogą wykluczyć tego, czego nie widać. Skoro dbamy o samochód, robimy przeglądy samochodu, ubezpieczamy, to tak samo zadbamy o zdrowie i oczywiście warto tak samo na takich trasach dłuższych wykupować ubezpieczenie, no bo nigdy nie wiemy, co nas może być za nami między zakrętem, tak przysłowiowo mówiąc.
1: Bieganie po śniegu czy po piachu, umówmy się, łatwe nie jest.
0: Ja może dam przykład, bo to się wydaje tak. Po pierwsze jest płasko, jest w miarę miękko, czyli też no, jest dla stóp, dla stawów jest lepiej. Natomiast, tak jak mówiłem, my nazywamy plażę profesorem plażą i to jest taki cichy zabójca. Powoli, acz sukcesywnie po prostu wykańcza zawodnika. Też w tym roku mieliśmy kolegę, który po raz pierwszy robi tego typu dystans, ale na plaży. Jest świetnym biegaczem górskim. Dla niego 160 km to jest rzeczywiście taki pikuś. I także się na początku mówię, że to spoko, to damy radę. I po 60 kilometrach właśnie stwierdził, że to jest zupełnie inny rodzaj biegania i czuje coraz większe zmęczenie. I to narastało. Bo do plaży trzeba się przygotować i z plażą trzeba się zaprzyjaźnić. A mamy taką szorstką przyjaźń z profesorem plażą. Raz jest lepiej, raz jest gorzej i naprawdę za każdym razem nas egzaminuje.
1: Która część ciała najbardziej odczuwa? Łydki w nogach?
0: Znaczy, gdyby pani mnie zapytała 9 lat temu, to bym powiedział, że całe ciało. I do siebie dochodziliśmy przez miesiąc czasu. A w zasadzie w tej chwili jesteśmy troszeczkę jak tacy zawodowcy. Bo tak, po pierwsze zmęczenie dużo mniejsze, my znamy trasę, znamy nasze ciała, też jest ta pamięć mięśniowa, w związku z tym to znaczy zmęczenie jest, tak, natomiast on jest naprawdę bez porównania wielokrotnie mniejszy niż było kiedyś. Dziękuję naszym partnerom wspierającym, dla których właśnie krwiodawstwo albo krwiodawstwo i sport jest częścią strategii CSR-owej. I za to im pięknie dziękuję.
1: A jak wiadomo, krew lubi ruch. Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultrakrew.
2: Zdrowe Trójmiasto.
1: Do ponownego usłyszenia w Gdańsku. Edyta Stańczyk.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Było coś dla ciała, teraz coś dla umysłu, czyli Państwa ulubiony quiz wiedzy o Gdańsku, Trójmieście, Pomorzu. Komu dzisiaj dopisze szczęście? Zaczynamy. Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Audycja rozrywkowa.
4: A my mamy dla Państwa quiz. Quiz ze znajomości Gdańska dla prawdziwych gdańszczań. Taki, można powiedzieć, troszeczkę test dla tych, którzy mieszkają w Gdańsku. No właśnie, jestem ciekawa, jak dzisiejsza uczestniczka widzi to miasto i w ogóle jak długo mieszka w Gdańsku, a jest ze mną pani Emilia. Dzień dobry, witam serdecznie, pani Emilio.
5: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
4: No właśnie, jak pani długo mieszka w Gdańsku? Może pani jest w ogóle rodowitą gdańszczanką? Gdańszczanką.
5: No z dumą muszę powiedzieć, że rodowitą.
4: O! No to...
5: Od urodzenia.
4: No to wspaniale. Ale rodzice też z Gdańska, czy?
5: Tak. Ja tylko przerwałam na studia, ale wróciłam, no bo Gdańsk.
4: No bo Gdańsk.
5: To mówić. Dla każdego, kto był w Gdańsku, to chyba.
4: Tak,
5: chyba
4: oczywiście, jak się w tym mieście człowiek wychowa, jeszcze jak się ma rodziców, którzy też tutaj się wychowali i stąd pochodzą, no to ja się zupełnie nie dziwię. To miejsce przyciąga. Zwłaszcza, że jest piękne, prawda?
5: Oj, przecudowne, no jak z bajki. No ja jestem cały czas zakochana.
4: No ja mam dla pani...
5: Lokalna patriotka.
4: No dobrze, świetnie. Oby takich jak najwięcej wśród nas. Ja mam dla pani 5 pytań. Myślę, że to będzie taki sprawdzian, prawda? Dla rodowitej gdańszczanki, ile wie o swoim mieście. Jest mały stres?
5: Oj, no oczywiście. Mam nadzieję, że podołam.
4: Ja będę pomagać jakby co i też mam nadzieję, że dowiemy się przy okazji czegoś ciekawego o Gdańsku. No i oczywiście czekają gadżety radia, co też jest, myślę, miłą zachętą, prawda,
5: to
4: w naszym quizie. No dobrze, pani Emilio, to żeby nie przedłużać, żeby już troszeczkę te nerwy opadły, no to uwaga, oto pierwsze pytanie. Nie wiem, czy pani kojarzy ulicę Olejarną,
5: bo pytanie... Kojarzę.
4: No właśnie, pytanie brzmi, co powstało w dawnym schronie przy ulicy Olejarnej? Czy to Centrum Sztuki Współczesnej, czy może Klubo Galeria, czy apteka i piekarnia?
5: O, to B, Klubo Galeria.
4: No, o jasne. Skoro pani kojarzy ulicę, to wiadomo, że tak, to Klubo Galeria, 5 kąt Ignacji Kultury i Rozrywki, 2 bary, 2 sale koncertowo-imprezowe. Nie wiem, czy już we wszystkich tych miejscach pani była. Jak nie, to oczywiście polecamy. Galeria z możliwością zakupu wystawianych prac i pub, gdzie filozoficznym dysputom towarzyszy smakowita strawa dla ciała, więc warto to miejsce
5: dokładnie
4: odwiedzać.
5: Dokładnie.
4: Rozumiem,
5: tak,
4: że jest pani stałym bywalcem tego miejsca.
5: Może nie stałem, ale
4: bywa się. Cieszę się. No dobrze, no to wspaniale idzie póki co. Drugie pytanie. Który pomnik swoim kształtem przypomina wyszczerbiony bagnet wbity w ziemię? Czy to jest pomnik tym, co za polskość Gdańska? Czy pomnik obrońców Wybrzeża? Czy pomnik obrońców Poczty Polskiej?
5: Też proste B.
4: Oczywiście, pomnik obrońców Wybrzeża, tak jasne, jest. Ja myślę, że wszyscy, którzy mieszkają w Gdańsku, a zwłaszcza rodowici gdańszczanie, doskonale to wiedzą, tak jest, pomnik w Gdańsku na Półwyspie Westerplatte przy wejściu do portu morskiego. Zresztą to nie tylko mieszkańcy Gdańska go kojarzą, ale turyści też, prawda, bo to jest jedno z miejsc, które odwiedzają.
5: Dokładnie.
4: No właśnie, no dobrze, no to uwaga, trzecie pytanie przed nami, bardzo dobrze idzie. Który gdański zabytek kończy w 2025 roku? 392 lata. Czy to jest fontanna Neptuna, czy żuraw, czy drzewo Millennium? No tutaj na zdrowy rozum.
5: Właśnie zastosuję zdrowy rozum i powiem, że to będzie fontanna Neptuna, ale nie wiem, czy tu, jeszcze myślałam, że drzewo. Ale to A.
4: No tak, oczywiście. Chciałam trochę panią zwieść, ale tak, oczywiście, że chodzi o fontannę. Nie wiem, czy pani wie, że pierwotnie ona była w ogóle kolorowa, ta fontanna.
5: Nie wiem.
4: A no właśnie, taka ciekawostka dla mieszkańców Gdańska. Jej uruchomienie nastąpiło 9 października 1633 roku, więc w październiku będzie obchodzić swoje kolejne urodziny. Uwaga, czwarte pytanie, pani Emilio. Które miejsce w Gdańsku jest jednym z największych zimowisk nietoperzy w województwie pomorskim, w całym województwie? Czy to są ruiny Koszar na Westerplatte, czy może twierdza Wisło-Ujście?
5: Znowu strzelam. Twierdza.
4: No tak, jasne, że tak. Twierdza Wisło-Ujście, tam mieszka aż podobno 10 gatunków nietoperzy. Nie wiem, czy była pani w okolicach, spacerowała.
5: Nie,
4: widziała może
5: tak,
4: jakiegoś...
5: Może nie za bardzo.
4: Z daleka, tak?
5: Z daleka.
4: Ale brawo. No i doszliśmy, uwaga, do piątego pytania.
5: No dobra.
4: Ostateczny test. Mam nadzieję, że będzie 5-5. Mocno trzymam kciuki. Ja myślę, że to jest proste pytanie dla mieszkańców Gdańska, bo to nie tylko gdańszczanie wiedzą, ale myślę, że też i większość Polaków. Który twórca skali temperatur pochodzi z Gdańska? Czy Anders Celsius, czy Gabriel Fahrenheit?
5: Fahrenheit.
4: No, wiadomo, że gdańszczanie są dumni, prawda?
5: Tak,
4: z Gabriela Fahrenheit. Pani Emilio, po prostu no, słychać, że jest pani rodowitą gdańszczanką, że miasto jest pani bliskie i nie tylko bliskie, ale że w ogóle pani się interesuje jego historią, co jest bardzo, bardzo cenne.
5: Cieszę się, że nie zawiodłam.
4: Ja również się bardzo cieszę. Serdecznie pozdrawiam. Oczywiście gadżety radia należą do pani.
5: Super.
4: Wielkie, wielkie gratulacje. Serdeczne pozdrowienia dla rodziców, którzy też,
5: dziękuję,
4: jak pani powiedziała,
5: również
4: z Gdańska.
5: Pozdrawiam.
4: Do usłyszenia.
5: Pozdrawiam,
4: dziękuję
5: do
4: pięknie.
5: Usłyszenia.
4: I nasz wspaniały quiz, do którego oczywiście jeszcze będziemy wracać.
3: Audycja rozrywkowa.
1: Dziękuję pani Emilii, a państwa zapraszam do tej codziennej wspólnej zabawy. Przed nami kolejna porcja lokalnych informacji i inspirujących ludzi. Zapraszam serdecznie.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Pani Magdalena Kamrowska, fascynatka historii, mieszkanka Gdańska i przewodniczka lokalna.
6: Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
1: Będziemy dzisiaj sobie trochę o Biskupie Górce opowiadać, bo dużo tam się dzieje. A ja bym chciała panią zapytać, ponieważ pani tam mieszka przez wiele lat. Jaka jest ta pani Biskupia Górka? Jak pani ją pamięta? Co pani sobie tam szczególnie ceni? Co kocha?
6: Klimat. Przede wszystkim klimat. Jeżeli chcemy dowiedzieć się więcej, to przede wszystkim przeczytać najpierw, a w zasadzie to chyba najlepiej pójść z osobą, która wie, czego szuka. Jeżeli szukamy bezpośrednio jakichś głównych punktów do obejrzenia i odhaczenia, to raczej nie. Tam trzeba poczuć klimat, tam trzeba wczuć się w ten klimat. Tam możemy zobaczyć ten stary, przedwojenny Gdańsk. Jak wyglądała kiedyś zabudowa. Gdańsk się zmienił po II wojnie światowej. Zresztą oglądając stare nagrania czy zdjęcia, widzimy, że po 1945 roku praktycznie główne miasto przestało istnieć. I ono zostało odbudowane na wzór, ale nie dokładnie tak samo. Więc Biskupia Górka, Dolne Miasto, te wszystkie stare dzielnice, tam możemy zobaczyć, jak żyło się kiedyś i odczuć ten przedwojenny klimat. Jeżeli do tego poczytamy książki, na przykład Brunona Zwary, to jest encyklopedia wiedzy. W tym momencie wchodzą te wszystkie dźwięki jeszcze kół obijających się o bruk, rżących koni, które ciągną te wozy, człowieka, który sprzedaje mleko do kubeczków i szereg innych, więc to nie do powtórzenia. To jest nie do powtórzenia, jeżeli idzie się z człowiekiem, który właśnie jeszcze o tym opowiada, można to poczuć.
1: To jest niesamowite, bo tam po pierwsze klimat tych pięknych kamienic, te wszystkie tajemnicze po drodze napisy, które pozostawały, ale też przepiękne widoki, no bo nie bez sensu nazywa się to wszystko Biskupia Górka, prawda?
6: Tak. No jest to wzniesienie zaraz przy centrum miasta, z którego wielokrotnie Gdańsk był portretowany przez setki lat. Więc w tej chwili również wchodząc na sam szczyt możemy obejrzeć piękną panoramę Gdańska i do tego zachęcam wszystkich państwa, bo widok jest niepowtarzalny. Prowadzamy spacery z Instytutem Kultury Miejskiej w miesiącach od czerwca, lipiec, sierpień. To są główne miesiące. Okazjonalnie również wcześniej lub później, ale nie jest to systematyczne. Idąc na taki spacer możemy obejrzeć pełną panoramę. Jest pięknie.
1: To tak. Są też pozostałości fortyfikacji, prawda? Tak. Tych pierwszych, bo to przecież było takie miejsce obronne kiedyś.
6: No to jest kolejny temat na długi spacer. Czasami to łączy w jeden, ale w tym momencie liczymy się z czasem poświęconym na pewno ponad 3 godziny, nawet do 5, więc lepiej jest to podzielić. Biskupia Górka była niebezpieczna dla Gdańska, ponieważ można było z góry obserwować Gdańsk, ostrzeliwać, atakować, dowodzić atakiem. Wobec tego stwierdzono, że pomimo ogromnych trudności należy włączyć Biskupią Górkę, przejąć od biskupów i włączyć fortyfikacjami do Gdańska. Wydarzyło się to ostatecznie w 1630 roku. Powstały bastiony Zbawiciela Pośredni i Ostroróg, później połączone w dzieło koronowe, które widać na zdjęciach, starszych zdjęciach. W tej chwili to las porósł i ciężko by było to rozróżnić. Natomiast dzieło koronowe to było połączenie tych trzech bastionów w całość. W 1660 roku około to się wydarzyło i od tego czasu możemy mówić, że Biskupia Górka była strażnikiem Gdańska, a nie straszyła i była potencjalnym zagrożeniem. Przez te lata też był to teren czysto strategiczny, więc dlatego budowle, które tam powstały, pochodzą z późniejszego okresu, kiedy już nie było takich zagrożeń. Zagrożenia nie, oczywiście były, ale się, po prostu się zmieniły. Fortyfikacje przestały być już takie potrzebne i konieczne i wtedy można było tam utworzyć tereny spacerowe. W tej chwili ciągle zapomniane, ale ja bardzo liczę na to, że nasze inicjatywy przy pomocy Instytutu Kultury Miejskiej, tudzież Stowarzyszenia Biskupia Górka, Stowarzyszenia Waga, lokalnej społeczności, która sama też dba o to miejsce, spowodują to, że to będzie naprawdę piękny teren, zachęcający i wszystkim, przynajmniej gdańszczanom, znany.
1: Tak, nawet z tego, co pani tutaj teraz mówi, to tak naprawdę każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. No bo i pasjonat historii, i pasjonaci kina, prawda? Krajobraz, który się gdzieś tam roztacza. Także no, Biskupia Górka ma naprawdę wiele atutów i może warto przekierować swoje kroki w tą stronę.
6: Zdecydowanie, ale to każdy ma swoje potrzeby. Wiele ludzi przychodziło na samym początku. W sumie spacery zaczęły się w 2014 roku. Wtedy to był zupełnie inny klimat. Są spacerowicze, którzy przychodzą od początku. Na pierwsze pytania przy moich pierwszych spacerach to były takie, ale czy my na pewno możemy tu wejść i nic nam się nie wydarzy? Ponieważ Biskupia Górka miała taką opinię, jaką miała. W tamtym czasie to już też było dość spokojnie, natomiast jeszcze cały czas ta opinia była bardzo mocna i funkcjonowała w świadomości gdańszczan. Zresztą jak o pozostałych dzielnicach rewitalizowanych w tej chwili, Dolne Miasto czy Nowy Port, no to
1: dzielnice samo cudów.
6: Za siebie. Dokładnie, tam się działo, tak. W większości z nich mieszkałam, więc jakby mnie nie przerażała tak bardzo Biskupia Górka jak innych. Natomiast miałam dwójkę dorastających synów, nastolatków i trochę byłam przerażona tym, w jaki sposób i w jakim kierunku pójdzie ich dalsze życie. Poszło dobrze, więc jest w porządku. Musieliśmy się po prostu wtopić w społeczeństwo w danym miejscu i było bardzo fajnie.
1: Strachy na lachy.
6: Strachy na lachy, tak, ale takie też były pytania pierwszych spacerowiczów. Najpierw przychodziło po kilka osób i pytali, czy na pewno, czy ja bezpiecznie ich przeprowadzę. W tej chwili już nikt o to nie pyta. Też dzielnica się bardzo zmieniła i ci, którzy przychodzą co rok, to przychodzą co rok odhaczyć jako obowiązkowy spacer, zobaczyć, co się zmieniło. W tej chwili różnica jest ogromna. Już budynki wyremontowane, proste ulice. No to jest inny świat, jak z fotografii z lat 50., gdzie wyglądało to podobnie, albo przedwojennych na przykład, gdzie jeszcze nie poznaliśmy II wojny światowej. Ci mieszkańcy nie wiedzieli, co się wydarzy. Bardzo dbali o swoją okolicę. Były kwiaty, były mostki nad kanałem Raduni. To wszystko był taki zupełnie inny klimat jeszcze. Po II wojnie światowej, kiedy przybyło wielu mieszkańców nowych do Gdańska, w zasadzie cała społeczność się wymieniła, nie mieli gdzie mieszkać. Budowały się nowe budynki, odbudowywał się cały Gdańsk, a Biskupia Górka tak jak stała, tak stała. Trochę popadała w ruinę, trochę nie wiadomo było, co z tym zrobić. Trochę była miejscem zasłania, zapomnienia. No i dopiero teraz to się dzieje, więc różnica jest ogromna.
1: Pani dziękuję. Magdalena Kamrowska, przewodniczka lokalna. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
6: Dziękuję również serdecznie.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Daci i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
1: Reklama. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
2: Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj troszkę o higienie cyfrowej. No właśnie, co to takiego? Czy my w ogóle wiemy, co to jest dzisiaj, prawda? I kiedy już zaczyna się ten moment, kiedy okazuje się, że urządzenia cyfrowe, no to jest dla nas problem. O tym wszystkim ja sobie dzisiaj porozmawiam z naszą gościnią, która jest z nami, z panią Agnieszką Gutowską, specjalistką od social mediów, ale również osobą, która wykłada na naszych gdańskich uczelniach, prawda? I ma kontakt i z młodzieżą, i z wykładowcami. Witam panią serdecznie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
2: Może zacznijmy sobie i od tych studentów, i od tych wykładowców. Czy to jest bardzo uzależniona grupa? Jak sobie tak czasami na tych wykładach rozmawiacie, to co tam pada?
3: Kiedy obserwuję studentów w trakcie swoich konwersatoriów albo ćwiczeń, to widzę, że są osoby, które uciekają w media społecznościowe. Oczywiście upatruję tutaj zazwyczaj też swojej winy, bo być może mój materiał nie jest aż tak angażujący, ale żeby nie zwariować i nie brać tego tak wszystkiego do siebie, no to często poruszamy też tematy związane właśnie z mediami społecznościowymi, z używaniem technologii i okazuje się, że studenci, jeżeli chodzi o średnią, którą podają raporty w kontekście korzystania z mediów społecznościowych, ona wynosi troszeczkę mniej niż 2 godziny. Kobiety tutaj mają delikatnie więcej, a mężczyźni mniej. No ale studenci przyznają jednogłośnie, że tę średnią zawyżają ze względu na to, że potrafią przepaść na TikToku albo na Instagramie. Obiecują sobie, że wchodzą obejrzeć coś, rozerwać się na 15 minut, wypełnić sobie ten wolny czas, na przykład właśnie na nudnym wykładzie albo w trakcie poruszania się po mieście komunikacją miejską. No i orientują się, że te 15 minut to minęło godzinę temu.
2: To scrollowanie, ono takie zgubne jest tak naprawdę, nie? Bo on sobie tak szybciutko przeskakuje. Ma to nudne, to nudne, to fajne, to się może zatrzymam, ale tak naprawdę czy to w ogóle jakoś fajnie na nasz mózg wpływa? Okazuje się, że nie. I o ile my dorośli, no to jeszcze sobie jakoś z tym poradzimy, o tyle małe dzieci mają dzisiaj duży problem.
3: No ten negatywny wpływ technologii na pewno jest i jest niekwestionowany. Natomiast też bardzo dużo zależy, powiedziałabym, od cech osobniczych. Są osoby, które będą wykorzystywać te technologie w taki sposób sprzyjający i pozytywny. No ale niestety tak jak ze wszystkim, kiedy przekroczy się jakąś granicę, no to ta technologia z czegoś bardzo pozytywnego, bardzo fajnego może stać się czymś niepokojącym i negatywnym i mieć faktycznie bardzo negatywny wpływ na przykład na nasze samopoczucie. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie, czym jest higiena cyfrowa i co my sami możemy zrobić, żeby no nie wpaść w potencjalnie te negatywne sidła technologii, bo moim zdaniem sama technologia nie jest problemem. Tutaj należy raczej rozpatrywać to w kategorii tego, jak my jej używamy.
2: Dokładnie tak. W formie takiego poradnika, gdybyśmy miały teraz, zwłaszcza pani Agnieszko, bo pani ma większe doświadczenie, co by pani nam poradziła, co zasugerowała? No wiadomo, no, dzisiaj będziemy korzystać z tych multimediów, to jest dobro takie, z którego trudno nie korzystać i nie można mówić, że to jest tylko samo zło, natomiast właśnie, może po pierwsze, jakie symptomy świadczą o tym, że już przekroczyliśmy jakąś barierę?
1: Audycja poradnicza.
3: Jeżeli dostrzegamy u siebie takie zachowania, jak na przykład taki doom scrolling, czyli to właśnie takie nadmierne scrollowanie tuż przed pójściem spać, to już na pewno jest taki bardzo czerwona lampka, tak zwany red flag. Przechodzenie z telefonem w ręku przez ulicę, przez przejście dla pieszych, niezależnie czy tutaj mówimy o takim przejściu z oświetleniem czy bez, no raczej nie jest to bezpieczna sytuacja. Jeżeli my sięgamy po telefon w trakcie czytania książki, albo na przykład oglądania filmu. Tutaj mówimy o takim zjawisku double screenu albo multiscreenu, który no, sprawia, że tak naprawdę na żadnej z tych rzeczy, czy to oglądanej na ekranie telewizora, czy to na ekranie naszego smartfona, nie jesteśmy w stanie się skupić. Ale toż też będą takie zachowania, jak na przykład trzymanie telefonu zbyt blisko twarzy. Są funkcje, które w telefonie my możemy w trosce o swój wzrok, w trosce o swoją postawę, w trosce o swoje zdrowie włączyć. Taka funkcja nazywa się na przykład odległość od ekranu. Wówczas, kiedy zbyt blisko twarzy ten telefon ląduje, otrzymujemy odpowiednie powiadomienie. Ekran jest wyczerniany, pojawia się komunikat i dopóki my nie odsuniemy telefonu na odpowiednią odległość, no to nie będziemy mogli dalej z niego korzystać.
4: Oj, bardzo zacna porada, myślę sobie, bardzo ważna, nie? Bo potem nam się tworzą te techniczne szyje, nie? Tak zwane.
3: Tak, no i mówi się właśnie też o takim homo smartfonikusie, czyli osobie, która jest wiecznie pochylona przy ekranach, wiecznie spędza czas w takiej pozycji z pochyloną głową, z pochylonym karkiem, no co oczywiście też może mieć swoje negatywne konsekwencje.
4: No dokładnie tak, a dzisiaj to tak, my się kładziemy z tymi smartfonami, wstajemy z nimi, jemy z nimi, no dochodzi naprawdę do jakichś takich już sytuacji, powiedziałabym, paradoksalnych.
3: Tak, naukowcy nawet znaleźli nazwę takiego zjawiska, że osoby, które pracują w domu zdalnie, mają takie zjawisko takiego rozmytego dnia pracy. Zaczynają ten dzień pracy jeszcze tak naprawdę zanim postawią stopę na ziemi.
4: I widuje się już nawet osoby, które wyszły sobie teoretycznie zrelaksować się na piach, na plaży, prawda? A i tak siadają i co pierwsze robią, sięgają po smartfonach, chodzą po lesie ze smartfonami, jeżdżą na rowerach i też te smartfony wszechobecne, poprzyczepiane wszędzie, prawda? Więc my już nawet chyba nie potrafimy tak do końca odpoczywać bez tych urządzeń. Nie?
3: Myślę, że może się to wiązać z takim syndromem, który nazywa się FOMO, z języka angielskiego Fear of Missing Out, czyli takie uczucie, że coś nas omija i że my tak naprawdę nie możemy się właśnie nawet na chwilę, nawet na ten spacer odłączyć czy zostawić telefonu, bo mamy wrażenie, że akurat przyjdzie jakieś bardzo ważne powiadomienie, które będziemy musieli w danym momencie odczytać. No ja polecam robić sobie takie świadome przerwy, taki cyfrowy detoks. Teraz ma to zjawisko też swój taki renesans, bo z kolei mówi się o JOMO, czyli Joy of Missing Out, czyli takim właśnie świadomym korzystaniu z przerw od technologii, od ekranów, kiedy decydujemy się na to, żeby wychodząc z domu na przykład zostawić ten nasz smartfon w mieszkaniu albo na przykład kiedy rozmawia się z drugą osobą, zostawić go w drugim pokoju, bo sama obecność telefonu, który uruchamia się w momencie otrzymania jakiegoś powiadomienia, może być dla nas po prostu rozpraszający.
4: Tak, ale to jest takie nawet niefajne i niegrzeczne w takich konwersacjach, jak jesteśmy w kawiarniach. O, na przykład każdy ma przed sobą swojego smartfona na stole, tak? I jest, niby jesteśmy w tej konwersacji, ale co chwilę ktoś tam zagląda, a tu ktoś jeszcze zadzwoni, a tu jakiś SMS przyjdzie. I tak właściwie niby jesteśmy w tej konwersacji, ale być może nie do końca, prawda?
3: Jedna ze studentek opowiadała mi ciekawą rzecz, bo kiedy zauważyli, że właśnie troszeczkę za dużo tych telefonów jest w trakcie ich spotkań towarzyskich, to zorganizowała taką skrzyneczkę, do której wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu, czy to zasiadające przy jakimś stole, przy posiłku, czy też siadające do grania w planszówkę, są zobowiązane do odłożenia telefonu.
4: No świetny pomysł. Myślę, że każdy z nas powinien mieć taki patent, nie? Żeby jak są goście w domu, to nie liczą się smartfony i telewizory, tak? Bo czasami jeszcze telewizja potrafi w tle grać, więc...
3: Tak, telewizja albo radio.
4: Tak,
3: różne media nas otaczają, ale faktycznie w domu też, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, a przede wszystkim kiedy czuje, że te ekrany, to spędzanie czasu przed ekranami negatywnie na niego wpływa, bo tak jak mówię tutaj, może uzależnienie jest zdecydowanie za mocnym słowem, bo wciąż uzależnienie od internetu, od mediów społecznościowych psychologowie no, nie uznają jeszcze za jednostkę chorobową. Natomiast no, my musimy być bardzo świadomi świadomi tego, co my sobie tam zastępujemy tym scrollowaniem. I w momencie, kiedy opadamy z sił, przychodzimy z pracy, właśnie tak jak pani redaktor wspomniała, tacy zmęczeni i jedyne, czego nam się chce, to scrollować i dalej oglądać i zapisywać rzeczy do zrobienia w życiu, których nie robimy przez to, że scrollujemy, no to wtedy jest już ten moment, żeby się zastanowić, że coś jest nie tak.
4: Prawda. To, na co ja jeszcze zwracam uwagę, na przykład jak gdzieś tam się przemieszczą trójmiejskimi ulicami, to jak młodzi ludzie, bo oni często nie dość, że smartfon przed nosem, przechodzą przez ulicę, to jeszcze słuchawki na uszach, prawda? Jakby zupełnie odcięci.
3: Tak, zgadza się, żeby faktycznie nie docierały do nas te dźwięki z otoczenia.
4: Przypomnę, że pani Agnieszka Gutowska, tak naprawdę specjalistka do spraw komunikacji w social mediach, była moim i państwa gościem. Pięknie dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
1: Audycja poradnicza.
0: Ważne dla mieszkańców Trójmiasta.
4: Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Wyciślo, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Iwona Wyciślok, zapraszam. Cała Polska weźmie przykład z Gdyni, a chodzi o dziki. Gdyńskie rekomendacje co do tego, jak edukować mieszkańców, czy jak zabezpieczyć śmietniki przed dzikami, zostaną teraz przeskalowane na cały kraj.
6: Skontaktowali się z nami przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i wspólnie opracowujemy rekomendacje dla wszystkich gmin w Polsce.
5: Jak dodaje koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni, Agata Grzegorczyk, dokument będzie zbiorem konkretnych porad i wytycznych, jak z dzika intruza zrobić sąsiada. Chciał zarobić, a stracił. 48-letni mieszkaniec Gdańska uwierzył, że inwestycja w kryptowaluty może przynieść mu szybki zysk. Wszystko wyglądało wiarygodnie i profesjonalnie. Ostatecznie mężczyzna stracił ponad 200 tysięcy złotych, bo za ofertą stali internetowi oszuści. Zakończyła się budowa ulicy Jaśminowej na osiedlu Wschód w Pruszczu Gdańskim. Dzięki inwestycji rozdzielono ruch pieszy, rowerowy oraz kołowy. Powstały też dwa wyniesione skrzyżowania, co ma uspokoić ruch w tej części miasta. Przystanek autobusowy Hucisko 04 ponownie będzie funkcjonował w swojej wcześniejszej lokalizacji przy węźle Hucisko. Decyzja zapadła po zakończeniu kilkumiesięcznego pilotażu, w ramach którego przystanek funkcjonował na podwalu grodzkim w pobliżu siedziby Rady Miasta. Przywrócenia starej lokalizacji chcieli podróżni. Rekordowy budżet obywatelski w Sopocie, ale tym razem nie chodzi o pieniądze, a o frekwencję. W głosowaniu wzięło udział prawie 22% mieszkańców. Sopocianie wybrali do realizacji 25 projektów. Z projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów otrzymały toalety publiczne w pasie przybrzeżnym. Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku wraca po blisko 2 latach przerwy. Właśnie otwarta została tam nowa wystawa stała, mówi Waldemar Rosowski, dyrektor Muzeum Gdańska.
7: Eksponatów jest kilkaset na wystawie, ale przede wszystkim tutaj chcieliśmy oddziaływać na emocje zwiedzających poprzez takie dosyć wyrafinowane zabiegi scenograficzne.
5: Remont Muzeum Poczty Polskiej trwał 2 lata. Dziś placówka jest już dostępna dla zwiedzających.
0: Tydzień w Trójmieście.
5: Jest decyzja w sprawie pieniędzy dla PKM Południe. Rząd przyjął program dofinansowania budowy kolei na odcinku Gdańsk-Śródmieście-Kowale. Ruszył też przetarg na budowę nowej linii PKM. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze pociągi wyjadą na tory w 2030 roku. A na dachach przystanków PKM Gdańsk-Kiełpinek i PKM Gdańsk-Matarnia pojawiły się panele fotowoltaiczne. Jest to część większej inwestycji. Fotowoltaika pojawi się w sumie na 6 stacjach. PKM będzie też miała własny magazyn energii. A skoro o ekologii mowa, około 1000 m2 betonu i płyt zamieni się w zieleń. To gdański plan na rozpoczynającą się jesień. To nie tylko zmiana estetyczna, ale także element dostosowania się do zmian klimatu.
8: Polityka dotycząca odbrukowywania, budowania miejsc, w których kiedy pada, ta woda jest zatrzymywana, powoduje, że w ten sposób chcemy się do tych gwałtownych zmian przygotować.
5: Mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Na 3 miesiące trafił do aresztu 33-letni mieszkaniec Gdańska, który jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa i nielegalne posiadanie broni. Mężczyzna pod koniec września postrzelił 29-latka w centrum Gdańska i uciekł. Po kilku dniach sam zgłosił się na policję, grozi mu nawet dożywocie. Blisko 8 milionów złotych przeznaczono na modernizację ponad 11 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej w Sopocie. Inwestycje zrealizuje spółka Aqua Sopot. Prace będą prowadzone metodą bezwykopową, co ma ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców i turystów. a Gdynia rozpoczyna dyskusję na temat używania fajerwerków i organizuje konsultacje społeczne, które mają pokazać, jaki stosunek do pirotechniki mają sami mieszkańcy, mówi szef Laboratorium Innowacji Społecznych Maciej Kochanowski.
9: Zbieramy opinie o stosowaniu fajerwerków, no i na tej podstawie będziemy kształtować politykę taką, jeśli chodzi o miejskie wydarzenia, albo też postulować w zakresie wprowadzenia pewnych rozwiązań czy ograniczeń w stosowaniu fajerwerków do wojewody pomorskiego.
5: Wstępne efekty konsultacji poznamy za miesiąc.
3: Iwona Wyciślok zebrała te ważne informacje. Proszę zostać z nami, bo warto. Edyta Stańczyk, zapraszam.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Jakie skojarzenia macie Państwo, słysząc hasło dynia? Mi na myśl przychodzi znany cytat „Szlachetne zdrowie”. I między innymi o tym dyniowym zdrowiu porozmawiamy sobie dzisiaj. Razem z moimi gośćmi opowiemy o tym, dlaczego dynia jest taka zdrowa i co możemy z niej zrobić.
10: Ciekawe Trójmiasto.
11: Lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
3: Poza tym odwiedzimy trójmiejskie szkoły, by udowodnić, że 5 minut spokoju bardzo dobrze działa na nasze dzieci.
12: 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, tak jak wspomniałaś też, lękowe.
3: Przyjrzymy się programowi Joga w Szkole, ale zadbamy również o Państwa rozwój duchowy, w co jest grane nie zabraknie ciekawych rozmów dotyczących kultury i sztuki. Edyta Stańczyk, Zasłuchajmy się w Gdańsku. Zapraszam.
10: Co jest grane w Trójmieście?
3: Edyta Stańczyk z tej strony. Zapraszam Was, drodzy słuchacze, w miejsce, które leży zaledwie kilka kilometrów od Gdańska, a które czaruje słonecznikami, dyniami, a w sezonie lawendą i kukurydzą.
13: Widzę, że Pani wybiera te dynki. Gatunek, który Pani specjalnie odpowiada?
14: Po prostu pasują mi do mieszkania białe. Ja co roku tutaj przyjeżdżam i kupuję po prostu te małe, białe, ozdobne dynie, albo jeszcze pomarańczowe. Tylko mi zależy głównie na tych mniejszych dynkach.
13: Chodzi o kwestie estetyczne, czyli służą jako dekoracja.
14: Tak.
13: A czy coś Pani z dyni robi? Myślę, nie wiem, ciasto?
14: Nie, mi głównie służą po prostu do ozdabiania pomieszczeń.
13: Śliczne są te białe, prawda?
14: Te dynie tutaj robią swoje i po prostu przyciągają ludzi z całego Trójmiasta i nie tylko.
13: Po łacie ziemi tutaj są i dynie, i słoneczniki, tak? Ale jeszcze chyba lawenda w sezonie.
14: Tak, i słoneczniki, i właśnie lawenda, miód różnego rodzaju, czy właśnie wypieki z dyni.
3: Paulina Łys.
13: Dynia Panią inspiruje. Lubi Pani robić różne rzeczy z dyni?
15: Tak. W naszym domu to pankejki dyniowe. Bo mam dzieciaki, to dzieciaki lubią na słodko, więc tak jemy sobie. Ale też lubię zapiekaną dynię, taką normalnie ze skórką, z piekarnika, po prostu z przyprawami, jak bataty smakuje.
13: Co popularne jest oczywiście zupa dyniowa, nie?
15: Oczywiście. Też robi ją mamusia. No u nas, tak jak Pani widziała, mąż jest od wszystkiego. Jeden brat piecze ciasta, drugi brat z żoną uprawiają dynię, plus robią te wszystkie przetwory dyniowe, no i logistyka.
13: Dynie wszelakie, od malutkich po naprawdę olbrzymie rozmiary, od takich typowo, powiedziałabym, nadających się tylko do wystroju wnętrz, po takie, z których można sporo zrobić. Właśnie, jaka jest dynia? Czy my ją w całości jesteśmy w stanie obrobić, jeśli chcemy z niej coś, łącznie ze skórką, czy tylko środek się nadaje?
15: Nie, jak najbardziej, już jest teraz wiele odmian, które możemy jeść ze skórą. Jeszcze Panią zaskoczę pewnie, bo powiem, że jest taka dynia, nazywa się dynia bezłupinowa, która ma w środku pestki, które nie mają tej łupiny. Nie trzeba jej skubać, to jest taka dynia styryjska. Właśnie chodzi o to, że pochodzi z tego regionu, z Austrii, ze Styrii, z której się robi ten olej dyniowy. Więc tutaj zjadamy, nie dość, że można zjeść skórkę, można zjeść pestkę, to można też zjeść miąższ.
13: Jakie walory ma ta dynia właśnie? Dlaczego ona jest taka zdrowa? Dlaczego ludzie chcą kupić, nie wiem, syrop z dyni, tak? Jakieś tam właśnie inne dodatki.
15: Syrop z dyni to myślę sobie, że bardziej już poczują, ludzie chcą poczuć ten taki vibe jesienny. Zresztą zrobiło się to modne, więc w tą stronę idą. A jeżeli chodzi o samą dynię, to... Bo dynia jest owocem. Takim, który się zbiera teraz na schyłek lata, początek jesieni i można ją przechowywać kilka miesięcy. I tak kiedyś nasi poprzednicy właśnie się żywili, że mogli sobie ją spożywać, kiedy nie było nic do jedzenia, na przykład do maja. I co mogę powiedzieć? Myślę, że też dynia inspiruje ludzi, że nie wiedzą, że mogą zrobić z niej coś więcej niż zupę. I trochę bardziej ich tak edukujemy. Ale na przykład cieszę się, że nasi goście, na przykład wczoraj mieliśmy taką osobową ekipę, która przyszła, wycięła sobie u nas dynię, założyli sobie je na głowę i też robili sobie zdjęcia i to nie musiało być blisko Halloween. Po prostu jako forma zabawy, nie?
13: Jako dekoracja sprawia się rewelacyjnie.
15: Tak, ponieważ no, na przykład dłużej postoi niż jakiekolwiek kwiaty. Nie lubi przymrozków, więc tu trzeba pamiętać, jeżeli na przykład stoi na zewnątrz przed domem, żeby ją po prostu schować, jeżeli będą te noce z przymrozkami. Później można ją wystawić oczywiście z powrotem, ale mrozek jest dla niej wrogiem.
13: Jakie walory, jeśli chodzi o takie kwestie zdrowotne, ma dynia? Bo wiem, że mnóstwo witamin.
15: Ma mnóstwo witamin. Poza tym, nie wiem, czy też pani wie, jeżeli będziemy spożywać surowe pestki dyni, one zawierają kukurbitacynę, czyli nas naturalnie odrobaczają. Ale tylko surowa dynia, surowa pestka. By ta prażona pestka, to tak nie działa. Jest oczywiście zdrowa dla naszych włosów, dla naszych paznokci, ale jakby nie ma tego zastosowania na odrobaczanie.
13: To jakie my jeszcze przetwory z tej dyni możemy robić?
15: Ketchup dyniowy, możemy robić dżemy dyniowe, możemy robić właśnie syrop dyniowy. Niektórzy robią sobie tą dynię taką w occie, też jak najbardziej. Można zrobić sobie pire i zamknąć je sobie w słoiku i wykorzystać do zupy, do ciasta, kiedy tylko się chce.
13: Jak pani sobie tak codziennie wychodzi, jest piękna pogoda, świeci słońce, przed nami cudowne pole słoneczników oświetlone tym słońcem, z drugiej strony kukurydza. Co pani sobie myśli? Dumna jest pani z tego, co już udało się osiągnąć? Przychodzą jakieś nowe plany, inspiracje do głowy?
15: Niestety tak myślałam, że się zamkniemy, że zrobimy sobie coś i to już będzie koniec. Nie, ciągle myślimy, ciągle wymyślamy coś nowego, bo no, chcemy się rozwijać oczywiście, nie? Poza tym w tygodniu nie ma tyle ludzi, co dziś, bo w tygodniu jesteśmy zamknięci i wtedy przyjeżdżają fotografowie ze swoimi klientami, mają ten teren po prostu dla siebie i robią sobie zdjęcia w spokoju. Tudzież wycieczki szkolne, bo też obsługujemy w tygodniu grupy szkolne, które sobie przyjeżdżają na takie warsztaty dyniowe, trochę słuchają o tych dyniach, trochę malują dynie, biegają właśnie po parku.
10: Ciekawe Trójmiasto.
13: Właściwie wjechałam w jakieś duże osiedle nowe, które się buduje dookoła, a tutaj w środku tego osiedla pola, pełne dyni, pełne słoneczników. Jak pani odkryła to miejsce i co panią zainspirowało do tego, żeby takie miejsce stworzyć?
15: Tego kiedyś nie było, tych bloków nie było.
13: To były pola najpierw.
15: Były pola, zresztą mojego taty. Ja jestem urodzona w gospodarstwie, więc jakby zawsze u nas były warzywa, owoce, zawsze się tym zajmowaliśmy, więc miałam możliwość testowania. Należałam kiedyś do takiego forum ogrodniczego, gdzie była wymiana nasion. Od tego się zaczęło, że wymieniłam się z jakimś użytkownikiem, który chyba był z zagranicy i miał dostęp do w ogóle innych jakby odmian dyni, które były dostępne u nas. I wtedy był internet, wtedy były już nasiona sprowadzane głównie ze Szwajcarii, Niemiec, Anglii i można było testować. Więc testowaliśmy, które się u nas jakby przyjmą, które się nie przyjmą, które są ładne, które są dobre, które są atrakcyjne. I tak to poszło.
13: Cała gama, różne kształty, tak, różne
15: kiedyś
13: wielkości.
15: Kiedyś nie byliśmy tutaj, bo zaczęło się też od tego, że my uprawialiśmy sobie te dynie, ale gdzieś trzeba było je sprzedawać. Więc zaczynaliśmy od takich dożynek, bazarów natury, targów śniadaniowych, targów na kolibkach, dokładnie. Później stanęliśmy przy głównym trakcie Świętego Wojciecha, przy ulicy, na takim placu i sprzedawaliśmy tam nasze dynie. Ale później przychodzili do nas goście i mówią tak: o Jezu, a ciekawe jak smakują takie muffinki z takiej dyni. Nie możecie mieć ich tutaj ze sobą? Albo o kurczę, zimno jest, jakieś ognisko by się przydało. Dobra. Później przychodziła jakaś grupa przedszkolaków. Czy możemy tutaj u was zjeść sobie jakieś, nie wiem, jakieś drugie śniadanko? Aha. No i okej, tak później myślimy sobie, dobra, jesteśmy przy głównej drodze. Zero klimatu, zero wszystkiego. No i tata mówi, dobra, mamy taki kawałek pola, tylko ciekawe, czy ktoś tutaj przyjedzie, bo tu naprawdę były wtedy pola. No i tak z roku na rok, no a deweloperzy kupowali dookoła. Więc teraz tak ludzie przychodzą do nas i mówią, jak to jest możliwe, że tu wszędzie bloki i tak dalej. No nie mam na to wpływu niestety, więc działamy tak jak możemy.
13: Ale myślę sobie, że ci, którzy się tu wprowadzili, to mają cudowny widok za oknem, po prostu.
15: Mam nadzieję, że tak myślą właśnie.
13: Czyli tak naprawdę to też trochę sami ludzie was zainspirowali.
15: Przede wszystkim.
13: Kolejne.
15: Dokładnie. Jak tutaj najpierw byliśmy, to też nasi goście mówią, że przyjeżdżają do nas od 7 lat, bo w tym miejscu chyba jesteśmy 7 rok. I też mówią, że pamiętają, jak sprzedawaliśmy babeczki ze stolika takiego drewnianego, że tak powiem. No bo tak było, no. Tak się zaczynało.
13: Stoją w tych słonecznikach i robią sobie zdjęcia. Tak. To jest niesamowite, naprawdę.
15: Słonecznik też siejemy głównie właśnie teraz na tą porę, bo właśnie wszyscy mówią, Jezu, słonecznik to przecież lipiec. początek sierpnia. Mówię, no tak, ale nam trochę zależy na tym, żeby teraz było trochę tego koloru, nie?
16: Tak, dla ozdoby?
11: Zdecydowanie dzisiaj dla ozdoby. Dla spędzenia czasu to w ogóle jesteśmy tutaj, a przy okazji robimy zakupy, no i już zjedliśmy pyszny sernik i babeczki.
16: To jest w ogóle niesamowite, bo okazuje się, że właściwie w środku jakiegoś dużego osiedla, które się rozbudowuje, jest takie miejsce, gdzie po prostu są pola dyni, pola słoneczników.
11: No bo pola były pierwsze, a potem się wybudowały osiedla. My tu byliśmy, jak nasze dzieci były bardzo małe, czyli nie wiem, ale 5-6 lat temu na pewno i nie było tyle ludzi i to nie było też takie duże, bardziej kameralne. No i jesteśmy po długim czasie, no ale miło. Dość głośno, dość dużo ludzi, no ale każdy chce skorzystać z tego miejsca, więc...
16: A jeśli chodzi o dynię i to, co można z niej zrobić, o przetwory, to jesteście Państwo smakoszami?
11: Ja generalnie lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
16: Wyobrażam sobie, że jest tutaj co robić, żeby to o to wszystko dbać, sam teren, nie?
15: Trochę
16: żeby
15: tego nie widać, ale my musimy dbać tutaj od wiosny, żeby te wszystkie rośliny, trawy i tak dalej urosło, a wszyscy myślą, że to jest takie na pstryk.
16: Bardzo pani dziękuję. Miło się było spotkać.
15: Ślicznie dziękuję.
2: To była pani Paulina z Dyniowego Królestwa nieopodal Gdańska.
10: Ważne dla mieszkańców Trójmiasta.
2: 5 minut spokoju to program skierowany do nauczycieli i uczniów w szkół, między innymi w Pomorskiem. Nauczyciele, opiekunowie chyba najlepiej wiedzą, z jakimi problemami dzisiaj mierzą się dzieci. Edyta Steńczyk z tej strony, jest ze mną pani Marta Miguła, współzałożycielka Fundacji Jogi.

0: około 20% co najmniej, a z roku na rok chyba to też wzrasta. Ostatnio czytałam z 2022 statystyki, że 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, tak jak wspomniałaś też, lękowe, złe samopoczucie. Dodatkowo spada też sprawność ruchowa dzieci. Siedzenie wielogodzinne przed komputerem, brak ruchu, brak kontaktu z naturą, zwolnienia z WF-u.
1: To WF-iści biją na alarm, prawda?
0: Tak, i tu można się też zastanowić, dlaczego te zwolnienia z WF-u. Co takiego jest w wychowaniu fizycznym, co sprawia, że dzieci, młodzież nie chcą w nim uczestniczyć.
1: I jak tak rozmawiacie z nauczycielami, z młodzieżą, to padają jakieś takie sygnały niepokojące albo sugestie dotyczące tego, że dlaczego ja nie chcę na ten WF chodzić?
0: Tak, oczywiście. Często jest to związane z tym, że jest bardzo dużo gier zespołowych opartych na rywalizacji i w ogóle same praktyki, czy skoki, czy biegi, często jest to sfokusowane pod kątem rywalizacji, kto wypadnie najlepiej, porównywania się. Nie każde dziecko lubi też brać udział w takich grach zespołowych, a podejść do ciała można naprawdę na różne sposoby. I joga pokazuje jedną z takich dróg, gdzie rozwijamy naszą sprawność ruchową, wzmacniamy odpowiednio ciało, rozciągamy to, co również jest założeniem WF-u, a jednocześnie go nie forsujemy i dajemy taką przestrzeń bardziej indywidualną, której potrzebują niektóre osoby, niektóre dzieciaki.
1: A jak wchodzicie na takie zajęcia do klasy, to jak one są pomyślane? Co robicie?
0: Trzeba zauważyć, czego dana grupa potrzebuje. Bo czasami jest tak, że dzieci z kolei mają tak mało ruchu i tak mało ekspresji i nie mają tej przestrzeni do tak zwanego wyżycia się, wyrażenia się. I wtedy zaczniemy od ćwiczeń właśnie ekspresyjnych. Od na przykład skakania, trzęsienia. I dopiero wtedy możemy przejść do technik, które pracują nad skupieniem, poprawiają zdolność koncentracji, do technik oddechowych i relaksacyjnych. I też mamy taki feedback od nauczycieli, że dzieci proszą wręcz o te techniki.
1: Pani Marta Miguła, współzałożycielka Fundacji Yoga w Szkole.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Ciekawostki o Trójmieście.
1: To, czy dobrze znamy Gdańsk, zawsze możemy sprawdzić w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swojej Moniki.
2: Audycja rozrywkowa.
3: Ja zapraszam Państwa na kolejny spacer po Gdańsku i mam nadzieję, że Państwo będą odpowiadać razem z nami na pytania, a właściwie razem z naszą kolejną uczestniczką, którą jest Pani Iza. Witam Panią Izę serdecznie. Słyszymy się, mam nadzieję. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, tak, słyszę. Wszystko słyszę dobrze.
3: Bardzo się cieszę. Cieszę się, że się Pani zgłosiła do naszego quizu. I no właśnie, co Panią skłoniło do tego zgłoszenia? Czy taka chęć sprawdzenia swojej wiedzy o ukochanym mieście, czy może też chęć wygrania gadżetów radia? Jak to jest?
4: Wszystko po trochu, oczywiście. Ale ja nie jestem taką rodowitą mieszkanką Gdańska, bo ja za mężem przyjechałam do Gdańska 20 lat temu, więc Gdańska ciągle się uczę. No i trochę chciałam sprawdzić tę swoją wiedzę.
3: No ale już pani dosyć długo mieszka w Gdańsku, na 20 lat. To jest naprawdę szmat czasu. To już pani widziała też zmiany, które zaszły w tym mieście, prawda? Czy mąż trochę też po mieście oprowadzał? Pewnie w czasach narzeczeńskich były jakieś spacery.
4: Trochę tak, tylko my oboje w ogóle jesteśmy nowi.
3: Aha.
4: Nowi. Tak, bo mąż za pracą, a ja za
3: mężem. Rozumiem. Ale musi się Państwo podobać, skoro jesteście już w Gdańsku od 20 lat. No to znaczy, że dobrze się czujecie w tym wspaniałym mieście.
4: Bardzo, bo ja uwielbiam morze i jako dziecko często z rodzicami wyjeżdżaliśmy właśnie w okolice Gdańska.
3: Aha.
4: Świdno, Sobieszewo, to takie moje takie rejony zakajtka, że tak powiem.
3: Tak.
4: Miło wspominam, więc...
3: Pani Iza, no to nie przedłużajmy. Ja też z przyjemnością radością sprawdzę pani wiedzę, a przy okazji też i dowiemy się różnych ciekawych rzeczy o Gdańsku. Bo ja przygotowując ten quiz, nie ukrywam, też duże rzeczy w ogóle o tym mieście się dowiedziałam, no bo człowiek wszystkiego nie wie, prawda? Także odkrywa różne ciekawostki. No dobrze, no to pytanie.

0: Nie pierwsze dla pani. Tym razem takie trochę historyczne, ale dosyć znane wydarzenie, więc mam nadzieję, że będzie pani wiedziała. Tradycyjnie uważa się, że jako pierwszy słowa Gdańsk jest kluczem do wszystkiego wypowiedział. No właśnie, kto? Czy to był Lech Wałęsa, czy Napoleon Bonaparte, czy może Andrzej Januszajtis?
1: Trudne.
0: No.
1: Trudne. Można strzelać.
0: No, ja oczywiście, że tak, pewnie. Byle celnie, byle celnie.
1: Nie wiem, strzeliłabym, że może... waham się trochę między Lechem Wałęsą a Napoleonem.
0: No może tak w środek tarczy.
1: Tak? Napoleon?
0: Napoleon, tak. Napoleon Bonaparte był w Gdańsku w 1807 roku. No i w biografiach właśnie Gdańsk nie zajmuje wiele miejsca. Nazwa miasta nie pada. Tymczasem, kiedy trwała wojna z Prusami, cesarz mówił, że Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. Dobrze, drugie pytanie. Uwaga. Na terenie dzielnicy Siódmy Dwór mieszka około 2000 osób, 4000 osób czy 10 tysięcy osób?
1: Dzielnic trochę mamy. Nie wiem.
0: No 35, więc dużo.
1: Tak, więc...
0: No ale to piękna, bo na wzniesieniu położono...
1: 5 tysięcy mieszkańców mamy, a tak jakby to też takie moje gdybanie troszeczkę, no obstawiałabym, że może 10 tysięcy?
0: 4 tysiące, tu też jakby strzał w środek byłby celnym strzałem.
1: 4 tysiące. Terenów zielonych pewnie dlatego.
0: No jedno dobrze, jedno źle. Jest na razie jest równo, idziemy całkiem dobrze. Myślę, że teraz się pani zrehabilituje przy trzecim pytaniu.
1: Oby.
0: Tego życzę. Który oliwski budynek nazywamy potocznie domem zarazy? Czy Pałac Opatów, czy Szpital Świętego Łazarza, czy Dom Bramny?
1: Mi się coś kojarzy, coś z opactwem cystersów. To może ten Pałac Opatów?
0: Nie, to chodzi o Dom Bramny. Dom Bramny. Tym razem tak, to była prawidłowa odpowiedź. No i spokojnie. Jest czas, żeby poznać Gdańsk, bo to właśnie jest ten quiz, żeby jak najwięcej o tym mieście się dowiedzieć. Ale tu to już chyba pani powinna wiedzieć, mam nadzieję. Kiedy otwarto istniejące molo w Brzeźnie? Czy to był rok 1995, 1996 czy 1999?
1: To mi przykro.
0: No.
1: Nie wiem.
0: To co, znowu w środek strzelamy? Tradycyjnie,
1: tak?
0: Czy nie?
1: To ta druga odpowiedź.
0: Tak, 1996. Chciałam, żeby było porówno 2-2. No dobrze, i teraz piąte, uwaga, ostatnie pytanie. Najstarszym z niżej wymienionych gdańskim zabytkiem jest Archikatedra Oliwska, Mała Zbrojownia czy Teatr Szekspirowski? Jak to jest?
1: Wydaje mi się, że tu sobie poradzę. Trochę liceum plastyczne chyba mi pomoże. Jeśli dobrze pamiętam, Archikatedra jest w stylu romańsko-gotyckim wykonana, w związku z czym Szekspir mi tutaj totalnie nie pasuje, to dużo, dużo później było.
0: Tak.
1: To prawda, nie wiem jak ta Mała Zbrojownia.
0: Czyli Archikatedra stawiamy.
1: Tak.
0: Bardzo dobrze pani kombinuje, oczywiście, tak. Jej historia sięga roku 1186. Tu przewaga dobrych odpowiedzi nad złymi, więc oczywiście gadżety radio... jak najbardziej się należą. Ale to jest też takie, tutaj się zapaliło światełko, że trzeba trochę więcej o tym Gdańsku może poczytać.
1: No, trochę muszę jednak powiskać historię miasta, w którym mieszkam. Tak.
0: No to mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie i że będzie pani się chciała może jeszcze raz sprawdzić w naszym quizie.
1: Absolutnie, chyba
0: zachęcam.
1: Muszę się zrehabilitować.
0: Tymczasem pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego i dziękuję pięknie za udział w quizie.
1: Dziękuję pięknie.
2: Audycja rozrywkowa.
3: A komu jutro dopisze szczęście? Zobaczymy. Edyta Stańczyk, zapraszam do wspólnej zabawy. Każdy z nas ma swoje ulubione miejsca w Gdańsku, w Trójmieście czy na Pomorzu. Lubimy na przykład przechadzać się różnymi uliczkami i ten fakt dostrzegł Gdański Archipelag Kultury, który postanowił zorganizować święto Gdańskiej ulicy, ulicy Uroczej.
4: No to nas to chyba urzekło, że ona jest rzeczywiście urocza. To jest oczywiście powojenna nazwa i myślę, że ona też się komuś po wojnie bardzo spodobała, skoro takie właśnie nazwy jej dał.
3: Edyta Stańczyk, zapraszam na
2: Wędrówki po Trójmieście.
3: Powiem tak, dzięki paniom odkryłam, że jest ulica urocza. Orunia Dolna za torami. Pięknie jakiś kolejny park, bo jechałam do państwa przez Park Oruński. Kto jest inicjatorem?
5: Inicjatorką tego całego przedsięwzięcia w sumie jest nasza pani dyrektorka, która przechadzając się pewnego razu po dzielnicy odkryła tę ulicę. Zapytała się nas, czy nie chciałybyśmy zorganizować święta ulicy uroczej, a ponieważ takie inicjatywy są nam bliskie, tak więc jako Stacja Orunia zdecydowałyśmy się to zrealizować.
3: Rozumiem, że przekopałyście panie wszystkie informacje dotyczące tutaj ulicy, okolic.
4: To znaczy przekopał informacje nasz przewodnik, który właśnie za chwileczkę będzie startował ze spacerem historycznym, Ryszard Kopitkę, i ten spacer historyczny właśnie poświęcony ulicy Uroczej, temu zakątkowi i w ogóle szerzej mówiąc z orunizatorami, która jest taka troszkę może bardziej zapomniana niż ta Orunia właśnie w pobliżu Parku Oruńskiego, Oruńskiego Rynku, a ta jest taka troszeczkę w cieniu, a wydaje nam się, że jest na tyle ładna i na tyle ciekawa też, że warto odkryć jej tajemnicę właśnie, między innymi przez spacer historyczny.
6: Nazywam się Ryszard Kopitka. Dzisiaj sobie zobaczymy ten kawałek Oruni za torami. Znajdujemy się w tej chwili na ulicy Uroczej. W zasadzie jest to budownictwo mieszkaniowe, które powstawało tak na przełomie lat 20. i 30. Powstawało już za czasów idei tak zwanego miasta ogrodu, która to idea szerzyła się jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, chociaż do Gdańska tak naprawdę bardziej pojawiła się, spopularyzowała dopiero tak naprawdę w okresie międzywojennym i w zasadzie w tym duchu również wybudowano wszystkie te okoliczne domy. Czym kierowano się chociażby w tej zasadzie? Możecie sobie państwo przypomnieć, jak wyglądały dawniejsze kamienice. Ustawione zwykle były ścianami szczytowymi do siebie, wzdłuż ulicy, praktycznie przy ulicy. Jak rozejrzycie się państwo tutaj dookoła, zobaczycie, że oczywiście tutaj wielkich kamienic nie mamy. Są to wolno stojące budynki. Są to budynki, które otoczone są w zasadzie zielenią, czyli w zasadzie tego ducha właśnie idei ogrodu, miasta ogrodu jak najbardziej przytrzymywał. Czy to był ogródki jakieś przeddomowe, czy też właśnie zieleńce, które znajdowały się zaraz za tymi domami. Jak one w zasadzie wyglądały? Specjalnie stanęłam w tym miejscu, ponieważ patrząc z perspektywy możemy również zobaczyć jeszcze niektóre oryginalne detale, niektóre budynki zostały już nieco przebudowane. Najczęściej budynki, które budowano w latach 20-30 w Gdańsku, pokryte były dachówką karpiówką, czyli tak jak chociażby budynek, który znajduje się zaraz po drugiej stronie ulicy, jeden i drugi tutaj akurat najbliżej nas. Te bardziej skrajne zyskały już w zasadzie po remoncie kilka lat temu dachówkę, esówkę, no, która w zasadzie nie jest akurat tutaj specjalnie dla tego rejonu w tym czasie, dla tego czasu, może bardziej akurat taką dachówką historyczną. Co jeszcze pojawia się w zasadzie w tym czasie? W zasadzie na przełomie lat 20. i 30. brakuje nam tego detalu architektonicznego, zdobiących sztukaterii, gzymsów na budynkach. Spójrzcie państwo właśnie na elewację, chociażby tego budynku, który nie został poddany jeszcze termomodernizacji, z numerem 3 po drugiej stronie ulicy. On w zasadzie ma tylko takie delikatne, niekoniecznie nawet opaski okienne, co właśnie takie delikatne gzymsy, które znajdują się pod i poniżej stolarki okiennej. Mamy taki gzyms pod dachem umieszczony i w zasadzie takim jedynym elementem zdobiący ten budynek jest portal, czyli taka opaska, która znajduje się wokół drzwi z delikatnym żłobkowaniem, czy też właśnie flowaniem. Przypomnijcie sobie państwo wszystkie inne budynki, które w tym czasie powstawały głównie w Gdyni, właśnie przede wszystkim tam takie cechy charakterystyczne zobaczymy. Oczywiście w części Dolnego Miasta, później też na Starym Chełmie, kiedy budowano blok już za czasów II wojny światowej i tak dalej. To jest taki skromny element, na który państwu dzisiaj zwracam szczególnie uwagę z racji tego, że właśnie oglądamy już budynki, które też zostały poddane termomodernizacji i niestety ten drobny element zdobiący zniknął gdzieś właśnie pod styropianem. Nie wyrażono tutaj jakiejś woli czy projektant, być może też jakieś wspólnoty mieszkaniowe, żeby chociażby ten drobny element też akurat odtworzyć. Co jeszcze było charakterystyczne dla tego czasu? Znowu jak popatrzycie państwo na elewacje frontowe, to dość duże i podłużne okna. One zwykle we wcześniejszych czasach, kiedy powstawały, były albo oknami bardziej kwadratowymi, albo oknami wąskimi, a długimi. Za czasów właśnie już lat 20., 30. ta tendencja nieco się zmieniła i okna były po prostu szersze niż dłuższe. I to jest znowu cecha, która bardzo popularna była dla budynków mieszkalnych, które powstawały akurat w tym czasie w Gdyni. Kiedy powstawało to osiedle, ulice nosiły nazwy związane z socjalistami, czyli mamy chociażby Augusta Bebela, Engela, Marksa chociażby. Natomiast bardzo szybko również akurat te nazwiska zmieniono. To już najczęściej był rok 33, kiedy do Gdańska też oficjalnie naziści, czy w zasadzie partia NSDAP w tym czasie akurat zdobyła władzę w Gdańsku, więc wiele ulic zyskiwało albo nowych patronów, albo po prostu nazwy tych ulic się zmieniały. Bardzo wielu ulic oruńskich to przede wszystkim dotyczyło, począwszy od Oruńskiego Przedmieścia, gdzie ulica Zamińska zyskała nowego patrona. Trakt Świętego Wojciecha nie był już ulicą południową, chociażby, tylko też miał swojego patrona, Horsta Wesela, który był takim autorem późniejszego oficjalnego hymnu NSDAP chociażby. No i chociażby właśnie tutaj dla okolicznych ulic postanowiono z kolei wykorzystać patronów pruskich czy też niemieckich generałów, którzy brali udział w różnego rodzaju bitwach na froncie. 33 rok to był bardzo ważny rok dla Runi z racji tego, że została też włączona do Gdańska, więc w tym czasie sporo całkiem w prasie opisywano również właśnie, że pozostałe dzielnice, czyli na przykład Brentowo, Emaus w tym czasie również zostały przyłączone. Tak jak wspomniałem, dzisiejsza nasza ulica Urocza nosiła za patrona Ferdynanda Lazala, który w zasadzie też był bliskim akurat przyjacielem samego Marksa, chociaż odrzucał tak naprawdę akurat jego ideę. Dzięki niemu powstały pierwsze akurat partie robotnicze na terenie Niemiec w XIX wieku. No i po wojnie ulica Urocza, wydaje się, że ten klucz nazewniczy powojenny w zasadzie jest bardzo różnorodny. Mamy przyjemną Uroczą, ale mamy z kolei w pobliżu ulicę Smoleńską, która w zasadzie niespecjalnie nawiązuje do tego klucza nazewniczego. Mamy ulicę Ramuta, który w zasadzie wywodził się z południa kraju, z okolic Krakowa, ale tworzył na przykład pierwszy słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, więc zupełnie różne te nazwy ulic pojawiły się tutaj już po II wojnie światowej.
2: Ciekawostki o Trójmieście.
3: A co panie osobiście urzekło, jeśli chodzi tutaj o tę okolicę?
4: Ona zachowała ten taki charakter przedwojennej dzielnicy, tak? Mamy ten bruk, mamy te piękne stare lipy, mamy te ładne takie domki z tymi spadzistymi dachami.
3: Spotkaliśmy się z mieszkankami gdańskiej Oruni, z miejskim przewodnikiem panem Ryszardem Kopitkę i organizatorami Święta Ulicy Uroczej w Gdańsku.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Trójmiejski Park Krajobrazowy to dobre miejsce na rodzinne spacery i na sporty. Na przykład na bikejoring, czyli kolarstwo górskie z psem.
2: Aktywnie w Trójmieście.
3: Jeśli spojrzycie Państwo w kalendarz lokalnych imprez, to w Trójmieście znajdziecie wiele interesujących propozycji, przykład dla właścicieli psów. Czworonogi są chyba naszym najlepszym trenerem personalnym, o czym codziennie przekonuje się Krzysztof Biegański, wicemistrz Europy w bikejoringu. Witam Ciebie, Krzysztofie.
7: Dzień dobry.
3: No to o której wstałeś dzisiaj, Krzysiu?
7: Dzisiaj o 6 rano.
3: O 6. To jest taki dla Ciebie normalny czas, prawda? Wiesz, że rano te twoje czworonogi będą już dopraszały się.
7: Tak, tak. One już nawet przed 6 rano potrafią wstać i nas obudzić, żeby wyjść na spacer, a potem już zazwyczaj są gotowe na to, żeby jechać na trening, więc tylko się dziwią, kiedy na trening się nie jedzie. No bo z 7 dni w tygodniu, jak 4 razy w tygodniu jadą na ten trening, no to jednak jest to dla nich coś dziwnego, jak nie jadą.
3: Jak nie jadą. Tak. O co chodzi?
7: Tak, dokładnie tak.
3: Opowiedz coś więcej o tych swoich psiakach.
7: Moje psiaki generalnie należą do tak zwanej rasy Greyster. Nie jest to oficjalna rasa, ponieważ jest to mieszanka wyżła niemieckiego krótkowłosego oraz harta Greyhounda. Czasami mają również domieszkę Pointera oraz Alaskan Huskiego. Więc to są takie, można powiedzieć, rasowe kundle.
3: Miksy
7: raczej,
3: rasowe.
7: Dokładnie. Ale są naprawdę wspaniałe, bo nie mają żadnych problemów, jeżeli chodzi o jakieś choroby. Są naprawdę wytrzymałe. No i są bardzo, bardzo do człowieka, tak? Uwielbiają interakcje międzyludzkie, kochają się przytulać, kochają zalizać człowieka na przysłowiową śmierć, po treningu szczególnie, kiedy człowiek jest spocony, to jednak przybiegają i tą sól chcą koniecznie zlizać człowieka.
3: Świetnie i są chyba też szybkie, bo jak się słyszy o takich mieszankach Harta z wyżłem na przykład.
7: Tak, one, ich najwyższe prędkości, jakie ja byłem w stanie z nimi osiągnąć, a trenuję kolarstwo, więc coś o tych prędkościach wiem, to było 55 km na godzinę. To już była taka chyba nasza maksymalna prędkość, jaką osiągnęliśmy na zawodach. Oczywiście to była przez krótki moment ta prędkość osiągnięta, bo mówimy tutaj o przedziale 300-400 metrów, natomiast na przestrzeni 3, 4, 5, nawet 6 km to jest około 37 km na godzinę, więc jeżeli ktoś trenuje czy to kolarstwo, czy bieganie, czy nawet jeździ być może na hulajnodze, no to wie, z czym ta prędkość się tak zwanie je i jak to wygląda w praktyce, że nie jest takie łatwe taką prędkość osiągnąć w lesie, bo mówimy tutaj oczywiście o jeździe w lesie, w terenie, nie na szosie ulicy.
3: Bo też chodzi o psie stawy, psie łapy, tak, o kondycję, zdrowie.
7: Tak, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o psie zdrowie, no to właśnie dlatego psy nie powinny trenować na twardym podłożu, bo oczywiście po roku, po dwóch, po trzech nic się nie wydarzy, ale tak naprawdę kiedy już będą te psy miały powiedzmy 6, 7, 8 lat, to mogą mieć problemy ze stawami, więc dla nich takie łagodniejsze, miększe podłoże sprawia to, że dłużej mogą biegać i dłużej są po prostu zdrowe i nie mają problemu ze stawami.
3: Masz kluskę, pamiętam, i...
7: Tak, mam kluskę i śliwkę i tak, że zawsze sobie lubię pożartować, że to są takie knedle, no bo to idealnie pasuje. Chociaż no, dla nie każdego powiedzmy są to knedle. Niektórzy jak słyszą śliwka, to mają na myśli napoje alkoholowe. Szczególnie Czesi bądź Słowacy z tym sobie kojarzą to imię. Ale jest to fajne, zapada w pamięć i jest to coś innego. Oczywiście nie generalizuję, wszystkie imiona psów są fajne tak naprawdę, no ale dużo słyszy się takich poważnych jak Grom, Furia i tym podobne, a jednak kruski czy śliwki, czy nie wiem, jakiejś cebuli, no to nie uświadczy się tak szybko na ulicy.
3: Czyli z dystansem podchodzenie.
7: Dokładnie.
3: Z przymrużeniem oka.
7: Zawsze sprawia taki uśmiech na twarzy, jak ktoś słyszy imię, więc jest to fajne.
3: Bike joring powiedziałam, to ja tylko tak w prosty sposób opiszę, że chodzi tutaj o taką fajną kompilację człowieka, roweru i psa.
7: Dokładnie tak. No bike joring generalnie jest to jazda na czas kolarza górskiego i psa, którzy są połączeni liną z amortyzatorem i rywalizują w zawodach psich zaprzęgów. Zawody te podzielone są na 2 dni, na sobotę oraz na niedzielę i tak naprawdę suma czasów z 2 dni daje nam finalny wynik, który osiągamy na tych zawodach.
3: Właśnie, kolarstwo górskie, ale tak naprawdę chciałam o tym z sobą porozmawiać, bo okazuje się, że my tutaj w Trójmieście, w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym naprawdę mamy niezłe górskie możliwości do tego, żeby trenować.
7: Tak, teraz jest naprawdę bardzo dużo ścieżek, zresztą tutaj jakby działają niektóre organizacje prywatne, które starają się o te ścieżki dbać i tworzyć dla entuzjastów kolarstwa górskiego. Nie tylko oczywiście kolarstwa górskiego, bo trzeba pamiętać, że to się dzieli na kilka innych dyscyplin, tak? Mamy freeride, downhill, kolarstwo górskie, tak więc jest tego sporo i każdy znajdzie coś dla siebie. No i jeżeli chodzi o Trójmiejski Park Krajobrazowy, to tych ścieżek jest naprawdę masa. Mamy takie ścieżki właśnie dla, jak to się mówi, single tracki, na których można sobie pojeździć z takim tak zwanym flow, czyli tak przyjemnie z góry na dół, na różnych tam wyskoczniach i tym podobnych. Natomiast mamy też dużo ścieżek gravelowych, tak, utwardzonych, na których możemy przejechać tak naprawdę z Gdańska bodajże do Kartuz.
3: I to są te ścieżki, które co, poleciłbyś na taki dobry początek dla kogoś, kto chciałby spróbować?
7: Tak, na pewno, czy to dla zwykłych hobbystów, którzy po prostu chcą się wybrać na przejażdżkę rowerową, no bo to jest super ścieżka, można zabrać dzieci, można zabrać całą rodzinę w sumie na taką ścieżkę i nie martwić się o to, że gdzieś będą nas mijać samochody. Jest bezpiecznie, jest przyjemnie, no co najwyżej możemy spotkać jakieś zwierzaki, które mieszkają w lesie, sarny, dziki i tym podobne, no ale to jest tylko natura i tak naprawdę fajnie ją zobaczyć i z nią obcować. Jeżeli gdzieś tam nie przeszkadzamy tym zwierzętom, to one raczej też nie będą nam przeszkadzać, więc nie należy się tego obawiać. Jest to też fajne miejsce, w którym można zacząć tą przygodę, tak? Bo często na ścieżkach rowerowych jest duży ruch, niektórzy jeżdżą mniej bezpiecznie, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o hulajnogach, które teraz stanowią dość spory problem. Oczywiście nie każdy użytkownik hulajnogi jest złym użytkownikiem, no ale niemniej jednak wiele z tych użytkowników często nie potrafi dostosować prędkości do warunków, które panują właśnie na ścieżkach rowerowych, czyli do tego wzmożonego ruchu.
3: I widzimy to w Trójmieście. Ciągle jeżdżą bez kasków, prawda, z dużą prędkością, chociaż apelujemy.
7: Tak, niestety tak. Chociaż mówi się podobno, że kask wcale nie definiuje tego, czy będzie więcej wypadków, czy będzie mniej, ponieważ podobno w Holandii tych kasków nie ma i wypadków jest o wiele mniej. Aczkolwiek no ja ze swojego doświadczenia jakby widziałem gdzieś tam wypadki, nie wiem, czy to były wypadki śmiertelne, ale po prostu wypadki osób bez kasków. No i nie chciałbym tego widzieć kolejny raz. Nie był to przyjemny widok i na pewno ten widok gdzieś tam uczy, żeby ten kask zakładać, bo jest to po prostu zmniejszanie tego niebezpieczeństwa. A jednak, jeżeli mówimy tutaj o jeździe na rowerze i jeździe na rowerze górskim, bądź po prostu w naszym trójmiejskim parku, no to ten kask naprawdę jest wymagany.
3: Krzysztof Biegański jest dzisiaj z nami i opowiada o swojej pasji, czyli o kolarstwie i o pracy z psami. Dzięki niemu poznajemy miejsca w Trójmieście, gdzie bezpiecznie i przyjemnie można jeździć na rowerze z dopiętym psem. Edyta Stańczyk, witam w Gdańsku.
2: Czas wolny w Trójmieście.
3: A twoje takie ulubione odcinki tutaj na terenie krajobrazowego Trójmiejskiego Parku?
7: Jeżeli chodzi o takie moje ulubione odcinki, wydaje mi się gdzieś tam tak zwana pętla Reja w Sopocie. Naprawdę jest to ekstra miejsce, bo i można pośmigać na rowerze szosowym, i można pojeździć na rowerze górskim, ale oczywiście też ścieżki w Gdyni, tak? Na Małym Kacku, na Witominie, obok Leśniczówki, to naprawdę ekstra rejony, szczególnie w rezerwacie Kaczełęki. Jest tam naprawdę pięknie, bo i znajdziemy płaskie trasy, i znajdziemy podjazdy, jak również oczywiście zjazdy, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
3: A w Gdańsku coś testowałeś?
7: W Gdańsku, jeżeli chodzi o to, gdzie się pojawiałem, to w Oliwie. Z psami i bez psów też było naprawdę, naprawdę przyjemnie. Też dało się znaleźć bardzo fajne ścieżki. Tyle, że w Gdańsku mamy jednak znacznie wyższe podjazdy, jest ich więcej. Mniej płaskich terenów, bardziej jest ten profil pofałdowany.
3: Wspomniałam na początku o tym, że jesteś wicemistrzem Europy w bikejoringu, także fantastyczna rzecz i niejako pomyślałeś sobie, że no, chcesz się tą wiedzą, doświadczeniem podzielić z innymi. To jest chyba taka dobra informacja dla mieszkańców Trójmiasta, że jeśli ktoś byłby zainteresowany, a nie ma jeszcze w ogóle zielonego pojęcia o bikejoringu, no to co, może się z tobą skontaktować. Ty prowadzisz zajęcia dla wszystkich?
7: Tak.
3: Takich, co już coś wiedzą, nie wiedzą?
7: Tak, ja prowadzę zajęcia dla wszystkich, tak naprawdę, czy ktoś jest kompletnie zielony, czy jest doświadczony, to nie ma znaczenia, ponieważ zawsze może tą wiedzę u mnie nabyć. No i nawet ta osoba, która już ma pewne doświadczenie, zawsze dowie się czegoś nowego, więc tak naprawdę tu nie ma znaczenia poziom zaawansowania. Natomiast oczywiście nie ogranicza się to tylko do psich zaprzęgów, bo wiadomo, że do psich zaprzęgów fajnie mieć już psa, ale fajnie jest zacząć na początku bez niego, czyli wdrożyć się właśnie czy w kolarstwo, czy w jazdę na hulajnodze, czy w bieganie, żeby zobaczyć, czy znajdziemy w sobie tą iskrę do tej pasji, bo nie zawsze po prostu będziemy na tyle zmotywowani, żeby robić to przez 10, 12, może 15 lat, w zależności ile ten pies będzie po prostu żył. Natomiast sami, jeżeli będziemy mieli pasję i chęci do trenowania, no to tak naprawdę pozostaje nam jedynie pomyśleć o tym, czy chcemy tego psa kupić, bądź oczywiście nie trzeba kupować, można też spokojnie znaleźć psa w schronisku. Są różnego typu organizacje, które mają na przykład właśnie wyżły, czy to niemieckie, czy to weimarskie, czy inne typy psów, nawet haskich, i można spokojnie takiego psa zaadoptować i też może się okazać super kompanem do biegania.
3: I super przyjacielem na takie wyprawy, bo mówimy o tym, że nie każdy musi od razu bardzo poważnie i sportowo do tego podchodzić, prawda? Są osoby, które mogą też zupełnie rekreacyjnie sobie podejść do tej dyscypliny.
7: Tak, posiadanie psa nie zawsze oznacza tego, że zaraz musimy pakować się na zawody, startować i osiągać jakieś wyniki. Wyniki są tak naprawdę czymś przy okazji, na przykład dla mnie. Dla mnie największym największą frajdą jest to, że właśnie codziennie rano sobie wstanę i te psy gdzieś tam się już pojawiają od tego samego rana, te psie spojrzenia, więc to jest chyba najfajniejsze, że ma się takiego swojego trenera personalnego, który raz, że będzie chciał wyjść na trening, dwa, że będzie chciał wyjść na spacer, więc czy trenujemy, czy tylko po prostu wychodzimy na spacery, no to zawsze jednak jakaś ta aktywność się pojawia, zawsze nabijamy sobie te kroki na nasz zegarek, który mamy, bądź telefon, który te kroki liczy, więc jest to coś, na pewno taki pies to jest, no dla mnie to jest po prostu magia.
3: A powiedz mi, jak często te treningi prowadzisz? Czy to w Gdyni, gdzieś w okolicy?
7: Jeżeli chodzi o treningi, to tak naprawdę kwestia skontaktowania się, bo jest to możliwość dostosowania czasu do osoby. Nie są to treningi stricte zaplanowane grupowe, tylko bardziej
3: indywidualne,
7: dokładnie tak. Mhm. Bo wiadomo, że każdy ma różny system pracy i różne możliwości, więc też nie chciałbym generalizować, żeby jakby kogoś wykluczać.
3: Możesz doświadczenie, pracowałeś z dziećmi, prawda? A myślisz o jakimś takim, nie wiem, obozie, albo w jakimś innym szkoleniu, albo może współorganizacji zawodów na terenie Trójmiasta?
7: Tak, gdzieś takie myśli się pojawiają, ale to jeszcze powiedzmy trochę czasu na to potrzebuję. Aktualnie gdzieś tam myślę o przeprowadzce i myślę, że jeżeli finalnie dojdzie to do skutku, to będzie to naprawdę świetne miejsce, czy to do organizacji obozów, czy to do organizacji nawet zawodów, mhm. Tak? Bo będzie bardzo blisko do lasów, jezior, więc generalnie takie fajne miejsce dla entuzjastów, czy to kolarstwa, czy to psich zaprzęgów.
3: Rozumiem, że na Pomorzu, że
7: tak,
3: dalej nie.
7: Tak, dokładnie.
3: No
7: tak.
3: To dobra informacja, bardzo fajnie.
7: Pies w tym sporcie jest najważniejszy, bez tego psa, no to byśmy nie trenowali tego sportu, więc tak, cały czas musi być stała kontrola i nie tylko na treningu, ale też po treningu, tak? Trzeba psa obejrzeć, czy nie ma żadnych kleszczy, czy nigdzie się nie zranił w łap, czy opuszki są całe. I na treningu, i po treningu cały czas musimy o tego psa dbać.
3: Taki zgrany team.
7: Tak, no tak. Mamy takie czasy, że na tym rowerze możemy jeździć cały rok, jeżeli oczywiście dbamy o niego.
3: To przyjemności, wiele radości z tego, co robisz cały czas.
7: Również.
3: Krzysztof Biegański i już jeden z czołowych polskich zawodników w bikejoringu.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szcza. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: gotówkę obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i Bóg, Bóg, obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopiem, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym karczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwązać po piesie, łacą na piesiotle.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją...

0: bo jak przesiedzi.
1: Drabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cię.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: to promocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja.

us. Just we two. Adds up to I love you and you love me.

0: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.
1: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypia w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwyk przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czy bitki zdobne w nitki, a to zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryp.

gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

0: sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

87 i 8 FM.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?